świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: dzień środkowy się budzi do życia. My pytamy, hello, jest tam kto? Bo my już jesteśmy na posterunku. Iwona Barańska,
1: dzień
0: Piotr
1: dobry.
0: Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Żorkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy hello, i zapraszamy, hello, spoglądamy hello. Na zegary, na zegarach. Już szósta za chwilę u nas pierwsze o poranku wiadomości.
3: Punktualnie godzina 6, 9 września w kalendarzu i to jest środa. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
4: Trudna sytuacja na rynku gazu może znacząco odbić się na naszych rachunkach, szczególnie w najbliższych miesiącach. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim? Są pierwsze decyzje. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
5: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 2023 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
4: Agencja Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej decyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztożek.
6: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą

0: strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Prawdopodobnie w poniedziałek dowiemy się, czy Radosław Piesiewicz pozostanie prezesem PKOL. Właśnie wtedy zbierze się zarząd olimpijskiej centrali, który ma możliwość odwołania go ze stanowiska. Prezydium zarządu komitetu na wczorajszym spotkaniu zarekomendowałoby do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest on podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: To na początek szybkie przypomnienie, wyliczanka ulic w Legnicy, na których można spotkać drogowców, jakieś ograniczenia. Księdza Gładysza, jest to Murarska również, Działkowa, Poznańska, Zesłańców Sybiru, Kertyńskiego także, a jeszcze Nowodworska.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Na razie prognozy na środę są takie, że ma być nieco chłodniej niż wczoraj, ale też całkiem przyjemnie jak na wrzesień, 25 stopni. Ale to tak do 14 mniej więcej, później ma przyjść ochłodzenie, deszczowe chmury, najwięcej słońca w ogóle dzisiaj to o poranku. Wiatr do czasu słaby, a ciśnienie w Legnicy no, dość niskie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej oficjalnie zaprezentujemy Malucha, czyli cud włosko-polskiej motoryzacji.
3: Po szóstej z okazji Światowego Dnia Urody każdy będzie mógł powiedzieć, jaki jest piękny, gładki i powabny. A teraz piosenka o takim stanie, który niestety trochę niszczy urodę. Gdy nie ma dzieci, kult w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po szóstej.

0: Superstar, Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w dniu środkowym, czyli w środę, 9 września w kalendarzu. I o tej wczesnej porze o 6.10 zaglądamy do kalendarza właśnie.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Urody.
0: Ustereczko powiedz co dzień.
1: 54 lata temu w Turynie odbyła się oficjalna prezentacja Fiata 126P, czyli popularnego malucha.
0: Urodziwego.
1: Tak, z kolei 50 lat temu do sprzedaży trafił pierwszy magnetowicz.
2: O, i tutaj się pojawia pytanie, jaki był ten pierwszy film, jaki mieliście na VHS, ja akurat miałem Terminatora.
1: No ja oczywiście Dirty Dancing.
3: A ja z tą panią Teresą, jak ona tam miała Orlops? Nie pamiętam tytułu, no nie pamiętam. 22, 4, 4, 3, 0. Iwonka, taką dziwną minę ma, nie wiem dlaczego. Dzwońcie do nas, kochani.
1: Zgromiłam cię wzrokiem, wiesz.
3: Widzę. I pochwalcie się teraz wy, jaka była pierwsza kaseta VHS, jaką mieliście w domu. Czekamy. 22, 4, 4, 3, 0. I gramy cudowny numer Whitney Houston. 11 po 6, step by step.

0: Z kraju Mozarta, z kraju rodziny Straussów. Piosenka pod tytułem Życie jest życie. Life is life. To radio Złote Przeboje na Dzień Dobry przypomina, że kawa jest kawa, a łazienka, jak jest wolna, to jest, no, to jest duża szansa na to, że zdążycie do roboty. 19 po 6.
1: Życie jest życie i tutaj też przypominamy sentencję wujka Ryśka: całe życie żyć nie będziesz, ale za to jak się obudzisz z nami, to żyć będziesz lepiej, gdyż my budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę ABC, za chwilę Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu. Na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal plus.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Day w Radiu Złote Przeboje. Zagraliśmy największy przebój ABC, The Look of Love, a teraz lukamy na nasz telefon, który dzwoni od rana, a to znaczy, że ktoś chce się pochwalić, że nie śpi, tak jak my. Pytaliśmy też o wasze VHS-y, no bo dzisiaj 50. okrągła rocznica premiery magnetowidu na polskim rynku. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam. Pierwsza kaseta, jak to miałem do swojego pierwszego magnetowidu, to oczywiście była kaseta 300. O. Żeby w końcu coś nagrać z telewizji, jakiś twój ulubiony, upragniony film. I nawet pamiętam, jaki to był film. To była stara polska komedia Sami Swoi.
2: O, no doceniamy. No lepsze to niż Niewolnica Izaura, albo na przykład Cały pokój wypełniony modą na sukces. Kasetami oczywiście. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na nasz apel poranny zaspali. A teraz numer z pytaniem retorycznym w tytule: na co komu dziś Lady Punk? Na dobry początek dnia oczywiście, tak? Was budzi Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: poniedziałek, nie? We wtorek też niespecjalnie, ale już w środę to delikatne konga-bonga, dzikie węże i tantegasy, głupoty w głowie są dozwolone, gdyż właśnie dzisiaj tydzień się przechyli w stronę weekendu, a zagraliśmy Konga, Miami Sand Machine w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 27.
1: A w kalendarzu jest w pół do piątku jeszcze, chcieliśmy powiedzieć.
0: No właśnie.
1: Pół do piątku, to jest genialna pora. Jak tam się jedzie do pracy, o tej porze sprawdzimy za moment, a później wypatrując soboty, zagramy piosenkę z filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Proszę Państwa, to będzie grupa Bee Gees. Bardzo prosimy, żebyście byli z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Szybki wyjazd poza Legnicę, do Lubina najpierw, tam drogowcy i prace i utrudnienia na Norwida, a także na Konopnickiej. Legnickie pole to problemy na Słowackiego, a w Złotoryi na Legnickiej. Bądźcie gotowi o poranku.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy środę, 9 dzień września w kalendarzu. W kalendarzu świąt nietypowych to jest dzień urody. I z tej okazji właśnie, z okazji dnia urody, każdy może się pochwalić, jaki to jest urodziwy. I każdy może dokończyć zdanie: jestem piękny jak... Może na przykład jestem piękny jak nowo wyremontowany kawałek Wisłostrady.
2: Jestem piękna jak... SMS od banku, że przelew przyszedł.
1: Piękne, cudo. Ja jestem z kolei piękny jak przycisk drzemka w budziku.
3: Piękny to przycisk, rozumiemy, prawda? Ja to jestem piękny jak wolne miejsce na parkingu pod dyskontem. A państwo słuchacze kochani, 22 44 30 to jest nasz telefon i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najpiękniejsze wyznanie obiecujemy złotą kawę porannego programu. Jestem piękny jak 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Alizę śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Obecnie pani Alizę zamieszkuje na ciepłej wyspie Korsyce. Na Korsyce dzisiaj 28 stopni w cieniu, czyli 2 stopnie chłodniej niż w Warszawie.
1: No słuchajcie, korzystajcie póki można. Dzisiaj pogoda jeszcze nas porozpieszcza, ale jutro lato wyraźnie odpuści. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7:00.

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Mamy punktualnie godzinę 7-9 września w kalendarzu i to jest środa. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Polak podejrzany o przemyt migrantów zatrzymany na Łotwie. Konfederacja bez kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Jesień coraz bliżej, ale dziś jeszcze będziemy cieszyć się latem. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiedział. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Jak mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień.
4: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
5: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No, ale nie należy strachem się kierować w życiu.
4: No, tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa, no.
5: No, ale jaż tam żyję. No, żyłem w tej paszczy lwa tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no... Zadomowiłem się w paszczy lwa, tak?
3: Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Konfederacja przegrała przed startem wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Przeliczonych ponownie podpisów jest zbyt mało, by zarejestrować Bartosza Bocheńczaka jako kandydata. O stanowisko powalczy 8 osób z pozostałych największych partii oraz 3 kandydaci niezależni. Warunkiem rejestracji było zebranie co najmniej 3000 ważnych podpisów swoich wyborców. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale

0: Dziś pogoda nas jeszcze trochę porozpieszcza. Podobnie jak wczoraj. Spragnieni takiego ciepła cieszyli się nim m.in. spacerowicze w Łodzi.
1: Słońce świeci, aż chce się żyć.
2: Więcej słońca, więcej witaminy D.
3: Więcej radości.
4: Widać nawet na Piotrkowskiej.
5: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Przed nami perspektywa już zdecydowanie chłodniejszych dni. Sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. Tam, gdzie dziś będzie 31 stopni, jutro już tylko 19.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań w hicie pierwszej kolejki. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grając od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior, swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. To spotkanie sędziował Szymon Marciniak. A już dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej obrońcy tytułu Polacy. Do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
6: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: No, ciekaw jestem, czy korzystacie z oficjalnego, tego wskazanego przez drogowców objazdu remontu przebudowy na Krajowej 36 w Lisowicach. Jeszcze do końca roku przynajmniej mają potrwać prace. Objazd wyznaczony przez drogę wojewódzką 292 i drogę powiatową też, chyba że macie właśnie jakąś lepszą trasę.
6: Pogoda w Legnicy.
8: Cieplutka noc za nami, no to i poranek cieplutki, już powyżej 20 stopni w Legnicy, 26 dzisiaj maksymalnie, nie tak gorąco jak wczoraj i to też tylko do 14, a później spore ochłodzenie ma przyjść, nawet o kilka stopni, też deszczowe chmury wtedy w prognozach się pojawiają, wcześniej takie niegroźne raczej chmury mogą występować, ale i słonecznych chwil trochę dzisiaj nas czeka.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Dzień dobry! Po 7 policzymy wszystkich uczniów i studentów, którzy, uwaga, kombinują przy pomocy AI.
10: Po 7 udowodnimy wam też, że czas jest iluzją, więc nie ma się co śpieszyć do pracy na 6, bo jest 4 po 7. Czas jest iluzją. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym gramy Eurythmics.

0: AI teraz będzie u nas w roli głównej wystąpić. To chciałem powiedzieć. Posłuchajcie wyników najnowszych badań, kochani.
1: 86% uczniów i nawet 92% studentów przyznaje się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dane z badań w Polsce i na świecie jednoznacznie wskazują, że technologia AI stała się powszechnym standardem w codziennej edukacji.
2: No patrzcie, a wasi prowadzący, jak byli w szkole, pisali wypracowania bez AI.
0: Bez. Mało tego, pisaliśmy wypracowania nawet bez czytania lektur.
3: Tak, to prawda.
2: Weź, bo nam jeszcze cofną matury. A teraz artysta, który dokładnie wczoraj obchodziłby 80. urodziny, Krzysztof Krawczyk, zaprasza w piękny rejs poranny w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 13 po 7.

0: Yes, it is. Znak rozpoznawczy dawniej to była fryzura Anna Sztorc. Łatwo ze względu na charakterystyczną urodę podobno było też panią Desiree Les pomylić z Dave'em Gahanem, czyli wokalistą Depeche Mode. Fryzura Anna Sztorc dzisiaj to raczej świadczy o tym, że na przykład wasi prowadzący na ostatnią chwilę wyskoczyli z łóżka, no i nie zdążyli się zrobić na bóstwo. 19 minut po 7 to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Mówimy wam w ten piękny, słoneczny, środowy poranek. Mamy słoneczny poranek i mamy też przebój ze słońcem w tytule The Sun Always Shines on TV. Aha, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Podpowiemy wnet.
5: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
6: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
5: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: będzie szacun na dzielni, a w każdym razie u cioci na imieninach będzie szacun, jak się pochwalicie informacją, którą, uwaga, mamy teraz dla was.
1: A ta wiadomość brzmi: zdaniem fizyków w pewnych szczególnych warunkach nie ma czasu.
2: A wiadomo, jakie to warunki?
3: No wiadomo, wiadomo. Dziecko w łóżku, żona w łazience, a jest w 7:30. La Camisa Nera, Tera w radiu Złote Przeboje, czyli czarna koszula. Dzisiaj, proszę państwa, generalnie odradzamy, gdyż można się będzie przegrzać. Poczekajcie z nią do jutra, a my gramy Tera.

0: podajemy bit, poranny bit, London bit, ale to jest taki sam bit jak Koluszki bit, jak Olkusz bit. No po prostu zbieramy się wszyscy w dobrym tempie do roboty i na początek nowego dnia. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy.
1: Witamy, dzień dobry, a jak my energetycznie zagramy za chwilę, będzie Survivor, będzie Simply Red, a wcześniej w środowy poranek sprawdzimy, jak ominąć korki.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Poranny szczyt komunikacyjny i na co trzeba uważać o poranku. I nie tylko zresztą o poranku. Jeszcze kilka dni do poniedziałku, do godzin popołudniowych mają być drobne utrudnienia na S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Środa, 9 dzień września i to jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień urody, proszę Państwa. I z okazji tego Światowego Dnia Urody pięknie prosimy, dokończ zdanie, jestem piękny jak 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Chciałem powiedzieć, że jestem piękny jak uśmiech Szczerbatego.
3: Jestem piękna jak tęcza po burzy.
4: Jestem piękny jak wspaniały, cudowny uśmiech porannej brygady radia Złote Przeboje.
5: Jestem piękna jak listopadowa jagoda.
6: Jestem piękny jak kwiat róży po burzy.
7: Jestem piękny jak kwiat multipla.
8: A ja jestem piękny jak butelkomat bez kolejki.
1: Butelkomat bez kolejki jest piękny, to prawda. Na razie to jest nasz kandydat do wygranej. 22, 4 czwórki i 3 zera i mailowo poranek małpa złotoprzeboje.pl. Dokończ zdanie, jestem piękny jak. Za najpiękniejsze wyznanie obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me.
1: Jeśli macie niespokojne ręce, jeśli macie niespokojne nogi, niespokojne łydki przy tym przeboju, to znaczy, że pamięć mięśniowa z lat 90. powróciła. Los del Rio, Macarena w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut będzie 8, a my zaglądamy teraz do studia wiadomości.
2: Polski Komitet Olimpijski w poważnych tarapatach. No, jak wiadomo, prezes PKOL-u jest w areszcie, a wczoraj okazało się, że kasa komitetu świeci pustkami. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
0: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Kaufland jest też.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.
10: 9 września dzisiaj jest, to jest środa, mamy punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
11: Piętrzą się problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes w areszcie, a w kasie pieniędzy tylko do końca miesiąca. Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Nowy cios w Kanadę. Trump zakazuje importu m.in. alkoholu i motocykli. Polski Komitet Olimpijski ma coraz większe problemy i nie chodzi tu tylko o areszt prezesa. W kasie Komitetu pieniędzy zostało tylko do końca miesiąca. Błażej Kulesza.
12: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy.
13: Pustki w kasie PKOL-u, to jak mówi Adam Korol, wiceprezes Komitetu, jeden z problemów, z którym będzie musiał poradzić sobie nowy szef.
12: No myślę, że te problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
13: Sprawa odwołania prezesa Radosława Piesiewicza trochę zeszła na drugi plan, bo trzeba ją przeprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu domniemania niewinności oraz prawa do obrony.
11: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz z zarzutami związanymi z aferą Zonda Krypto trafił do aresztu na 3 miesiące. Prezydium Zarządu Komitetu na wczorajszym spotkaniu zarekomendowało, by do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i e-maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom, na przykład do zaciągnięcia kredytu lub podszywania się pod lekarza. Naczelna Izba Lekarska uspokaja, że to nie kolejny cyberatak. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor.
14: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
11: Jak dodaje dr Dariusz Samborski, w takiej sytuacji na powiadomienia nie odpowiadamy. Najlepiej jednak zastrzec numer PESEL. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, PIN-ów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Kolejna odsłona konfliktu handlowego między USA a Kanadą. Donald Trump podpisał dekret zakazujący importu części nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozszerzają listę towarów objętych 50% cłem, m.in.

0: o sery, papier, stal, aluminium i meble. Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: O tej porze wolniejsza jazda w Legnicy na Chojnowskiej od skrzyżowania z Piastowską w kierunku węzła Legnica-Zachód, w drugą stronę zresztą też. Brama Głogowska również może przetrzymać kierowców przed skrzyżowaniem z Krajową 94.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Dzisiaj już nie tak ciepło i nie tak słonecznie jak wczoraj, ale maksymalnie 25-6 stopni ma być po południu w Legnicy, powyżej 20 już. Trochę chmur na niebie się kręci i może w najbliższym czasie kilka kropel deszczu spaść. Później jednak kilka w miarę pogodnych godzin i dopiero po południu 17-18 ma zacząć padać, no nawet tak solidnie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
4: Dzień dobry, po ósmej będzie jak za dawnych czasów. Kochani, rarytas spod lady dla wybranych. Czyli dla was sięgniemy po piosenkę, która jest ekskluzywna jak szynka eksportowa.
5: Jeszcze jak, po ósmej też poznacie naukowy sposób na sprawdzenie, czy gleba jest zdrowa, czy jednak gleba zaliczyła glebę. Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dzień środkowy gramy OMD, 4 po ósmej.

0: Wow, ale czat. No mamy w radiu złote przeboje piosenki, które budzą takie właśnie emocje. Wyciągamy je spod lady jak kierowniczka mięsnego szynkę przed świętami w dawnych czasach. A piosenka, którą zaraz zagramy, te czasy pamięta, proszę Państwa. Ting, ting, ting, ha, ha, ha. Rama Ja i Afrique Simon, najsłynniejszy w historii wokalista z Mozambiku, występujący we włochatych butach, które nadają się na zimę w Finlandii.
1: Zdecydowanie. Afrique Simon słynął też nie tylko ze śpiewania, ale też jego występy były pełne akrobatycznych popisów, robił szpagaty, czego on tam nie robił. A popisowym numerem było podnoszenie krzesła zębami. No to my teraz, uwaga, z krzesłem w zębach i z oryginalną kasetą w magnetofonie odpalamy Rama Ja, a wy słuchacie i się obserwujcie, gwarantujemy, że się uśmiechniecie.

0: Ta piosenka to był suplement diety, który podajemy z pełną refundacją z rana, po to, żeby uśmiech był jeszcze szerszy, a świat wyglądał jeszcze piękniej. To był doktor Alban w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. It's My Life, jest 18 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę idealny przebój do słuchania w aucie. Walk of Life, Dire Straits, sam środek lat 80. wam zagramy, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek sprawdzimy, jak się podróżuje po polskich drogach o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Znany temat. Dzwońcie.
1: Środa, 9 września, to w kalendarzu świąt nietypowych dzień urody. I właśnie z okazji dnia urody każdy mógł dokończyć zdanie: jestem piękny jak, lustereczko powiedz przecie. Czas na podsumowanie.
2: Jestem piękny jak autostrada bez bramek.
3: Jestem tak piękna jak znak zapytania, bo szczerze powiedziawszy to sama nie wiem, jakim cudem jeszcze tak dobrze wyglądam.
4: A ja jestem piękny jak Ferrari, bo nie trzeba przeprowadzać tuningu.
5: Jestem piękna jak zwrot podatkowy.
6: Jestem piękny jak paliwo po złotówce.
7: Ja jestem piękny jak świeży asfalt na drodze.
8: Jestem piękna jak wolny piątek.
9: I złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos, gdyż wolny piątek jest piękny. Tak. A do tego powinien być gwarantowany. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. A jutro?
1: Gdybyście, tak jak Donald Trump, prezydent, mogli zmieniać dowolnie nazwy krajów, miast, gór, rzek, jezior, to zapytamy jutro, co byście zmienili?

0: tego czasu Andrzej Piaseczny zaśpiewał na najpopularniejszej płycie w Polsce, czyli Sax & Sex Chojnackiego. No a całkiem niedawno Piaseczny śpiewał na weselu Rafała Brzozowskiego. Jest nawet zapis w internecie z tego wykonania. Brzmi to mniej więcej tak. Ra, ra, ra, ri, ra, ra. Czyli jak przecięty Polak na weselu. Bardzo, bardzo ładnie. Za 23:09.
1: Bardzo, bardzo, absolutnie. Już za chwilę sprawdzimy, jak nam się mają korki o tej porze. Czy duże, czy urosły nam od ostatniego spotkania, czy też nie. A później pojawi się Dusty Springfield w piosence napisanej przez panów z duetu Pet Shop Boys. No, będzie fajnie, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama. Złote przeboje w drodze.
19: Problemy mogą występować na krajowej 94, zaraz za Środą Śląską w stronę Wrocławia. Tam budowa dwóch rond na skrzyżowaniach. No i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, zwężenie jezdni, także prace zaplanowane do końca roku.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: tylko złoty pociąg pod ziemią można znaleźć, jak się okazuje, inne ciekawe rzeczy, na przykład bajtki.
1: Dzięki tegorocznym nagrodom antynoblom dowiedzieliśmy się, że zespół naukowców z Holandii, Niemiec i Szwajcarii zakopał w ziemi 1000 par majtek w całej Europie.
2: Poważna sprawa.
1: No a po 2 miesiącach je wykopał, żeby ocenić zdrowie gleby.
2: Słuchajcie, idąc tym tropem, można też dokonać odkrycia, że stringi to są takie majtki z miedzą pomiędzy pośladkami. Za 11
1: Antynobel minuty. Dla pana.
2: Antynobel, prawda? Nadaje się. A gdzie brawa? Gdzie oklaski? Dobra. Brawo, o, dziękuję bardzo. Kraftwerk, Das Model teraz w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: pamiętacie, jaką mieliśmy piękną jesień w lipcu tego roku? No, nie to, co teraz.
1: No teraz to mamy upał i uwaga na ten upał, bo synoptycy wydali ostrzeżenia dla 8 województw.
0: Tak.
1: No ale jest to prawdopodobnie ostatni taki alert tego lata. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Reklama.
4: 9 września i to jest środa, mamy godzinę 9, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałem, od jutra zdecydowanie chłodniej. Rolnicy podsumowują żniwa, plony słabsze, a ziarno gorszej jakości. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami synoptyków przed upałami. Tutaj miejscami nawet 31 stopni. Wczoraj też w kilku regionach było gorąco, między innymi w Warszawie.
6: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
7: To jakoś tak się zaczęliśmy pocieć, jakby było w środku lata. No.
6: Słońce świeci, aż chce się żyć.
5: Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata, od jutra ochłodzenie. Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników nie był to łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej. Zarówno wielkość zbiorów, jak i jakość ziarna pozostawiają wiele do życzenia. Na tak słaby wynik wpłynęła przede wszystkim skrajna pogoda. Silny mróz, po którym nadeszła długa susza, a tuż przed samymi zbiorami gwałtowne, ulewne deszcze.
8: Ja jestem niedużym gospodarzem, ale tu można sobie wyobrazić skalę. Jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy, no to łatwo sobie obliczyć, jakie to są straty i na co te pieniądze można by było wydać, gdyby one były. Nie?
9: 30% mamy plony mniejsze. Nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie. Nie?
5: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które być może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Plastik wcale nie musi być zły, pod warunkiem, że jest odpowiednio oznaczony i bezpieczny dla żywności. Sprawdzamy dziś, jakie lunchboxy wybrać dziecku i sobie, żeby nie wchodziły w reakcję z jedzeniem. Oprócz plastiku są też inne materiały, bezpieczne i dobre do szkolnego plecaka. O tym wszystkim dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy, a zaczynamy za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. W Nowym Jorku na US Open trwa batalia o półfinały. Zacięte 2,5-godzinne starcie musiała stoczyć obrończyni tytułu. Białorusinka Aryna Sabalenka, pokonując w tiebreaku w ostatnim secie Czeszkę Lindę Noskową. O finał zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Ona także w trzech setach pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro. I pozostajemy w Stanach, bo najbliższej nocy wielki mecz. Lewandowski kontra Messi. Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. To będzie pojedynek dwóch najdroższych piłkarzy w amerykańskiej lidze MLS.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. 31 stopni pokażą termometry w Katowicach i Krakowie. 30 będzie w Warszawie i Lublinie. W Poznaniu 24, a w Szczecinie 19. Nie wszędzie będzie pogodnie. Od Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. Przelotny deszcz i burze.
0: Radio Złote Przeboje. 90 FM.
2: Dzień dobry, miło nam przypomnieć, że w kalendarzu mamy dzisiaj w pół do piątku, czyli dzień środkowy, przyjemny tak. I atrakcyjny jak ulubiony palec kierowców.
3: Tak jest. No to może jeszcze nasz ulubiony środkowy rym częstochowski. Buzia się śmieje, serce raduje, dobrą środę przewiduje. Do kompletu mamy jeszcze odpowiedni złoty przebój od grupy Pet Shop Boys. Always on my mind. 4 minuty po godzinie 9:00. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy.

0: jeśli komuś lata 90. wydawały się szare i trudne, to jednak z perspektywy czasu wielu by się zamieniło na te lata 90. Na przykład, nie uwierzycie, ale to był czas, kiedy nie trzeba było nikogo przekonywać, że Ziemia nie jest płaska.
1: No, niemożliwe.
0: W muzyce mieliśmy właśnie dużo takich pozytywnych, optymistycznych dźwięków, jak przed chwili Baby, I Love You Way, Big Mountain, w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam zagrali 12 po 9.
2: I cofniemy się jeszcze o dekadę. Wtedy naprawdę nikt nie miał wątpliwości, że Ziemia jest okrągła. Żadnych dyskusji na ten temat nie było. A Poznań miał swoją dumę. Duma Poznania, Wielkopolski, Pyrlandii, krainy podziemnych pomarańczy, zespół Lombard. Od 80. lat do teraz przewinęło się tak podobno około 35 członków w zespole, ale ten głos jeden, jedynie powtarzalny, po prostu się zapamiętuje na zawsze. Droga pani Stigi w radiu Złote Przeboje, Małgorzata Ostrowska i Lombard. Już teraz.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Złote przeboje śpiewał Elton John. Jeśli dwie kawy w pracy poranne nie podniosły wam ciśnienia, to może wiadomość. Otóż Elton John posiada 7 luksusowych nieruchomości na całym świecie. Między innymi, uwaga, trzymajcie się, posiadłość w Windsorze na Wyspach Brytyjskich, willę w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, luksusowy apartament w Wenecji, w Los Angeles, posiadłości w Beverly Hills, w Londynie, a nawet ma kamienicę w Toronto, czyli w Toroncie. Co wy na to?
1: W Toroncie. A my na to jak na lato. Kto zabroni bogatemu, tu chcieliśmy dodać, ale po wymianie stawów kolanowych Elton John sam w pewnym sensie stanowi teraz nieruchomość, tu musimy dodać. Natomiast ze starych stawów zrobił sobie biżuterię. I tu też po raz kolejny ciśnie się na usta komentarz, no kto zabroni bogatemu?
0: To prawda.
1: Chcemy być sobą i każdy może robić co chce przy tym kawałku z całą pewnością. Teraz będzie perfekt, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, 2 minuty po 9:30.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Jeśli chcesz.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: To była Tina Turner i przy tej okazji przypomnienie, jeśli chcesz budzić się w nastroju the best, no to budź się codziennie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Przychodzi taka pora, że trzeba albo pójść do łóżka, albo wypić kolejną kawę i to jest pora pożegnać się. Dziękujemy.
1: Tak, a to był poranek absolutnie the best w polskiej radiofonii i do tego jeszcze skromny, dosercie to. Iłona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Tak, i dla niej, właśnie dla owej Gosi, to jest pora nie na to, żeby powrócić do łóżka, nie na to, żeby się pożegnać, ale żeby się przywitać i wypić kawę, tak, na początek naszego wspólnego dzisiaj przedpołudnia. A teraz Kool & Gang w Radiu Złote Przyboje.

0: Pięknie romantyczni Kulani Gęki Cherish z roku 84. To jest radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Paryż?
2: Znamy na pamięć.
1: Skandynawia?
2: Trochę daleko na weekend.
1: Drezno i Kraina Łaby.
2: O, brzmi interesująco.
1: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
2: I blisko?
1: 100 kilometrów od polskiej granicy.
2: Idealne miejsce.

0: fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
1: Podesno ranie, znika chrapanie.
2: Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Adrian Górny. Jest już umowa na remont elewacji legnickiego ratusza. Wszystkie elementy zostaną wyczyszczone i poddane renowacji. Jak będzie trzeba, to poprawki obejmą też obróbki blacharskie. Prace mają kosztować ponad 5,5 miliona złotych i mają potrwać ponad rok. 2,5 tysiąca złotych kosztował rower skradziony w weekend w Chojnowie. Tamtejsi policjanci już po kilku godzinach namierzyli złodzieja, który zaczął już nawet zamalowywać charakterystyczne oznakowanie roweru. 38-latkowi z Chojnowa grozi do 5 lat więzienia. A co jeśli jakiś złodziej czy oszust chce okraść emeryta? No można stracić trochę pieniędzy. Dlatego ZUS zachęca, żeby decydować się na przelewy, a nie na gotówkę.
4: Jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni.
3: Mówi Iwona Kowalska-Matis z ZUS-u. Na Dolnym Śląsku już 82% świadczeń jest wypłacanych na rachunki bankowe. Do tego tematu wrócimy jeszcze w samo południe, a za godzinę powiemy o nowej inwestycji mieszkaniowej w Złotoryi.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. Szukamy dziś najlepszych śniadaniówek lub, mówiąc inaczej, lunchboxów do szkoły, a przy okazji też i do pracy. Chodzi o to, żeby były wykonane z bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Jak podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa działająca w sieci jako edukacja bez lukru, a prywatnie również mama, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne...
6: To mamy wśród nich te, które są godne polecenia. Wybierajmy tworzywo o numerze 5, to jest inaczej skrót PP, to jest polipropylen, jest to dotychczas, tak, z przebadanych, po prostu najlepszy, najbardziej trwały i odporny na temperaturę rodzaj właśnie tworzywa sztucznego i uznawany jest w tej chwili on za bezpieczny, nie zawiera tego szkodliwego BPA ani ftalanów.
5: O czym informacja również powinna znaleźć się na opakowaniu, jakiego jeszcze oznaczenia szukać, by znaleźć bezpieczny dla zdrowia lunchbox, o tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
3: Na razie jeszcze dość pogodnie, tak pół na pół, trochę słonecznego, błękitnego nieba, a trochę chmurek niegroźnych póki co. I 23-4 stopnie w Legnicy, do 26 jeszcze maksymalnie, ale po południu tych chmur coraz więcej będzie i od 17 już są zapowiadane opady deszczu, kilkugodzinne, tak do 22 mniej więcej. Do tego czasu mogą być silniejsze podmuchy wiatru.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: No i mamy środowe przedpołudnie, 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam do największych przebojów lat 80. i 90. No i oczywiście pamiętajmy, o tej porze zawsze przypominam.
8: Radio Złote Przeboje.
7: Że praca jest ważna, ale robota nie zając.

0: Pięknie, to Britney Spears. Robota nie zając, dlatego razem słuchajmy przy pracy Radia Złote Przeboje. To nas dzisiaj będzie łączyć, a że dzisiaj jest środa, czyli ten nie przez wszystkich ukochany dzień tygodnia, aż niektórzy go bardzo lubią, to poznajmy proszę Krzysztofa z Poznania, który ma dla nas wszystkich propozycję.
1: Kochani, robota nie zając nie ucieknie, wiadomo, ale mam inną propozycję. Plan roboczego tygodnia. Otóż poniedziałek odpoczywamy po weekendzie. Wtorek przygotowujemy się do pracy, środa pracujemy, czwartek odpoczywamy po pracy, piątek przygotowujemy się do weekendu. Pozdrawiam wszystkich z Poznania, nie tylko, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Ja też pozdrawiam i dziękuję. Czyli wynika z tego planu, że dzisiaj akurat jest ten jedyny dzień, kiedy powinniśmy pracować w tygodniu. Jak to było, że w poniedziałek odpoczywamy po weekendzie, we wtorek przygotowujemy się do pracy, w środę pracujemy, tak? W czwartek odpoczywamy i w piątek przygotowujemy się do weekendu. To jest bardzo logiczne. A wy macie jakieś swoje podziały tygodnia i powiedzonka dotyczące dni tygodnia w pracy? 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze oddam kubek ceramiczny Radia Złote Przyboje Fioletowy po 12. 2244430.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
0: Reklama.
9: Let me see you dance, man.

Złoty brąz, golden brown i The Stranglers. Członkowie zespołu zarówno jako odkrywcy w kraju arabskim, jak i w innych krajach muzułmańskich, ale też piramidy i odkrywcy studiujący mapę Egiptu. W migawkach też widać materiał filmowy z meczetu i sfinksa i beduinów i jeszcze wyścigi wielbłądów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zamieszania sporo, szaleństwa także, no i ostatecznie trudno stwierdzić, o co naprawdę chodzi w klipie do tego wielkiego przeboju Golden Brown. Przed chwilką w radiu Złote Przeboje i prawdopodobnie nie dowiemy się, o co chodziło, ale trzeba przyznać, że klip ma w sobie tajemniczą magię przyciągania, tak jak wokal, tekst i oczywiście muzyka, w której słyszymy przede wszystkim klawesyn. Bo tak naprawdę ten utwór w ogóle nie pasował do innych muzycznych koncepcji zespołu. Panowie próbowali gdzieś go upchnąć przez ponad 2 lata i to było trudne, ale gdy go nagrali, wszyscy mieli poczucie, że ma on wielką wartość. I tak jest. Radio Złote Przeboje, 10:30. Whitney.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Wiedziałam, że jest pewnie sporo planów na rozkład pracy na dni tygodnia. No i my, Polacy, jesteśmy pomysłowi, a i dystansu i poczucia humoru nam nie brak. No i się nie zawiodłam. Dzwonicie? Sami posłuchajcie.
1: Dni tygodnia na budowie. Poniedziałek, dzień rozpoznawczy. We wtorek, majstra imieniny. W środę, poprawiny. W czwartek, Boże Ciało. W piątek, robić się nie chciało. A w sobotę, płać, majster mać.
2: Robota nie zając.
3: Mam następujący rozkład tygodnia najlepszy. W poniedziałek rąbał spałek, we wtorek szywał worek, w środę golił brodę, w czwartek chodził bez portek, w piątek nakupił cielątek, w sobotę miał koło nich robotę, w niedzielę zjadł krowę i ciele. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
0: Nie znałam tego. Jestem pod wrażeniem obydwu podejść. Macie jakieś swoje podziały tygodnia i powiedzonka dotyczące dni tygodnia w pracy? 224430. Albo mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i potem oddam na pamiątkę tej środy nasz fioletowy kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. 224430.

Want Me Baby, Radio Złote Przeboje, Human Lake i już za 4 minuty będzie godzina 11, a o 11 najważniejszej wiadomości posłuchajmy, co dzieje się w naszej okolicy i naszym mieście. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny!
1: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku

0: Śledczy już sprawdzają, czy na nieczynne składowisko były nielegalnie zwożone dodatkowe opony w ostatnim czasie. Na pewno jedna taka próba została odrębniona.
1: Przypomnę, że pożar w tym miejscu był także 3 lata temu, a jeszcze wcześniej zginął tam pracownik zamkniętego już zakładu przetwarzania opon. Lepsze wieści mamy z samej Złotoryi. Za nieco ponad 2 lata powinny być gotowe nowe mieszkania na wynajem przy ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji nowy stary browar, powstanie ich prawie 50, a do tego lokale usługowe i podziemny garaż. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą o wartości prawie 24 milionów złotych. A jak tam idzie budowa Złotoryjskiego Centrum Sportu i Rekreacji? Na razie przy Chorzej powstają zadaszone korty tenisowe. Rozpoczęły się już roboty ziemne, a w przyszłym tygodniu mają zostać wykonane fundamenty. A za godzinę kolejne wiadomości. Powiemy o legnickim projekcie Zielone i Aktywne Dzielnice, Zakaczawie i Fabryczna.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wartecka. Bierzemy dziś pod lupę lunchboxy i szukamy takich, które są praktyczne i wygodne do szkoły, a jednocześnie wykonane z bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Plastiku nie musimy się bać, podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa, bo są tworzywa sztuczne, w których możemy bezpiecznie przenosić jedzenie. Oprócz tego oznaczonego numerem 5 jest jeszcze jedno.
4: Mamy jeszcze kategorię z numerem 7. To jest kategoria inne lub other, ale w tej kategorii tylko i wyłącznie interesuje nas tworzywo o nazwie Tritan. To jest tworzywo takie nowoczesne, bezpieczne. Według mnie ono jest takim kompromisem właśnie pomiędzy szkłem a tworzywem sztucznym, dlatego że jest tak przejrzyste i tak wygląda właśnie imitując szkło, więc bardzo często w butelkach jest na wodę wykorzystywane, a jednocześnie jest bardzo odporne na zarysowania.
3: Oraz na stłuczenia. O śniadaniówkach ze stali nierdzewnej powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Pogoda w Legnicy.
1: Może na początek jakość powietrza. Na wskaźniku przy Alei Rzeczypospolitej w Legnicy jest ona dobra. Z innych parametrów pogodowych, no to jeszcze kilka w miarę pogodnych godzin przed nami. Od 15 już chmury w prognozach, a od 17 deszcz. Do tego czasu 26 stopni. Jak przyjdzie deszcz, to już poniżej 20. Nocą 13.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Środa, dzień całkowicie środkowy, jeśli chodzi o jakie odkrywcze, prawda? Jeśli chodzi o tydzień pracy. No i dzisiaj właśnie o tym sobie rozmawiamy w Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.
6: Oczywiście pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. to nas teraz łączy codziennie. Jesteśmy w pracy, robimy bardzo różne rzeczy w niezwykle przeróżnych miejscach, niżej, powyżej i na poziomie morza, ale jedno, co nas łączy, to oczywiście muzyka. Słuchamy tego samego w pracy i to bardzo mnie cieszy. 2244430, jeśli macie ochotę dołączyć do naszej zabawy z cyklu Robota nie zając. Dziś rozmawiamy sobie tak z przymrużeniem oka, jaki macie podział tygodnia. Czasem są to śmieszne wierszyki.

niemiecka Britney Spears, czyli Janet. Tak ją nazywano, niemiecką Britney Spears. Jej kariera się rozpoczęła w 1999, kiedy Janet wygrała europejski konkurs wokalny, w którym wzięło udział, uwaga, prawie 270 tysięcy uczestników. Niesamowite to jest. Wtedy też otrzymała rolę w najchętniej oglądanej niemieckiej operze mydlanej. No i też wtedy Janet rozpoczęła pracę nad pierwszą płytą, która zawierała wielki przebój, piosenkę Go Back, i ten materiał na tej płycie praktycznie niczym się nie różnił od produkcji amerykańskich nastoletnich gwiazdek pop, i stąd się właśnie wzięło to porównanie Janet do Britney Spears. No i w 2002 roku pojawił się kolejny krążek Janet zatytułowany Rock My Life, i przed chwilą ten przebój w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać stać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: Dziś o tygodniu pracy z przymrużeniem oka. Okazuje się, że w wielu zawodach i w wielu zakładach pracy mamy swoje powiedzonka dotyczące tygodnia pracy i tego, jak tę pracę w tygodniu porozkładać. Beata pisze, mój kierownik mawia tak, w poniedziałek nie zaczynaj, bo cały tydzień będziesz robił. W piątek nie zaczynaj, bo nie skończysz, a od wtorku do czwartku trzeba uważać, żeby się z robotą nie wychylać. Piotr pisze, jak robota może poczekać do jutra, to znaczy, że dzisiaj nie jest pilna, a jeśli jutro nadal może poczekać, to znaczy, że w ogóle nie była pilna. To też jest jakieś podejście. Jeszcze mam korporacyjny sygnał. A korporacji, oddzielny stan skupienia. Michał pisze tak. U nas w korpo poniedziałek jest na call o tym, co będziemy robić. Wtorek na prezentację, jak będziemy to robić. We środę robimy trochę. W czwartek mamy call, dlaczego jeszcze nie zrobione. A w piątek wysyłamy maila. Wróćmy do tego w przyszłym tygodniu. Ciekawe, czy wszyscy to znacie i jak jest u Was. Jeszcze można dołączyć i jeszcze można zadzwonić 224430 albo napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 czekam, a po 12 komuś z Was na pamiątkę tej środy oddam nasz ceramiczny, piękny kubek Radia Złote Przeboje.
1: Robota nie zając.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
17: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Najpierw Cyndi Lauper, potem Celine Dion, ale ten przebój, który przed nami, powstał dla kogoś zupełnie innego, bo to Roy Orbison jako pierwszy nagrał słynny I Drove All Night. Artysta słynący ze śpiewania ballad i noszenia ciemnych okularów nagrał ten przebój jeszcze w roku 1987 i ta wersja ujrzała światło dzienne dopiero na początku lat 90., bo wcześniej Roy Orbison nie był do końca zadowolony z brzmienia tego nagrania i postanowił zrezygnować z wydawania tej piosenki. I z tej okazji, żeby zamienić piosenkę w jeden ze swoich przebojów, skorzystała wtedy właśnie Cyndi Lauper. No a w roku 2003 hitowi sprzed lat nowe brzmienie postanowiła nadać Celine Dion. Taka to historia jednej piosenki. Radio Złote Przeboje za 11 minut południa.

0: September, no właśnie, wrzesień, Twin and Fire idealnie, a szczególnie tuż przed południem. Radio Złote Przeboje, nasze ulubione brzmienia. Za 4 minuty będzie 12, a o 12 w południe środowe, w środeczku środkowego dnia. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.wizit-dresden-elbland.de.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze.

0: dolarów. W Norwegii właśnie trwa minuta ciszy. To dla upamiętnienia króla Haralda V. Dziś pogrzeb monarchy. Uroczystość w Oslo zabezpiecza 3000 policjantów. To największa operacja policyjna w historii Norwegii. Część pracowników ma wolne. Szkoły mogą zwalniać uczniów z zajęć. Wracamy do kraju. Synoptycy ostrzegają przed opałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać 31 stopni w cieniu, ale są też ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Te dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości głównie Węgrzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd śniadaniówek z różnych materiałów. Od plastiku z odpowiednimi oznaczeniami i bez szkodliwych dodatków po inne materiały. Są na przykład bambusowe pojemniki.
2: Bambusowe tworzywa ja bardzo chętnie używam po prostu domowo w kuchni. I on jest oczywiście wspaniałym ekologicznym tutaj materiałem. Natomiast ja też mam w głowie tą funkcjonalność i praktyczność i szukam złotego środka.
0: Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa, dodaje, że są też pojemniki z tworzyw roślinnych.
2: I one są bardzo często, pojawiają się te pojemniki w różnego rodzaju również sieciach spożywczych, mam na myśli restauracjach. Są wykorzystywane i do napojów. Jak najbardziej tutaj jestem zwolenniczką tego, żeby, nie wiem, sałatkę zjeść w pojemniku, który został wykonany ze skrobi właśnie ryżowej, kukurydzianej lub jakiejkolwiek innej.
0: Ale na szkolne zawirowania takie pojemniki mogą się nie sprawdzić. Co z silikonowymi lunchboxami, o tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: W Szczecinie tylko 19 stopni, tam możliwy przelotny deszcz. Może popadać też w Trójmieście, ale tam już 24 stopnie. 31 w Warszawie, 30 i 31 również na południu Polski, tam dużo słońca. A jutro już zdecydowanie chłodniej, 18-19 stopni. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy cały czas z Wami. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, 3 minuty po 13. No to gramy.

mieć czy być? Ach, wielu zadawało sobie to pytanie, wielu sobie zadaje, a niektórzy nawet zaśpiewali. Te słowa wywodzą się faktycznie z filozoficznych rozważań wspomnianego zresztą w tekście przeboju Ericha Fromma, Mysłowiec przed nami w Radiu Złote Przeboje. Zespół dał tej frazie nowy wymiar, przepuścił przez własną wrażliwość, no i możemy teraz cieszyć się tym wielkim przebojem. Ten akurat z 2006 roku, a do utworu swojej twórczości do tego właśnie powrócili tacy artyści jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow czy Vito Bambino. Radio Złote Przeboje.

przed nami w Radiu Złote Przeboje piosenka, której sam tytuł już wywołał kontrowersję i pobudzał wyobraźnię. W pięknych czasach żyliśmy, że takie rzeczy jednak wywoływały kontrowersje. Odwołanie do biblijnej postaci Marii Magdaleny, więc już wiecie, o której piosence mówię, no przez wieki kojarzonej z pokutą, skruchą, grzechem, nabrało w kontekście tego utworu nowego znaczenia, takiego feministycznego, i Sandra nie śpiewa tu o świętości ani o grzechu, tylko o tym, że nie zamierza podporządkować się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. Tak sobie myślę, że z Polska można by było ten tytuł przetłumaczyć z przymrużeniem oka: nie będę Julią wierną na balkonie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy. Inwar.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.

0: Juś. Juś, skończyłam i teraz będzie Reni Juś.
1: Juś, Juś.
0: Na moje pożegnanie, że ja Juś, a Jerzy też Juś.
1: Słuchajcie, nie chcę być inaczej. No, bardzo się cieszymy. Nie, to powiem krótko. Fajnie, tak, że z nami jesteście. Juś.

0: O tym, że miłość wisi w powietrzu, zaśpiewał John Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym tak, gramy największe przeboje lat 80. i 90., ale mówimy wam też o najważniejszych wydarzeniach dnia.
1: Tak jest i ważna informacja, najnowsza tak naprawdę dziś, to wykolejony pociąg na Mazowszu. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires. Reklama.
3: 9 września, środa. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
4: 20 poszkodowanych w wypadku na torach na Mazowszu. Rusza proces kierowcy, który rok temu wjechał w grupę dzieci.

0: Lista dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów. Przed sądem w Wejherowie na Pomorzu rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupkę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
1: Zeszłej jesieni Marcin R. jechał pijany i odurzony samochodem, nie mając nad nim żadnej kontroli, taranując tych, których nie był w stanie wyminąć. 10-letni chłopak zginął na miejscu, 12-letni stracił nogę, 13 i 16-latek trafili do szpitala. Sprawca na sali rozpraw zwrócił się bezpośrednio do nich.
2: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
1: Oskarżony przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie do ucieczki z miejsca zdarzenia. Jak tłumaczył tego, że doprowadził do tragedii, po prostu nie zauważył.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Kilka osób zostało rannych, kilka zostało uwięzionych pod gruzami. Nie wiadomo na razie, co doprowadziło do eksplozji. Na miejscu pracują służby. Wiadomo też, że część elektrowni została zniszczona. 24-godzinny strajk sparaliżował komunikację w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły także promy na rzece. To protest przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. 8 kandydatów i niespełna 3 tygodnie do wyborów. Lista chętnych do objęcia prezydenta fotela prezydenta Krakowa jest już zamknięta. Czy mieszkańcy ostatecznie wiedzą, kto na niej jest? Pytała Katarzyna Młynarczyk.
4: Czy pani się orientuje w ogóle, kto tutaj kandyduje w tych wyborach?
5: Jeszcze nie, bo dopiero zostali zakwalifikowani do wyborów.
6: Się mniej więcej interesowałem. Wiem, że Konfederacja nie umieściła swojego kandydata.
4: Czego będzie pan oczekiwał od przyszłego prezydenta?
7: Szczerze to nie wiem. Nie wiem, czy cokolwiek się zmieni.
0: Na przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. Szukamy dziś w Radiu Złote Przeboje bezpiecznych dla zdrowia i żywności śniadaniówek. Głównie z myślą o dzieciach, ale dorośli też z takich lunchboxów korzystają. Jednym z takich tworzyw jest silikon, podpowiada Karolina Bruchal-Bąk, edukatorka żywieniowa działająca w sieci jako edukacja bez lukru, a prywatnie również mama.
8: Ważna informacja, żeby również oznaczenie miało silikon premium, tak? Żeby to po prostu był silikon bez żadnych dodatków, tak? Silikon premium, silikon platinum.
0: A w przypadku śniadaniówek warto pamiętać nie tylko o samym materiale.
8: Takim game changerem i połową sukcesu jest wybranie lunchboxa z przegrodami i to szczelnymi, ponieważ jednokomorowe pojemniki, no to niestety tutaj mamy sytuację, w której wszystkie nam się produkty wymieszają.
0: I na 99% wymieszane i nietknięte wrócą do domu.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
9: Na południu i na południowym wschodzie najcieplej do 32 stopni 28 pokażą termometry w centrum, a najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Sporo słońca nadal, ale przelotny deszcz może się pojawić na zachodzie, na północy i w centrum. Fani serwisu Radio Music wybrali 10 najlepszych utworów z dyskografii Depeche Mode. Na miejscu pierwszym oczywiście ta właśnie piosenka, którą zagram wam teraz w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Czułam się trochę jak pies. Wcale nie byłam zaszczycona, powiedziała Mary Austin o ostatnich słowach umierającego Freddiego Mercury'ego, którego na łożu śmierci trzymała za rękę. Był na morfinie, tracił i odzyskiwał przytomność, powiedział tylko: moja stara wierna. Bonnie Tyler u nas teraz, no a tak w ogóle to już pewnie też w tej części muzycznego nieba, w której siedzi sobie teraz z Freddiem Mercury'em i pewnie razem sobie podśpiewują.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
19: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

Mieszkają w dawnej, XVIII-wiecznej plebanii wartej 9 200 000 funtów, Jerry Halliwell i jej mąż. Plebania wpisana jest na listę zabytków, co nie przeszkodziło im gościć tu niedawno Meghan Markle i księcia Harry'ego. Towarzystwo podobno bardzo się polubiło.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
14: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotery koło Legnicy, inwar.pl.
15: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Reklama.

Zaczynał od grania w londyńskim metrze, a potem stał się wielką gwiazdą. Szkocki muzyk Jerry Rafferty, który przy autentycznej Baker Street pomieszkiwał u swojego kumpla, który tam właśnie miał swoje mieszkanie. Coolio zostawił po sobie ogromne długi, jak się okazuje, właśnie z ujawnionych sądowych dokumentów spadkowych, co nie znaczy, że wam go nie zagram. And smoking, pretending that you're looking, but you're broken. Let me

0: Tu środowe radio Złote Przeboje, w którym zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę wiadomości, Dorota Wardecka.
1: I najnowsze doniesienia na temat wypadku na torach na Mazowszu. Wiemy, że niestety jest jedna ofiara śmiertelna. Co jeszcze wiemy na temat tego wypadku? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
0: To ja też chcę!
1: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby?
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
9: Łódź

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Jest 9 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
3: Jest ofiara śmiertelna wykolejenia pociągu na Mazowszu. Prokurator z zarzutami za jazdę po pijanemu. Poziom wody w Wiśle w Warszawie rekordowo niski. Nie żyje pasażerka pociągu, który wykoleił się dziś koło Przysuchy na Mazowszu. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką. Rannych zostało co najmniej 6 osób, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
4: Większość pasażerów została już przetransportowana autokarami do Przysuchy. Także na miejscu pracują służby, policja, ale również jest straż pożarna, ratownicy medyczni, OSP.
3: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków. Zwraca uwagę, że rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
5: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przy

0: ponad 1 promila alkoholu, drugie badanie 0,97 promila, natomiast trzecie badanie 0,88 promila.
1: Bydgoski prokurator usłyszał zarzuty i został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii.
2: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
1: Mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Ceny benzyny i diesla w tym tygodniu mają skoczyć do rekordowych poziomów. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary to 95 cm, o 3 cm mniej niż tydzień temu. Jak podają hydrolodzy z IMGW, to historyczny pomiar od początku gromadzenia pomiarów, czyli od lat 50. zeszłego wieku. Z połowy XIX wieku pochodzi budynek aresztu śledczego w centrum Bytomia, który przypomina neogotycki zamek. Teraz przejdzie gruntowny remont, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
3: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
5: Adrian Górny. Dzisiaj będzie kino kobiet w Heliosie w Legnicy. O 18:00 zobaczymy film Totalna Magia 2. A poza tym możecie też wybrać się na Nie patrz w dół 2, Spa Weekend, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Gwiazdozbiór Psa, Naznaczony Wyjście z Mrocznego Wymiaru oraz Zróbmy sobie przerwę. Jutro w Legnickiej Bibliotece Publicznej będzie spotkanie z Agnieszką Cubałą. To pochodząca z Legnicy badaczka Powstania Warszawskiego. Zaprezentuje swoją nową książkę na ten temat. Spotkanie rozpocznie się o 17:00, wstęp wolny. W niedzielę natomiast będzie wydarzenie pod hasłem Kto siedzi na miedzi? W ramach weekendowej imprezy Ulica Najświętszej Marii Panny, Kulturalne Serce Miasta. Zaplanowano prezentację zespołów folklorystycznych z Zagłębia Miedziowego, a także występ formacji Kulbaba.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
6: Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką, Pośląsk możliwe burze, a deszcz na zachodzie północy i w centrum. Dziś bardzo ciepły dzień, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie. Tu temperatury do 32 stopni, 28 pokażą termometry w centrum. Najniższe temperatury na północy, na Pomorzu od 17 do 19 stopni. Trochę się w nim kocha ona i jej koleżanki. A o muzycznych fascynacjach Marzeny Rogalskiej pogadamy o 15:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tilaw to moje najstarsze dziecko, powiedział ostatnio Muniek Staszczyk, a kolejna rzecz, którą powiedział, to róbmy swoje, a to była z kolei rada Munika dla młodych twórców. Drodzy twórcy młodsi i starsi, film nazywał się Das wilde Leben, a piosenka z filmu brzmi tak.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Marzena, słyszysz te dwa słowa? George Michael? I co się dzieje z tobą w tej chwili, w takim momencie?
2: Nie mam takiej koleżanki, która by się w George'u Michaelu nie kochała. Ja go ubóstwiam, ale mało tego, mój kolega pracował przy jego teledysku.
1: Tak. Jakich ty masz kolegów?
2: No ja wtedy się czuję, jakbym ja troszkę dzięki trochę niemu tak, tego świata dotykała. Ale no, prawda jest taka, że to jest tak był fenomenalny artysta, że tu też jest taki objaw mego organizmu, jak kolana miękkie. Marzena miękkie, aż kolana się... rogalska.
1: Ciekawe, jak to jest po angielsku, ale to nie ważne, bo to będzie...
2: Marzena softni rogalska.
1: Marzena softni.
2: Kolano to jest knee, proszę pana? To taka lekcja angielskiego.
1: Czekaj, bo to było head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Znasz taką piosenkę, czy nie byłaś na tym oddziale, co ja?
2: Nie, nie byłam na tym oddziale.
1: Nie. Jennifer Rush.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jan, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Toto i Rosanna, 1982 rok, do największych przebojów lat 80. i 90. Wracamy po wiadomościach o 16. A w wiadomościach
1: sprawdzimy, komu Polacy ufają najbardziej, jeśli chodzi o polityków oczywiście. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Tu Radio Złote Przeboje, 9 września, środa, Dorota Wardecka i wiadomości.
12: Po wypadku na torach premier zapowiada zaostrzenie przepisów. Wniosek o wyprawkę szkolną wciąż jeszcze można złożyć, przypomina ZUS. Prezydent Nawrocki na czele rankingu zaufania do polityków. Premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To w związku z katastrofą na przejeździe, do której doszło dziś koło Przysuchy na Mazowszu. Pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką, po czym wykoleił się. Zginęła pasażerka pociągu, kilka osób jest ciężko rannych, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
13: Pozostałe osoby, które wymagały pomocy medycznej, była im ona udzielona na miejscu. Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
12: Wstrzymany jest ruch na trasie kolejowej między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Działa tu komunikacja zastępcza. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących zboże od rolników. Kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To za niedopuszczalne zapisy w umowach. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Chodzi o zapisy związane z tym, że spółki nie interesowało, że było gradobicie czy susza, z czym rolnicy mierzą się coraz częściej. Rolnik podpisując umowę zobowiązywał się, że dostarczy zboże. Jeśli nie, musiał zapłacić karę, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
15: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów,

0: pewnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Prezydent Karol Nawrocki nadal na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych, wynika z badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim jest Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
3: Aprian Górny. Sprawdzamy repertuar kina Piast w Legnicy. Dzisiaj jeszcze zdążycie obejrzeć Gorzkie Święta o 18, a także Gwiazdozbiór Psa o 20.15. Jutro natomiast o 16 Gorzkie Święta, a o 18 Kasyno. W następną niedzielę będzie kolejny spacer z przewodnikiem po Złotoryi, tropem Piastów. Będzie historia architektury romańskiej i budowniczych związanych z dworem świętej Jadwigi Śląskiej i księcia Henryka Brodatego. Oprowadzał będzie dr Arkadiusz Muła. Start 13 września o 12 przy Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi. Na to wydarzenie obowiązują bilety. I przypominamy jeszcze, że w Legnickim Parku Miejskim można oglądać wystawę poświęconą psom ze schroniska. Tylko uważajcie, jak je zobaczycie, to możecie zapragnąć przygarnąć któregoś do swojego domu.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Pogoda.
5: Na Pomorzu najchłodniej od 17 do 19 stopni, najcieplej na południu i na południowym wschodzie do 32. Sporo słońca, ale deszcz może popadać na zachodzie, północy i w centrum, a wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Okazuje się, że większość Polaków kroi brokuły nieprawidłowo. O prostych metodach szefów kuchni powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński, zapraszam na popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90.

Najlepiej sprzedający się w USA singiel roku 1989, czyli Straight Up i Paula Abdul. To Straight Up to było bardzo popularne i właściwie wszystko i nic jednocześnie znaczące powiedzonko tamtych czasów. No więc teraz Terence Trent D'Arby, a o tym jak najsmaczniej pokroić brokuły powiem za chwilę. Straight Up.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Najpyszniejsze przeboje gram wam w radiu Złote Przeboje, oczywiście. A o tym, że sposób krojenia ma wpływ na smak brokułów, powiem wam teraz.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Sposób krojenia warzyw w ogóle wpływa na czas gotowania, a tym samym na uzyskany tak zwany profil smakowy. Wydział Rozwoju Uniwersytetu Stanowego Colorado opisuje ten mechanizm w prosty sposób. Krótko przetworzony brokuł zachowuje swój jasno-zielony kolor, naturalną słodycz i przyjemną, chrupiąco-miękką konsystencję. Natomiast po przegotowaniu ciemnieje, a jego siarkowa nuta i nieprzyjemny zapach, który zniechęca wiele osób do brokułów, nabiera silniejszego wyrazu. Dlatego równość kawałków ma znaczenie. Łodyga mięknie znacznie wolniej niż delikatne pąki rozety, więc jeśli pozostawisz ją tej samej wielkości co różyczki, wierzchołki będą miękkie, zanim dolne stracą jędrność. Wystarczy pokroić łodygę na mniejsze kawałki niż różyczki, albo w zupie zmiksować ją osobno.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
7: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Paryż?
12: Znamy na pamięć.
11: Skandynawia?
12: Trochę daleko na weekend.
11: Drezno i Kraina Łaby.
12: O, brzmi interesująco.
11: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
12: I blisko?
11: 100 kilometrów od polskiej granicy.
12: Idealne miejsce na jesienny city break.
11: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
12: Świąteczne klimaty.
11: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Bardzo ładna pogoda dziś po południu, do 32 stopni na południowym wschodzie, ale miejscami też burze z silnym wiatrem. Jutro natomiast ochłodzenie, w nocy zacznie się już deszczowo. Alert przed silnym deszczem z burzami dla Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Jest też alert przed silnym wiatrem dla Małopolski. A na krajowej ósemce uwaga na odcinku Kudowa-Kłodzko, zderzenie trzech osobówek i tutaj ruch wahadłowy.
15: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Zaszalała z filtrami wygładzającymi i wizualnie odjęła sobie co najmniej połowę lat, pisze o Madonie. Pudelek, no tak, pudelki szczekają, a karawana idzie dalej. Jazu, w Radiu Złote Przeboje, coś przepysznego na środę.

0: Happy People i Jazzu w Radiu Złote Przeboje, w którym spoglądamy na zegarek i okazuje się, że 17 jest już bardzo blisko, a w związku z tym wiadomości, a w nich...
1: A w nich znamy już decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, no i w wiadomościach sprawdzimy, co będzie się działo z ratami kredytów.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 9 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
13: Służby wciąż pracują po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Ceny paliw za to rosną i to się na razie nie zmieni. Nie żyje pasażerka pociągu relacji Lublin-Szczecin, który wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką na Mazowszu. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych. Kilka osób zostało ciężko rannych. Na miejscu nadal pracują służby, mówi Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej.
14: Teraz skupiamy się na dokładnym przeszukaniu terenu tutaj przyległego, zabezpieczeniu tego miejsca i wraz z pozostałymi służbami całkowitej likwidacji powstałych skutków tego zdarzenia, które widać za nami.
13: Pociągiem podróżowało około 120 osób. Nasz reporter rozmawiał z jednym z okolicznych mieszkańców.
15: No, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami, że tak powiem. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
13: W związku z wypadkiem wstrzymany został ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. To pierwsza powakacyjna decyzja. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o dokładnie 36 groszy olej napędowy. Teraz już nie powinny nas czekać skokowe podwyżki, ale o grosz czy dwa każdego dnia ceny nadal będą iść w górę, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
16: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać.
13: Pojawiają się za to radykalne prognozy o $120 za baryłkę ropy. $45 000 w prezencie świątecznym, taką kwotę jako bożonarodzeniowy upominek, wpisały w oświadczeniach majątkowych trzy bliskie współpracownice Donalda Trumpa z Białego Domu. I taki prezent dostała każda, ponieważ każda zarabia $150 000 rocznie, to prezent to 30% wartości ich rocznego wynagrodzenia. Według jednego z prawników te wypłaty mogą naruszać prawo federalne.
1: Radio Złote Przeboje.

Serdecznie polecam wam naszą zabawę Robota nie zając. Gosia Kościelniak codziennie między 10 a 14 zaprasza o rozmowy o pracy, czasem poważne, czasem z przymrużeniem oka. Za każdym razem autorzy najciekawszych opowieści mają szansę na bardzo fajny fioletowy kubek z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Dlatego pamiętajcie, jutro jak będziecie w pracy, to miejcie włączone Radio Złote Przeboje. Love.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Piosenka początkowo napisana była po hiszpańsku, nazywała się Orto Dia Mas Inverte i to właśnie taka wersja trafiła na rynek latynoski. Dopiero po jej wielkim sukcesie zdecydowano się na stworzenie anglojęzycznej edycji utworu, którą zagrałem wam przed chwilą, no i która stała się przez to jeszcze popularniejsza. Największe przeboje lat 80. i 90., no pewnie grałem, gram i będę wam grał nadal.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest też.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: To ostatni dziś taki ciepły, pogodny i słoneczny dzień, choć burze z ulewami też mogą jeszcze dziś się pojawić, zwłaszcza na południowym wschodzie, na S7 na Mazowszu między węzłami Salomea. Opatrz zderzenie autobusu z dwoma busami. Tutaj uwaga na jezdni w stronę Katowic. A na Krajowej 12 po wypadku na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Sokolniki Suche nadal jeszcze mogą być również utrudnienia w ruchu.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Elton John deklaruje, że I'm still standing. Nie no, środa to chyba nie jest jeszcze tak źle. No tym bardziej, że macie do dyspozycji największe przeboje lat 80. i 90., które serwować wam będzie od godziny 18. Tomek Brel, witam serdecznie.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry, dobry wieczór. Gdyby ktoś jednak poczuł się zmęczony tygodniem, no to przy okazji proponuję wam obejrzeć teledysk do piosenki, która właśnie się skończyła. Lazurowe wybrzeże, drinki z palemką, piasek, morze, słońce i jest pięknie. Słońca też nie zabraknie po 18:00, obiecuję.

0: Gdyby ktoś pytał, o czym jest ta piosenka, no to oczywiście jest o miłości, jak większość piosenek. Tak, tak. Słowo Alan w afrykańskim języku bantu oznacza piosenkę miłosną. No, spodziewaliśmy się tego, tak szczerze mówiąc. Za chwilę 18 i cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, pełna niespodzianek. Wcześniej oczywiście sprawdzimy pogodę, a punktualnie o 18 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Reklama.
13: To już prawie 18, środowy wieczór przed nami. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
14: Sport 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 5-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o 3:30 nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie skończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Już o 18:45 FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. Hity wieczoru: Napoli Arsenal i Atletico Madryt Liverpool.
16: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Pogoda. W nocy co prawda sporo chmur, ale za to z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Opady deszczu w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką. Od około 14 stopni na zachodzie i w centrum do 17 w okolicach Tarnowa. Jutro co prawda sporo chmur, ale na szczęście nie wszędzie będzie padać. Pokropić może na wschodzie, a na termometrach 17 stopni nad morzem, 21 na południowym wschodzie.
16: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Sprawdzałem też prognozy długoterminowe na początek weekendu i co prawda jakiegoś gwałtownego załamania pogody nie będzie, natomiast będzie bardziej 20 niż 30, powiem tylko tyle. No dobrze, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Kasia Kowalska, czyli artystka, która przed laty zaskoczyła wszystkich i chyba samą siebie przy okazji, występując przed Bobem Dylanem. Co się czuje w takich sytuacjach? O tym za moment. Teraz No Mercy w Radiu Złote Przeboje.

0: To zespół Country Club w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Kasia Kowalska, która pamiętam przed laty jako debiutująca artystka zaśpiewała przed Bobem Dylanem. No i to jest chyba rzecz, która się zdarza raz na pokolenie. I to było tak wielkie wydarzenie, że Kasia Kowalska pamięta to do dzisiaj.
1: Znaczy ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o tym w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi no, z dużo większym, z dużo większą odwagą, tak? Nie analizuje, nie zakłada, nie boi się.
0: Kasia Kowalska, no to słuchamy w takim razie. Chcę zatrzymać ten czas. To był koniec lat 90.

No, trzeba przyznać, że jest coś absolutnie niezwykłego w muzyce filmowej lat 80. No bo przecież do dzisiaj pamiętamy skórzane kurtki pilotów, szybkie motory, samochody i jeszcze szybsze samoloty. No i oczywiście Toma Cruise'a, który wciąż jest w doskonałej formie. No w końcu nieczęsto się zdarza, że kilka dekad po pierwszym filmie powstaje kontynuacja i w głównej roli widzimy tego samego aktora, który w sumie niewiele się zmienił. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, teraz Michael Jackson, artysta, który miał obsesję pobicia swojego rekordu sprzedaży płyty Thriller. Ponoć nawet rozklejał sobie po domu żółte karteczki z cytatami motywacyjnymi, które miały mu o tym przypominać. No, podejrzewam, że gdyby poczytać nasze żółte karteczki, które są porozklejane po różnych ciekawych miejscach, na przykład na lodówce, no to można by znaleźć zdania w rodzaju na przykład kup ziemniaki. No, jaki artysta takie żółte karteczki? Michael Jackson teraz.

Fantastyczny Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jak zwykle u nas nie brakuje gwiazd. Za chwilę słówko zamienimy z Robertem Gawlińskim. Zespół Wilki na zawsze i na wieczność to w programie Cała Muzyka już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
17: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotery koło Legnicy, inwar.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Bardzo ciepła środa w południowej połowie kraju. Miejscami również burze z silnym deszczem. Deszcz w nocy może padać intensywnie od Suwalszczyzny przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Podolne Śląsko, Polszczyznę i Śląsk. Jest też alert przed deszczem z burzami dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dla Małopolski z kolei alert przed silnym wiatrem. Jutro niestety chłodniej od 17 do 21 stopni.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ależ to był przebój Lubega i Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki, czyli zespół, który przebojów ma bez liku. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim na temat przebojów kulinarnych. No bo pamiętam, jak to Urszula mi kiedyś opowiadała, że uwielbia koncertować w Wielkopolsce ze względu na jedzenie. Jak to jest u Roberta Gawlińskiego?
1: No ze względu na jedzenie, wiem, no jest coś, jest w tym prawda, no, tam, jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji. No oczywiście są regiony jeszcze, gdzie można fajnie zjeść, no, na Śląsku można fajnie zjeść, jak się dobrze trafi, ale to już trzeba trafić. Mhm. A tam jakoś na Wielkopolsce jest tak, że w Wielkopolsce właściwie jest tak, że częściej się spotyka, no, że ten poziom jest taki, powiedziałbym, europejski może bardziej, a nie polski.
0: A skoro już o jedzeniu rozmawiamy, no to jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Za chwilę zaczną się trudne pytania do Roberta Gawlińskiego. No a teraz słuchamy Wilków.

0: To zespół The Corrs w Radiu Złote Przeboje, czyli jak to zwykłe mawiać, najpiękniejszy zespół świata. Wcześniej Wilki, czyli zespół, który w jednej piosence ma same piękne panie, mowa oczywiście o Baśce. A propos pięknych pań, no to kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim o sprawach sercowo-rodzinnych, no i okazuje się, że Robert Gawliński ma sprzed lat niezwykłe wspomnienie, jak to z szanowną małżonką, wtedy jeszcze partnerką, zakomunikowali coś teściom.
1: Jak żeśmy przyszli do rodziców Moniki, tam było spotkanie jakieś takie towarzyskie, tam była moja mama i też sytuacja wyglądała w taki sposób, że my żeśmy kupili szampana i mówimy, słuchajcie, chcemy wziąć ślub. Mhm. I wszyscy, o rany boskie, to kiedy? Kiedy będzie małe? Bo byli przekonani, że Monika jest w ciąży, no, wiesz, no, a tymczasem nie była, tylko chcieliśmy wziąć ślub po prostu.
0: No i tak to było przed laty. Robert Gawliński, pozdrawiamy gorąco. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje pełna największych gwiazd. Już za kilkanaście minut pojawi się historia pewnego przeboju, który został, jak to się ładnie mówi, przywieziony z wakacji. No pamiętamy, jaki to był szał przed laty, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy zespół Magma i piosenkę Aisha. Jak to dokładnie było? O tym po 19 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pięknie filmowo Żanet.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Paryż?
11: Znamy na pamięć.
10: Skandynawia?
11: Trochę daleko na weekend.
10: Drezno i Kraina Łaby.
11: O, brzmi interesująco.
10: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
11: I blisko?
10: 100 kilometrów od polskiej granicy.
11: Idealne miejsce na jesienny city break.
10: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
11: Świąteczne klimaty.
10: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
16: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
17: Reklama. To już za kilka minut będę miał dla was dowody na to, że każda absolutnie sytuacja jest dobra, żeby stworzyć wielki światowy przebój. Ale to za kilka minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy w Sofii. Bułgaria gra właśnie z Macedonią Północną. To nasza grupa. Broniący tytułu Polacy jutro zmierzą się z Portugalią, a oprócz grających teraz drużyn ich rywalami będą jeszcze Ukraina oraz Izrael. Pozostałe grupy rywalizują w rumuńskiej Cluj-Napoce, w fińskim Tampere oraz w Mediolanie, który będzie również gospodarzem półfinałów i finału. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczyna nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriense ze Szwajcarii. Wisła Płock zagra wieczorem na wyjeździe z Nont.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
17: Jutro co prawda sporo chmur, ale na szczęście nie wszędzie będzie padać. Może pokropić na wschodzie. A na termometrach od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale za to z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym wschodzie. Deszcz w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze i Ziemię Łódzką od 14 stopni na zachodzie i w centrum do 17 w okolicach Tarnowa.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Ta zawsze u nas dopisuje, niezależnie od pory roku, czy lato, czy jesień, czy zima. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę jeden z największych przebojów roku 1997, czyli Aisha. Muzycznie odwiedzimy też na pewno Jamajkę razem z zespołem Inner Circle. No a teraz zespół, który w formie plakatu wisiał przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. Modern Talking.

Magma i Aisha w Radiu Złote Przeboje. No, były czasy, kiedy co druga dziewczyna w Polsce chciała mieć tak na imię. Kilkudziesięciu nawet się udało, jak sprawdzałem przed momentem. Ale sama historia piosenki Aisha jest bardzo niezwykła, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że to jest cover. Piosenka została zasłyszana

0: W czasie jednego z wyjazdów.
1: Piosenka właśnie już się narodziła w momencie, kiedy byliśmy po nagraniu większości materiału. Ona stała się tak naprawdę bonus trackiem. Ona rzeczywiście była po mojej zimowo-wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. A że kraj był arabski, w związku z tym tym bardziej trafił na podatny grunt i frankojęzyczny. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie. Okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana. No i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i tak zmieniła się historia zespołu Magma. Środowa cała muzyka to radio Złote Przeboje, teraz Starship.

Bad Boys Blue w Radiu Złota Przeboje. No trudno w to uwierzyć, ale z pierwotnego składu zespołu Bad Boys Blue na scenie pozostał tylko John McGinerney, który co ciekawe mieszka w Polsce, a na scenie pojawia się ze swoją żoną i szwagierką. No, zrobił się taki biznes rodzinny. Dobrze, obiecałem teraz wycieczkę muzyczną na Jamajkę, zespół Inner Circle. Zespół bardzo ciekawy, bo na scenie pojawili się kilka lat po Beatlesach, no a funkcjonują do dzisiaj, co może oznaczać, że klimat Jamajki konserwuje. No dobrze, Inner Circle teraz, a w planach jeszcze m.in. Urszula, z którą słówko zamienimy, no tym bardziej, że Urszula jest na scenie już kilka dekad i niezwykłych historii zdążyło się uzbierać całe mnóstwo.

Luz Blues w niebie, same dziury w radiu, złote przeboje. Obiecałem, że zamienimy słówko z Urszulą, no i słowa dotrzymam, to już za kilka minut. Urszula, jakiej nie znaliście.

0: Agnieszki Poranek na świeże spojrzenie na wielkie wejście na wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przeboje, Cher, która zagina chyba czasoprzestrzeń, no bo pewnie niektórzy zastanawiają się, jak ona to robi, że mając tyle lat, ile ma, wygląda tak, jak wygląda. Obiecałem, że zamienimy słówko z Urszulą, która bardzo często nas odwiedza. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat marzeń z dzieciństwa. Czy Urszula od dziecka chciała być piosenkarką? No, okazuje się, że nie, bo miała na siebie zupełnie inne pomysły.
1: Takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zmieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Pięknie, Urszula. No dobrze, za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Kto nas odwiedzi? Mam dzisiaj dla was małą niespodziankę. Powiem tylko tyle, że ma na imię Andrzej. Teraz również Andrzej Zaucha. Niezapomniany. Byłaś sercabiciem.

0: Session w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Andrzej Krzywy, z którym powspominamy sobie między innymi czasy szkolne. No bo przecież nie samą muzyką człowiek żyje. No właśnie, Andrzej Krzywy, jak się okazuje, na szkołę miał pewien patent.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką. Więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer 1 w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: Tyle Andrzej Krzywy. No dobrze, zobaczymy, co pamięta ze szkoły. Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wśród gości to już po godzinie 20 będą naprawdę trudne

0: Lombard i nasz ostatni taniec. No, mogę obiecać, że to na pewno nie jest ostatni taniec dzisiejszego wieczoru. Po 20 strefa gości programu Cała Muzyka, dzisiaj Andrzej Krzywy, z którym urządzimy sobie pewien sprawdzian, no bo w końcu szkoła się zaczęła, zobaczymy, czy Andrzej Krzywy cokolwiek ze szkoły pamięta.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
6: Reklama.
7: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Andrzej Krzywy, który na scenie jest już od kilku dekad. No i za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż od lat 80. po czasy obecne. No i mogę obiecać, że na pewno też zahaczymy o szkołę. I coś mi mówi, że Andrzej Krzywy będzie miał w tym temacie sporo niezwykłych opowieści.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że dzisiaj wieczorową porą naszą radiową kawę pyszną wypijemy w towarzystwie Andrzeja Krzywego. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór w Państwu.
0: Różni dziennikarze różnie to liczą, ale jedno nie ulega wątpliwości. Słuchaj, jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Jak patrzysz tak przekrojowo, to polski show biznes przez tych kilkadziesiąt lat zmienił się na gorsze czy na lepsze?
1: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda.
0: Ja pamiętam, grało się wtedy na Eltronach, czy wy graliście też na Eltronach?
1: Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej z dubem, ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym, tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane, ale może powiem tylko to, że same struny były tak ogromnym kłopotem, że to były czasy, kiedy struny, jak się już troszkę pobrudziły,
0: to się gotowało
1: się w garku.
0: Wiem, bo gotowałem.
1: Gotowałeś też, tak. A wiesz, najgorzej było jak pękła, bo jak w dobrym miejscu to jeszcze dało się związać, ale gdzieś na środku to był dramat. I po struny jeździło się do Gdańska.
0: Mhm. Ale jaki piękny dźwięk miała taka wygotowana struna.
1: Oczywiście brzęczało znowu na nowo pięknie. No to ja mówię tylko o takich jakby drobnych rzeczach. No, poza tym, no co, no dwie rozgłośnie radiowe, dwa programy telewizyjne.
0: O tym wszystkim jeszcze pamiętamy.
1: Także to były takie czasy. Ale jeżeli zrobiło się hita, jeżeli utwór, który miał potencjał, trafił do radia, znała go cała Polska.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na

0: scenie. Słuchaj, powiedz mi, czy po tylu latach, kilkudziesięciu, łatwiej się tworzy muzykę, czy nie?
1: Wiesz co, nie jest tak prosto. Ja myślę, no niestety z wiekiem też się pewne rzeczy wypalają i we łbie, i w zdrowiu, i we wszystkim. Myślę, że to też kwestia poświęcenia czasu na to wszystko, tak? Kiedyś nie mieliśmy rodzin, kiedyś nie mieliśmy tylu zajęć, nie mieliśmy swoich mieszkań, domów. Byliśmy na garnuszku u mamie i tak naprawdę całe życie, całe dnie w zasadzie spędzało się w kanciapie, siedząc, grając, ćwicząc, próbując jakby zrobić najlepiej, jak się da. Trzeba było mieć na to czas, bo myśmy spędzali po 8-10 godzin codziennie. No dzisiaj troszkę się pozmieniało, wiadomo, mamy już inne obowiązki. Niemniej znajdujemy czas na to, żeby... Bo pomysłów dalej w głowie jest mnóstwo. Tylko kwestia czasu na realizację.
0: Ja pamiętam, z Tomkiem Lipińskim na ten temat rozmawiałem i on przyznał, że muzykę pisze się zdecydowanie łatwiej, natomiast coraz trudniej słowa.
1: Ja nie pisałem w zasadzie nigdy prawie tekstów. Popełniłem może w życiu ze 2-3, z których nie jestem zadowolony, więc się tym nie chwalę i nie mówię naokoło, że jestem poetą, bo nie jestem. Ale zgadzam się absolutnie z Tomkiem, że tak jak muzykę jeszcze można ogarnąć, zaciekawić, zrobić coś zaskakującego, tak napisanie dobrego tekstu jest to absolutnie sztuka i jest to dzisiaj, tak jak kiedyś zawsze mi się wydawało, że muzyka jest ważniejsza w piosence, że to nie znam angielskiego, słucham piosenek, bardzo mi się podobają, wpadają w ucho, śpiewam, nawet nie wiem o czym, ale to jest ta siła. Dzisiaj zdecydowanie dochodzę do wniosku, że tekst.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy z zespołu Demonom. Andrzeju drugi, powiedz mi, czy jak słyszysz swoją piosenkę w radiu, jaka jest twoja pierwsza myśl wtedy?
1: No bo oczywiście cieszę się, tak? Fajnie, bo to znaczy, że nadal pamiętają i nadal jesteśmy obecni w mediach, więc to jest fajne. Oczywiście to już nie jest tak jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy usłyszałem siebie w radio. To było jeszcze z dubem, kiedy piosenka w moim ogrodzie trafiła na listę przebojów do Marka Niemieckiego, czyli i wtedy jedyne medium. To robiło wrażenie ogromne. No nie mówię, że się popłakałem ze szczęścia, bo nie, ale pamiętam, jak siedzieliśmy razem z chłopakami w kanciapie ciemnej, słuchając po prostu listy. I co będzie? I nagle się okazuje, że piosenka powinna już być, a jej nie ma. Czyli wypadła, czy będzie wyżej. No i się okazało, że jest najwyżej i no to robiło absolutnie wrażenie. A dzisiaj no przyjmuję to, że tak powiem, z całym ciężarem i cieszę się, no bo jest fajnie, że można siebie słyszeć.
0: No właśnie, a propos spraw radiowych, to ja pamiętam jeden z przebojów zespołu Demono był na liście przebojów rok.
1: Ponad.
0: Co się stało, że takie rzeczy się nie zdarzają już?
1: Wszystko przyspieszyło. Myślę, że świat bardzo przyspieszył i już dzisiaj nie ma czasu na to, żeby właśnie piosenka była na liście przebojów przez rok. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wtedy to było jedyne medium. Dzisiaj jest ich setki. W związku z tym to wszystko się też rozkłada troszkę po tych rozgłośniach. Ale tak naprawdę myślę, że to, co powiedziałem na początku, wszystko bardzo przyspieszyło, więc jeżeli piosenka istnieje przez 3 miesiące, gdzieś jest mocno eksploatowana, to jest naprawdę sukces. Nie mówię już o tym, co by było, jakby było z pół roku, to w ogóle jest coś nieprawdopodobnego. Ale człowiek się cieszy, nawet jeśli gdzieś tam polata przez miesiąc czy półtora.
0: Gość wspaniały dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli Andrzej Krzywy. Kilka dekad na scenie. No, za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż w czasie do czasów szkolnych Andrzeja Krzywego. Będzie ciekawie, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja pamiętam, kiedyś zaglądałem, sprawdzałem, jakie wykształcenie mają znane gwiazdy. Największą niespodziankę, przyznam szczerze, sprawił Artur Gadowski, który z wykształcenia jest jubilerem złotnikiem.
1: Tak?
0: Tak, ma
1: a
0: nawet...
1: Nie wiem, czemu nie poszedł w tą stronę.
0: Na to dyplom, złoty chłopak. Ale przy okazji ciebie też spora niespodzianka, bo okazuje się, że mamy bardzo podobne wykształcenie. Czyli,
1: tak?
0: Czyli
1: jesteś energetykiem?
0: Zabawy z prądem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Czy ty praktykujesz coś? Czy zdarza ci się coś naprawić?
1: Wiesz co, drobne rzeczy zdecydowanie umiem naprawić, bo generalnie coś tam jeszcze pamiętam. Jest tam jakiś kontakt, czy naprawić ginkiet, czy czasami drobne usterki w jakichś tam maszynach. Natomiast, ponieważ nigdy, nawet przez sekundę nie pracowałem w zawodzie, więc uważam, że naprawiać powinni fachowcy. Trzeba dać zarobić każdemu, bo na tym to polega, tak? Wszystko się zmieniło. To od moich czasów w szkole, to co się jest dzisiaj, to jest kosmos, tak jak we wszystkim. Tak jak w autach, tak jak w telewizorach, tak jak w każdym urządzeniu, które się zmieniły przez te ponad 30 lat. Więc raczej się nie biorę.
0: No właśnie, a propos upływu czasu, powiedz mi, jak stoisz na scenie od tych kilku lat.
1: Mm-hmm. Na początek.
0: Patrzysz przed sceną i widzisz już drugie, trzecie pokolenie fanów. To co sobie myślisz na koncercie?
1: Myślę sobie, że mamy ogromne szczęście, że udało nam się stworzyć piosenki, które są ponadpokoleniowe. Piosenki, które gdzieś tam już są wpisane w historię jakby polskiej muzyki, ale najbardziej cieszy to, że tego się dalej słucha w domu i to są piosenki, bo przychodzą naprawdę dzieciaki i oni śpiewają, refreny. Dla mnie to jest szok, bo ja myślę, że będąc w ich wieku, niekoniecznie, choć co prawda wtedy jakby nie było tylu koncertów, nie działo się wtedy aż tak dużo, żeby chodzić. Chociaż Naklęczona poszedłem i bardzo mi się podobało.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka wśród gości Radia Złote Przeboje. Kilkadziesiąt lat pracy na scenie. No ale nie samą pracą człowiek żyje. Porozmawiamy o czasie wolnym. Powiedz mi, biura podróży używają takiego określenia destynacja. Czy ty masz jakieś swoje ulubione destynacje, jak już masz wolne?
1: Słońce, ciepło. To jest moja destynacja. Jadę tam, gdzie jest ciepło, ponieważ najbardziej lubię odpoczywać leniuchując. I nie przepadam za zimnem, chociaż uwielbiam jeździć na nartach. Bardzo dawno nie byłem na nartach, ponieważ nikt u mnie w domu nie lubi nart i nie lubi po prostu zimy. Więc jak już wyjeżdżam, to wyjeżdżam do ciepłego. I najchętniej na 2 tygodnie wyłączam komórkę. Nie ma mnie.
0: No to powiedz, gdzie cię można spotkać? W którym to gorącym kraju?
1: Kanary.
0: Oj, zazdroszczę. Dobrze, skoro o wyjazdach wakacyjnych już rozmawiamy, słuchaj, no to ty jesteś człowiekiem bardzo rozpoznawalnym. Powiedz mi, jak radzisz sobie z sytuacjami, że ktoś do ciebie, mówiąc kolokwialnie, podbija i prosi o autograf albo o zdjęcie?
1: Nie mam z tym problemu, ponieważ wydaje mi się, że to jest wpisane w nasz zawód i to jest, wręcz powiedziałbym, nasz obowiązek. No bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli tak drobna rzecz, tak mała rzecz jak autograf czy zrobienie sobie zdjęcia może komuś sprawić przyjemność, niejednokrotnie ogromną, nie rozumiem tego, ale okej. Mhm. Więc myślę sobie, jak najbardziej, ja jestem dla was, to ja żyję dzięki wam tak naprawdę, dzięki słuchaczom, dzięki naszym fanom, dzięki publiczności. No to jak się nie oddzięczyć? W ten sposób mogę. I to robię. Bez żadnego grymaszenia.
0: Ja pamiętam, Robert Gawliński opowiedział mi taką historię, jak to po którymś z koncertów podeszła do niego babcia z wnuczkiem, chyba rocznym, dała mu go na ręce i zaczęła robić zdjęcia. Oczywiście wnuczkowi się ulało. czy ty masz w zanadrzu jakieś takie niezwykłe historie związane z fanami?
1: No, wiele historii. Menadżer mi opowiadał kiedyś taką śmieszną sytuację. Gramy koncert i on gdzieś chodzi, słucha, jak brzmi scena i nagle stanął przy parze starszych ludzi, którzy się kłócą. Dziadek mówi: nie, to nie jest Andrzej Krzywy. Babcia mówi: co ty gadasz, Heniek, to jest Andrzej Krzywy. A on mówi: nie, to nie jest Andrzej Krzywy. Ja mam swoje drugie takie alter ego, to się Andreas Krivas, to jest jakby mój pseudonim od moich prywatnych takich solowych rzeczy. I bardzo często na koncercie przedstawiają zespół, na końcu przedstawiają się, a śpiewa dla was ja, Andreas Krivas. Na co dziadek mówi, ej mistrz, mówiłem ci, że to nie on. Także taka historia, ale no jestem mistrzem wpadek i jeśli chodzi o jakieś takie różne przypadki po prostu, gdzie daję plamę, tak, jestem tym królem.
0: Słuchaj, a czy ty próbowałeś się googlać kiedyś?
1: Googlać?
0: Każdy się googlał.
1: Co znam? Giglał, mówisz o giglaniu?
0: Mówię o googlaniu, czyli wpisujesz w wyszukiwarkę Andrzej Krzywy.
1: Nie, no ale po co?
0: Nie?
1: Żeby przeczytać ten steki, że tak powiem, nieprzyjemnych rzeczy? Nie, wiesz co, ja naprawdę nie jestem jakoś za bardzo zainteresowany swoją sobą. No, znam siebie, wiem jaki jestem, ci co mnie znają też, w związku z tym czytać jakieś farmazony na swój temat, czy w ogóle... Nie, szczerze, ja wiem, że to się wydaje może, że ja teraz kłamię, ale naprawdę mnie to nie interesuje. To nie jest dla mnie ważne, tak? Tak samo jak nie czytam komentarzy, rzadko w ogóle siebie oglądam, nie przepadam za oglądaniem siebie w telewizji. Raczej tak, no, robię to, widzę, że jest okej, ale generalnie jakoś nie wracam do tego. To nie jest tak, że siedzę na złotym tronie i wszystko musi się dziać wokół mnie. Absolutnie nie. Jestem normalnym facetem, który wie, w którym jest miejscu, ale też wie, jaki jest.
0: No właśnie, jaki jest Andrzej Krzywy, tego dzisiaj dowiadujemy się w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w Radiu Złota Przeboje Andrzej Krzywy, czyli człowiek wielu talentów.
1: O prostym nazwisku.
0: O prostym nazwisku. Teraz zabawimy się w Szkołę Gwiazd, no bo wspominaliśmy już dzisiaj, że mamy podobne wykształcenie, czyli zabawy z prądem.
1: Dyplom masz?
0: Dyplom mam, tak.
1: Ja też.
0: Elektronika, tak.
1: A, to elektronik? A, to wyższa półka.
0: No, ale to,
1: ja wiesz, tylko energię.
0: To też było 20 kilka lat temu, więc...
1: A to się też zmieniło.
0: Słuchaj, Andrzeju drogi, czy ty pamiętasz wzór na prawo OMA?
1: Weź, odczep się ode mnie, dobłagam cię, no. Tak, prawo OMA. Nie wychodź z domu bez łoma.
0: Dobrze, okej. Okay. Opuścimy na to w takim razie zasłonę milczenia, bo widzę, że czas zrobił je tak.
1: To pamiętam swoje. Właśnie ze szkoły, wiesz. Prawo OMA.
0: Słuchaj, skoro już o szkole...
1: OM to pamiętam, że R to jest rezystancja, prawda? Czyli,
0: tak.
1: Coś tam, ale tylko to, R.
0: Okay,
1: rezystancja, dobrze mówię, nie?
0: Słuchaj, jakim ty byłeś uczciem, skoro już o szkole rozmawiamy?
1: Średnim. Mhm. Średnim. Wiesz co, ja zawsze mam super początki, wiesz? Czyli pierwszy rok staram się po prostu nałapać jak najwięcej punktów, a potem lecę na opinii. Znaczy tak było, no, w szkole. Więc ten pierwszy rok u mnie był taki mocny, też pokazać się z dobrej strony, pokazać wszystkim, że jestem kumaty i że coś tam zapamiętuję. A potem już tak jakoś, no...
0: Rozumiem.
1: Ale były przedmioty, które uwielbiałem i tam zawsze była piątka, tak? Ale były takie, gdzie tam, no... Trzy z dwoma, ale się jakoś
0: ale
1: szło
0: się,
1: dalej.
0: Ale się szło. Słuchaj, teraz nasz stały kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. No bo tak, Krzysztof Cługowski zbierał tulipany, Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną, Kasia Popowska pracowała w McDonaldzie. Czy ty masz na swoim koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Tak.
0: Co robiłeś?
1: Tak, chciałem zarobić na pierwszą gitarę. Mhm. W dzisiejszych czasach myślę, że zamknęliby moją ciotkę za to, że mnie zatrudniła. Pracowałem w pijalni piwa, w barze Zagłoba i lałem tam piwo. Mając, no, siódma klasa szkoły podstawowej, czyli ile? 14? No, czy jakoś tak. Bardzo dobry zawód. Ale wiesz co, ja wtedy jeszcze w ogóle u mnie w domu się nie piło, więc alkohol dla mnie był jakiś taki, wiesz, nieprzyjemny. To piwo tak śmierdziało. Ja patrzyłem na tych ludzi, sobie myślałem,
0: co
1: pierdziło, o co w tym wszystkim chodzi? Czasami już tam na koniec pracy mówię, no dobra, no może teraz, spróbuję dzisiaj, zobaczę, bo o co chodzi w tym piwie, dlaczego im to tak smakuje? Więc nalewałem sobie, wiesz, pół soku i troszkę tego piwa, a też to takie jakieś gorzkie, niedobre. Dopiero z wiekiem okazało się, że to wcale nie jest zły trunek. Także moja pierwsza praca to zaczęło się od barze, a potem wyszedłem na ulicę i grałem już za te pieniądze, które zarobiłem w barze, kupiłem gitarę i z tą gitarą potem już wyszedłem na ulicę, dzięki czemu mogłem zarabiać kolejne grosiki.
0: No dobrze, wracamy w takim razie do muzyki. Andrzej Krzywy dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Słuchaj, ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Romualdem Lipko i on mi zdradził taką historię, że za każdym razem, jak miał mu się urodzić jakiś przebój, to on to gdzieś podskórnie czuł. Jak to jest u ciebie?
1: Wiesz co, nie ma chyba jednej metody i nie ma jednego sposobu na pisanie. Mam piosenki, które udało mi się skomponować w ciągu 5 minut. Po prostu wszystko się ułożyło w głowie. Mm-hmm. Ja też nie umiem powiedzieć, czy to się dzieje podczas snu, czy to się dzieje podczas zasiadania do instrumentu. I są, mówię, mam utwory, które po prostu jak strzał z palca. A mam piosenki, które dłubałem w nich przez 2 lata i dopiero ujrzały światło dzienne. Także nie mam sposobu, nie wiem, może nie słucham siebie. A inna sprawa, że już ostatnio snów w ogóle nie pamiętam. Nie wiem, jak ty masz. Mi się wydaje, że mi się nic nie śni, ale na pewno się śni. Tylko podobno się tego nie pamięta.
0: Podobno. Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, człowiek wielu talentów. No bo pewnie fani pamiętają, że ty masz na koncie występ w Tańcu z Gwiazdami.
1: Tak?
0: Tak.
1: O.
0: Nie?
1: Tak. Epizod chciałeś powiedzieć.
0: Epizod. Jak ty to wspominasz? Bo większość artystów, z którymi na ten temat rozmawiałem, pamięta przede wszystkim ciężką charówę. Jak u ciebie?
1: Oczywiście, że pamiętam ciężką charówę, co więcej, wielokrotnie byłem zapraszany do tego programu, nigdy nie miałem na to czasu. Ochota może była, bo zawsze się lubiłem uczyć, nie mówię na ocenę, ale uczyć dla siebie i wiedziałem, że to jest bardzo atrakcyjne. Tylko zawsze była kwestia czasu, no bo tutaj jeżeli się weźmie cały występ w tym programie, no to w samym programie jest 3 miesiące plus miesiąc przygotowań, tak? Więc to są 4 miesiące, gdzie nie ma koncertów i w tym momencie pozbawiam moich kolegów zarabianie pieniędzy. No, jesteśmy rodziną wszyscy, bo cały czas jakby mam świadomość tego, że na moim gardle gdzieś tam te 10 rodzin po prostu jest. Więc nigdy w to nie chciałem wejść. Akurat był taki moment, kiedy mogliśmy sobie zrobić przerwę. I wtedy się zdecydowałem. Bardzo chciałem tego spróbować, bardzo chciałem zobaczyć, jak to jest. Bardzo dobrze to wspominam. Oczywiście żałuję tylko, że udało mi się zatańczyć tylko w jednym odcinku, gdzie zatańczyłem naprawdę nieźle. I tutaj troszkę czułem się skrzywdzony, ale jakoś no trudno, no to przecież to nie są zawody o życie, to nie są zawody, że jak nie przejdziesz do drugiego odcinka, to po prostu największy obciach świata. No pewnie, że trochę jest, ale wiem i jestem o tym, mam pełną świadomość tego, że zrobiłem wszystko, co mogłem najlepiej. I naprawdę wyszło to nieźle.
0: Andrzej Krzywy, człowiek instytucja, człowiek legenda, no w końcu to już kilkadziesiąt lat na scenie. Dlatego nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje goście wspaniały. Andrzej Krzywy, kilkadziesiąt lat na scenie, dlatego podróżujemy sobie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Ja powiem szczerze, oglądałem niedawno pierwsze teledyski zespołu Demono. No i powiem szczerze, jestem tak przyzwyczajony do twojego obecnego wizerunku, że no, praktycznie po latach cię nie poznałem. Mówię w tym momencie o fryzurze, którą miałeś.
1: To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no, w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no, trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: No właśnie, wspomniałeś, że trzeba siebie lubić, że to jest w życiu bardzo ważne. Słuchaj, czy ty masz jakieś takie sposoby, żeby być człowiekiem szczęśliwym? Czy Andrzej Krzywy jest człowiekiem spełnionym? Jakie są na to patenty?
1: Mieć co robić, spełniać się i cały czas, no, próbować robić wszystko, żeby być szczęśliwym. No, ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy, oni wszyscy myślę, że mają podobnie. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy. Bo każde wyjście do tej, powiedzmy, pracy, tak, to jest rozwijanie siebie, to jest spełnianie siebie, to jest nowa nauka i to jest szczęście w życiu. No, mam je i cieszę się z tego bardzo, bo to myślę, że to najważniejsza decyzja w moim życiu.
0: Andrzej Krzywy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie. Słuchaj, artyści, którzy są kilkadziesiąt lat na scenie, mniej lub bardziej otarli się w swoim życiu o instytucję cenzury. Było coś takiego? Ja pamiętam, jak Małgorzata Ostrowska opowiadała, jak dziwacznym tworem była cenzura. No bo jeden utwór trzeba było wielokrotnie cenzurować, kiedy szedł do radia, kiedy szedł do telewizji, kiedy miał się pojawić na płycie, albo kiedy miał mieć premierę w radiu. Czy ty miałeś przejścia z tą instytucją, zwaną cenzurą, na przykład z dubem?
1: To bardziej jakby przeżywałem z zespołem dub, gdzie to jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi. No, mieliśmy kłopot z jedną piosenką, no, ale trzeba było napisać nowy tekst. Co zrobiłem, bo nie było czasu. Nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony, no ale to nigdy nie twierdziłem, że jestem poetą czy tekściarzem, więc no, próbowałem jakby ratować sytuację. To się udało, jest zarejestrowane, ale żeby to jakieś znowu wielkie kokosy. Zdecydowanie tekst oryginalny był dużo, dużo lepszy.
0: No dobrze, a jak to było z Demono? Bo wtedy cenzura jeszcze chyba była, prawda?
1: Z Demono już nie, bo to była końcówka 87, to już pierwsza płyta wyszła właśnie w 89, więc już tego problemu nie było. Tym bardziej, że teksty nie były jakoś zahaczające o politykę, czy opisujące to, co się dzieje na ulicach.
0: Słuchaj, a skoro o tym mowa, co działo się na ulicach i jak zmieniała się rzeczywistość wokół nas, no to ja pamiętam, jak to właściwie z dnia na dzień dookoła zrobiło się zdecydowanie bardziej kolorowo. Ja się tak zastanawiam, jak wyglądał show biznes, jego początki, jeżeli chodzi o koncertowanie. Czy wtedy przed laty z muzyki dało się wyżyć?
1: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no. I to ja to przeżywałem i w dubie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, po sukcesie właśnie pierwszej płyty, po sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał, no. Graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak? Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop. Statki na niebie, Ostatni pocałunek, Kolory, czy Znów jesteś ze mną. Te piosenki bardzo też poważnie zaistniały, tak? i mnóstwo miejsc chciało po prostu nas zaprosić. Nie można zagrać jednego, znaczy trzy razy jednego dnia. Znaczy można, tak? Ale no nie kapele, które mają sprzęt i są dosyć mocno rozbudowane. Bo powiedzmy dwa jednego dnia da się to jakoś zrobić. Natomiast więcej nie. Więc żeby przyjechać do kogoś, ktoś musiał zaproponować coś więcej niż ten, który dzwonił wcześniej. I to ja pamiętam z tygodnia na tydzień w zasadzie zarabialiśmy coraz więcej, tak? Czyli nie wiem, na początku brałem za koncert 100 zł. Po tygodniu menadżer mówi: słuchajcie, jest dobrze, jest już po 200, tak? Kolejny tydzień to już było 400, więc to jakby szło do kwadratu, tak? No i płyty, ale przypominam, że wtedy było znowu ogromne piractwo. Wtedy było piractwo. Myśmy oficjalnie, mam za to, wisi u mnie w domu multiplatynowa płyta, gdzie wtedy, żeby mieć platynę, to było 250 tysięcy, a ja mam poczwórną platynę, bo sprzedało się milion płyt, kaset, milion kaset, płyty stop. Wyniknął dzisiaj też, no jakby człowiek się łapie za głowę, człowiek się modli, żeby się udało zrobić złoto, czyli 15 tysięcy, a wtedy to były takie nakłady, ale to były kasety, z tych kaset w zasadzie miałem grosik, więc to też nie, jeszcze wtedy nie funkcjonował, nie funkcjonowały płyty CD.
0: Te same płyty, które obecnie zaczynają powoli chyba odchodzić już do lamusa. Andrzej Krzywy dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej. No właśnie, a propos apetytu, Andrzeju drogi, czego ja ci mogę życzyć na przyszłość?
1: Wiesz co, no ja myślę, że w moim wieku, chociaż cały czas czuję się bardzo młodo i mam mnóstwo, cały czas mam zapas energii, nie wiem, czy ja mam ADHD, kiedyś tego nie określali, cały czas mam naprawdę pełną torbę tej poweru, wiesz, i czuję się dobrze, ale patrząc na ludzi w moim wieku, to sobie myślę, że w tym wieku to już się zaczyna życzyć zdrowia, jak najdłużej, żeby było i służyło, a poza tym, Boże, trochę spokoju.
0: No to spokoju i zdrowia życzę. Andrzej Krzywy, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zapraszamy na naszą audycję, audycję, która jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym, czyli mówimy o tym, co się dzieje ciekawego, interesującego w waszym mieście, w naszym mieście. No i dzisiaj jest taka bardzo ważna informacja, bo już tuż, już niedługo imieniny ulicy Najświętszej Maryi Panny. Na to wydarzenie będziemy was dzisiaj zapraszać. Zaprosi teraz Michał Przechera, który powie, co w ogóle na imieninach ulicy Najświętszej Maryi Panny będzie się działo ciekawego, a potem kilka dodatków, czyli osoby odpowiedzialne za urozmaicanie tego wydarzenia imienin ulicy Najświętszej Maryi Panny. Zaczynamy jednak od Michała Przechery z Legnickiego Centrum Kultury, który tutaj nam szybciutko opowie cały plan na imieniny.
1: Co jest grane w Legnicy?
7: Ważnym elementem wrześniowego kalendarza miejskiego w Legnicy są oczywiście imieniny ulicy Najświętszej Maryi Panny. W tym roku zapraszamy 12 września w sobotę. Różnorodność dla całych rodzin. Rozpoczynamy pokazem tuningowanych aut YD Low Legnica. Także dla wszystkich miłośników fajnych, trochę podrasowanych fur, a nawet bardzo mocno trochę. Już od godziny 11 w rynku będziemy mieli okazję trochę pooglądać, posłuchać i zetknąć się z tymi wspaniałymi maszynami. A o godzinie 15 rozpoczynamy część artystyczną. Teatr Nowego Cyrku Kolektyw Chaos zaprezentuje spektakl Inni Inni. To jest spektakl taki na przecięciu sztuk cyrkowych i teatralnych. Myślę, że coś dla całej rodziny, coś do śmiechu, coś do trochę przemyślenia. Natomiast o godzinie 16 rozpoczynamy doskonale znane i lubiane w naszym mieście pokazy taneczne. Czyli Akademia Awatara, Młodzieżowe Centrum Kultury i Goldart. Tutaj to nic nie trzeba dodawać, co roku dużo osób gromadzi się pod sceną i ogląda tych naszych młodych wykonawców. Natomiast o godzinie 18 razem z Fundacją Raduga zaprosimy na zdrową rozmowę o zdrowym mieście. Znani dziennikarze Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, znani chociażby z Radio Nowy Świat, poprowadzą tę rozmowę i to będzie bardzo interesujące spojrzenie właśnie na to, jak w tych dzisiejszych mało zdrowych czasach utrzymać zdrowie mieszkając w mieście. A o 19 rozpoczynamy już koncerty gwiazd. Krystian i Wiesław Ochman. Tutaj znakomity śpiewak operowy i jego równie znakomity wnuk, znany wokalista, razem z towarzyszeniem instrumentalistów zaprezentują całą wiązankę hitów takich, z których są panowie znani. Na o godzinie 20.30 Ania Dąbrowska. Jeśli chodzi o taki ambitny pop, to myślę, że to jak najbardziej można śmiało ją postawić w tej takiej czołówce sceny. Od czasów jeszcze pierwszego Idola cały czas jest, cały czas nagrywa nowe rzeczy, dlatego mam nadzieję, że z tego co się orientuję, chyba pierwszy raz w Legnicy wystąpią zarówno Ochmanowi, jak i Ania Dąbrowska, dlatego też serdecznie już dzisiaj Państwa zapraszamy na te imieniny ulicy. 12 września, sobota. Od rana do wieczora całe rodziny w Rynku będą mogły się bawić świetnie i ja tam też będę.
8: Imieniny ulicy Najświętszej Maryi Panny już w sobotę, no ale jeszcze czeka Was jedna bardzo, bardzo dobra impreza w piątek. Otóż właśnie w piątek będzie święto Ogórka, Legnickie Święto Ogórka. I o tym legnickim święcie Ogórka powie nam króciutko Elżbieta Chucholska, zapowie jak ona będzie wyglądało. No a ja zastałem Elżbietę Chucholską i jej fantastyczną pomocniczkę przy pracy, właśnie przy ogórkach. Przy ogórkach ukiszonych czekały jeszcze na zbiór tych warzyw nieposłoikowanych. No bo będzie konkurs, że będą wybierane najlepsze przetwory, najlepsze ogórki. Także wszystko to właśnie w piątek i chyba Elżbieta Chucholska opowie o tym najlepiej, więc może ja po prostu oddam jej teraz głos.
9: Elżbieta Chucholska, prezes Stowarzyszenia Kobiet Europy.
8: I pani Ela, jako już medialny wyżeracz, stara wyga medialna, chciała mnie namówić, żebyśmy, bo będziemy mówili o święcie ogórka, żebyśmy udawali, że jemy ogórka. Nie będziemy udawać, że będziemy jeść ogórka. Przede mną jeszcze dzisiaj wiele rozmów radiowych. Ja bym nie chciał udawać, po pierwsze, a po drugie, nie chciałbym też go jeść, by potem nie porazić oddechem tych, którzy będą mieli ze mną przyjemność, że tak powiem. Pani Elu, ale no już jest ciekawie, nie ma pani wrażenia?
9: No ja mam wrażenie, że już w ogóle nie mam o czym mówić. Wywiad zakończony. Yeah.

0: powiem, będzie tak. Trzy konkursy. Jeden konkurs to ogórek kiszony, drugi konkurs to jest sałatka warzywna z ogórkiem, a i trzeci najdorodniejsze warzywo. No, jak widać, warzywa jeszcze nie mamy, ale jest czas, bo myśmy zaczęli o godzinie 10, czyli to są pierwsze...
1: Jeszcze będą ludzie znosić.
0: Tak, będą znosić, czyli dzisiaj jesteśmy do 16, jutro od 10 do 16 i w czwartek od 10 do 16, bo w piątek mamy święto ogórka. Czyli jak widzimy, bardzo efektowne niektóre opakowania są szklane, w którym ozdobione, ale tak naprawdę będziemy oceniać smak tego.
1: A kto będzie oceniał ten smak?
0: Będzie jury powołane, myślę, że będzie któryś z wiceprezydentów miasta Legnicy. Skromnie ja, z uwagi na przyjmowanie i smakowanie przez wielu lat.
1: Pani z miłośniczką ogórka?
0: Tak, ale takiego nie do końca kiszonego, ja wolę w takiej zalewie. Nietypowo ogórek kiszony, on dla mnie ma smak, ale zobaczymy, który zwycięży, a więc myślę, że to wszystko przed nami.
1: To będzie ciężko strasznie ocenić, nie?
0: Ostatnio przyznam szczerze, żeśmy debatowali bardzo długo, bo zwracaliśmy uwagę nie tylko na smak ogórka, ale również ułożenie ogórka. Pan z jury ocenił...
1: Ułożenie w słoju?
0: W słoju, tak, ale jednocześnie na przykład wodę smakowała, bo jeszcze później powiem jeszcze o tej wodzie.
1: Wodę po ogórkach też próbujecie?
0: Wodę nie, ale akurat w jury ten pan próbował, ale my teraz jako Stowarzyszenie Kobiety Europy będziemy rozdawali właśnie nasionka ogórków, takie selekcjonowane, w drugiej części nieselekcjonowane, zobaczymy. Poprosimy mieszkańców, żeby zasadzili te ogórki, zakisili i zobaczymy, czym się to różni. A dodatkową atrakcją jest właśnie wizerunek ogórka, właśnie ogórka to jest już rosnący ogórek, pokazane jego kolor, barwa kwiatu ogórka z roku 1878. Tak jak powstawały pierwsze ogórki, bo może warto przypomnieć, że na większą skalę kiszenie tych ogórków odbywało się na ulicy Wrocławskiej. Rodzina Liederów prowadziła restaurację i tam zaczęli kisieć ogórki, a później powstawały kiszarnie, w Legnicy ich było 14, gdzie kiszono ogórki, kapustę i inne też warzywa, czyli ogórek stał się takim symbolem miasta Legnicy, bo w XIX wieku większość miasta miały swój taki przysmak i myśmy mieli właśnie kiszony ogórek i legnicką bombę, ale ogórek i kapustę, bo nie zapominajmy o kapuście, bo kapusta też była bardzo ważnym elementem kiszarni.
1: I do czego ten ogóreczek legniczanie spożywali wtedy?
0: No by, nie ma ich, nie wiemy, ale mam nadzieję, że spożywali do wszystkiego, czego się da. No, chyba najprościej było zrobić zupę ogórkową, która też w tym roku będzie.
1: O, a w zeszłym roku, jak mi pani pokazywała, to był taki ogórek gigant, pamięta pani?
0: Tak, pamiętam, zaraz go przyniosę, bo on jeszcze jest.
1: On jeszcze jest?
0: Jeszcze jest i to jest właśnie, on został zakiszony w roku 2010, czyli właśnie na ostatnim święcie ogórka. Dalej trzyma się wspaniale, nie wiem jeszcze jak długo i też nie wiem, jak smakuje woda, z czego ta woda jest, nie pamiętam. Ona dalej jeszcze jest w takim delikatnym, jasnym kolorze, no ale nie możemy spróbować, zobaczymy, jak długo ten ogórek jeszcze w tej formie zostanie zachowany, bo mam wrażenie, że ten dół tak już lekko zmienia kolor, więc lada moment, może na drugi, trzeci rok już będziemy mieli zupę ogórkową.
1: Wybuchnie. Nie, on jest straszny, bo to jest potwór. Ja się boję, że on dojrzeje, wyjdzie i zje całą Legnicę. To taki będzie koniec tego miasta, jak go pani jeszcze potrzyma w tym słoju.
0: No nie, no myślę, że z Legnicy nie zje, ale może być ciekawym elementem. Tak, ale to jest nic, o czym teraz mówimy. Nie wiem, czy pan pamięta, ale nie będę Legniczan kłamać, bo teraz sama nie pamiętam. Zrobiona została skrzynia, która ma być otwarta za 100 lat. I tej w skrzyni między innymi znajduje się ogórek. On jest dodatkowo jeszcze w takiej osłonie blaszanej. Pojemnik taki blaszany włożony jest ogórek. Do tego jest wybita moneta z śniadaniem u piastu i płyta. I zobaczymy, jak legnicki ogórek zachowa się za 100 lat.
1: No to ciekawe rzeczywiście, jak on się tam odnajdzie. A w piątek co jeszcze? Oprócz tego, że będzie

0: konkurs, będzie rozstrzygnięcie, to co będzie się jeszcze działo?
1: To mamy tak, 3 konkursy i dodatkowy konkurs. Po raz pierwszy to jest nakrycie głowy. Nie mówiliśmy o...
0: Związane z ogórkiem?
1: Związane z ogórkiem. Nakrycie głowy. Ogórkowe nazwaliśmy, ale to może być kapelusz, ale również może być jakiś wianek. Myślę, że legnickim kobietom i mężczyznom, bo to też jest dla obu płci, nie zabraknie fantazji, żeby...
0: No, kopru można nawalić na kapelusz na przykład.
1: Wszystko można. To jest właśnie fantazja. I będzie też konkurs na najoryginalniejsze nakrycie głowy. I to będzie. Będzie zupa ogórkowa. No i myślę, że to najciekawsze to jest przemarsz z tym wielkim ogórkiem, który ma 6 metrów, bo to jest jeden duży ogórek, drugi mniejszy.
0: To sztuczny, nie?
1: No także, no takiego to nie udało nam się wyhodować.
0: Ja wiem, co tam pani wykombinowała z ekipą Manielu, jak ja widziałem tego giganta tam w tym słoju, to kto wie?
1: No myślę, chociaż w tamtym roku przyszedł pan, który rzeczywiście dawał nam dużego ogórka, miał się zgłosić po niego, ponieważ ten ogórek trzymał na nasienie na drugi rok, ale nie zgłosił się, więc nie wiem, ktoś zabrał tego ogórka, ale aż taki 2,60 to nie miał na pewno.
0: Ale... Będziecie nosić te ogórki, czy one będą leżały?
1: Jeden ogórek, ten 6-metrowy, będzie niesiony przez pana i panią ze stowarzyszenia. Natomiast ten mniejszy, który ma 2,60, on będzie taką naturalną fotobudką. Będzie sobie można przysiąść i zrobić na przykład zdjęcie. Będzie zupa ogórkowa. Dodatkowo będą te nasionka, które właśnie, o tutaj mamy naszą mróweczkę, która tak sprytnie klei to, żebyśmy mogli nasionka włożyć i później rozdawać legniczanom. I do tego właśnie będzie jeszcze do skosztowania zupa też będzie, ale będzie woda z ogórków. I to będzie też do degustacji, ponieważ wszystko, co jest kiszone, jest bardzo zdrowe, więc odrobinę tej zupy ogórkowej i odrobinę naszej wody z ogórków na pewno będzie smakowała.
0: Do czego byście nalewali tej wody z ogórków? To będzie z chochli pita?
1: Nie, no z chochli to nie.
0: Ze słoja.
1: To byśmy musieli chyba 4 beczki przynieść bez przesady.
0: Ze słoja.
1: Degustacja to będą malutkie kieliszeczki przygotowane do tego.
0: Elegancko.
1: No, tym razem tak.
0: Trzeba jeszcze powiedzieć, że ta mróweczka, co tam zawija, to ze stowarzyszenia mróweczka.
1: Stowarzyszona nasza koleżanka, bardzo pracowita mróweczka. Siedzimy od rana, ponieważ tych właśnie naklejonych, a jednocześnie włożonych ogóreczków będzie 600. Więc 600 osób będzie mogło spróbować posadzić sobie te legnickie ogórki na drugi rok i zobaczymy. Ale tak jak mówiłam, jedne będą selekcjonowane, stąd on takie dziwne, są niebieskie, czyli one są tym jak gdyby selekcjonowane w nasieniu. Natomiast te drugie mamy typowe nasiona ogórka i zobaczymy, który wyrośnie dorodniejszy na drugi rok.
0: Dlatego tam mróweczka tak pracuje i w ogóle nie bierze i nasza rozmowa nic tu nie zwraca na nas uwagi, ani trochę.
1: Nie, ani trochę, ale proszę zobaczyć, o, chociaż to się uśmiech pokazał.
0: Nareszcie.
1: No, ale przed chwilą to nic, tylko słucha, a później powie, wiesz, no niekoniecznie dobrze dzisiaj mówiłaś.
0: Nie, podobało jej się, widać, że jej się podobało. Panie Elu, dziękuję pani bardzo. To tyle o ogórku, corocznym ogórku.
1: No tak, myślę, że to tyle, więc jeżeli będzie audycja, bo nie wiem kiedy, zapraszamy bardzo serdecznie. Legnica zachwyca, a tym razem zachwyca kiszonym ogórkiem, a zapraszamy Państwa, ponieważ będzie bardzo ciekawe, bo drugi dzień mamy Telewizję Polską, a więc Polska na tak i Polska na legnicki ogórek.
0: Tak, święto ogórka w piątek, a w sobotę imieniny ulicy Najświętszej Maryi Panny, no i koncerty. A o koncertach Jerzy Starzyński.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Jerzy Starzyński, Legnickie Centrum Kultury.
0: No i miłośnicy folkloru w Legnicy, a wiem, że jest ich sporo, będą mieli kolejną okazję, żeby tym folklorem się nacieszyć.
3: Tak, oczywiście. Kolejna już 13. edycja Legnickiego Festiwalu Kultur Kto Siedzi na Miedzi, która podobnie jak w dwóch ostatnich latach wpisuje się w cykl 3-dniowego świętowania ulicy Najświętszej Marii Panny.
0: To proszę opowiedzieć, cóż to będą za koncerty.
3: Tak, zapraszamy już na godzinę 15 na naszej scenie rozłożonej u zbiegu ulicy Najświętszej Marii Panny i Rynku. Tam rozpoczniemy działanie o godzinie 15 i przez kolejne 4 godziny będą prezentować się grupy folklorystyczne z terenu Zagłębia Miedziowego. Oczywiście gospodarz miejsca, czyli Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Kyczera i Młodsza Kyczerka, ale także zespoły z całego naszego regionu, od powiatu złotoryjskiego po powiat głogowski. Wśród prezentujących się grup znajdą się zespoły takie jak Swojacy z Radwanic, Zespół Ziemi Ścinalskiej ze Ścinawy, Wojcieszanie z Wojcieszowa, Jaczowiacy z Jaczowa, Sasanka z Kliszowa, Koniczynki z Miłoradzic, Roztoka z Gawron w gminie Rudna, Polnemaki z Głębocic, Kryształ, to jest zespół 4 Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Perwa z Przybyłowic, Osieczanka z Osieka i debiutant na naszej scenie zespół Hrajte.
0: Czyli rozumiem, że część tych zespołów legniczanie mieli okazję gdzieś już słyszeć.
3: Część zespołów tak, niektóre to są zespoły, które tak na przykład ten ostatni zespół dopiero niedawno powstały. Ale myślę, że w takim składzie na legnickiej scenie ta okazja nie zdarza się często, a chcę powiedzieć, że to jest tylko część tego dnia festiwalowego, bowiem równolegle na skwerze obok sceny, na tym zielonym skwerze, gdzie stoi pomnik Jana Pawła II, będą także prezentowane stoiska z kulinariami, z tradycyjnym rzemiosłem ludowym, ale także odbędą się liczne warsztaty, między innymi warsztaty stolarskie, kowalskie, tkackie, wikliniarskie i inne. Jakie, to najlepiej po prostu sprawdzić na miejscu, udając się z całymi rodzinami, odwiedzając całymi rodzinami centrum miasta i uczestnicząc w zajęciach, które są oczywiście bezpłatne. Można i obejrzeć zespoły, a także aktywnie wziąć udział w atrakcjach, w warsztatach, które przygotowaliśmy dla Państwa. No i oczywiście można spotkać się z artystami, porozmawiać, wymienić doświadczenia, porobić fotografie, być może zakupić jakieś pamiątkowe gadżety kultury ludowej albo podelektować się potrawami, kulinariami, które zespoły przywiozą ze sobą.
0: No to zainteresowanie będzie duże, zwłaszcza że ten folklor rozszerza swoją ofertę, to nie tylko muzyka, ale i te warsztaty, o których Pan mówi.
3: Tak, no staramy się co roku tą ofertę poszerzać. W tym roku myślę, że zaprosiliśmy rekordowe grono uczestników, bo to jest kilkanaście prezentacji artystycznych i kilkanaście stoisk z rzemiosłem, z kulinariami, no i stoisk, gdzie odbędą się warsztaty, różnorakie warsztaty. Natomiast jeszcze zapomniałem dodać, proszę Państwa, że co roku na koniec dnia festiwalowego, na koniec Legnickiego Festiwalu Kultur, kto siedzi na miedzi, prezentuje się jakaś gwiazda folkowa. W tamtym roku była to Orkiestra Świętego Mikołaja, a w tym roku, no, będąca na topie, formacja Kulbaba z Wrocławia. Myślę, że trzeba po prostu przyjść i posłuchać muzyki w różnych jej odmianach. Przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę bardzo bogatą ofertę i myślę, że koniecznie trzeba z tej oferty skorzystać.
0: A ta gwiazda jest, dlatego gwiazdą jest bardzo popularna? Czy to chodzi o to, że ten folklor jest w różnych aranżacjach? Skąd się bierze ta gwiazdowość?
3: To znaczy, przede wszystkim chcę powiedzieć, że staramy się przekazywać to tworzywo, jakim jest kultura ludowa tradycyjna w różnych odmianach. Zatem w pierwszej części będzie okazja zobaczyć i wysłuchać tradycyjny folklor w jego tradycyjnej formie, czyli takiej, no, ludycznej. Natomiast Kulbaba w dużej mierze właśnie bazuje na folklorze, ale ten folklor przetwarza, wykonuje go we współczesnych aranżacjach folkowych, nawet estradowych, i myślę, że sympatycy właśnie muzyki folkowej doskonale znają Kulbabę i przyjadą do nas nie tylko tutaj, przybędą nie tylko z terenu Legnicy, z okolic, ale myślę także z innych miejscowości Dolnego Śląska. Jeżeli ktoś lubi folklor i folk, to tutaj podczas naszego festiwalu będzie miał okazję obejrzeć, wysłuchać obydwa gatunki muzyczne.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Kto siedzi na miedzi przed nami? Te koncerty, ale nie tylko koncerty, bo jak słyszeliście, to będą też warsztaty, pokazy, poczęstunek będzie. O tym poczęstunku troszeczkę mówiliśmy, ale to dlatego, że ja już zakosztowałem takiego poczęstunku ze strony gospodyń, takiego właśnie związanego z folklorem, i to są bardzo, bardzo uczciwe poczęstunki. To jest nie tylko pyszne, ale właśnie też nikt tam nie skąpi, nikt tego nie okraja, nikt nie przelicza na zysk i można naprawdę zakosztować najwspanialszych pyszności, ale na tę muzykę i na granie i na tańczenie też Was oczywiście serdecznie zapraszamy. Zresztą chyba nie trzeba, bo osób, które interesują się folklorem, które na te koncerty tradycyjne przychodzą, jest naprawdę w Legnicy dużo, co zresztą, tak jak mówiliśmy z Jerzym Starzyńskim, widać po fanpage'u folkloru w Legnickim Centrum Kultury. A teraz troszeczkę z innej beczki. Energetyka w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. W Kolegium Witolona trwa rekrutacja, a my o tej rekrutacji troszeczkę mówimy, bo właśnie taki okres. No i zapraszam w takim razie serdecznie, żebyście posłuchali o jednym z kierunków, w których można w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej iść.
4: Krzysztof Kolbusz, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Witolona Uczelnia Państwowa.
5: Jerzy Kuś, kierownik Zakładu Inżynierii Energetycznej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Witolona Uczelnia Państwowa w Legnicy.
0: No i właśnie, będziemy dzisiaj mówili o tym, jak uczelnia dba o swój bilans energetyczny, czyli o projektach uczelni, ale będziemy też mówili o kształceniu studentów, jeśli chodzi o energetykę. To może o tych może najpierw o tym projekcie. Który z panów o projekcie?
4: Uczelnia pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te środki zostały pozyskane na taki projekt pod nazwą Podniesienie Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w budynkach Kolegium Witolona Uczelnia Państwowa.
0: I to bardzo nudno brzmi, ale za tym stoją na pewno ciekawe zmiany.
4: No, oczywiście. W projekcie, który opiewa łącznie na kwotę prawie 18 milionów złotych.
0: No i to już jest znacznie ciekawsze.
4: Wkład uczelni to jest ponad 5 milionów złotych w tym projekcie. Natomiast na ten projekt składa się kilka działań, między innymi modernizacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynkach AC i E, rozbudowa systemu zarządzania energią, wymiana okien dwuszybowych na trzyszybowych w budynkach AC i E, budowa magazynów energii oraz budowa mikroinstalacji OZE zasilającej potrzeby własnych budynków. Znaczy, jakby ten etap już jest wykonany, tak? Czyli te, widać, jak jedziemy na uczelnię, to wszystkie budynki mają już panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach.
0: No właśnie, bo to się przede wszystkim te panele kryją pod tymi wszystkimi hasłami. To jest ta największa zmiana?
4: No nie do końca, bo ma być wdrożony również system zarządzania energią i klimatyzujemy wszystkie budynki.
0: A jak ten system będzie wyglądał? Jak to działa?
5: Zarządzania energią, ich zadaniem jest optymalizacja wykorzystania energii w obiekcie. Czyli no, na przykład, jeżeli studentów nie ma, jest przerwa letnia czy przerwa zimowa, to następuje osłabienie ogrzewania. Czyli o kilka stopni obniża się ogrzewanie. Włącza się ogrzewanie obiektu, sali, wtedy, kiedy spodziewamy się, że zaraz będą zajęcia, czyli dwie godziny wcześniej, godzinę wcześniej, kilka godzin wcześniej. I to są takie bardzo proste sposoby na oszczędzanie energii.
0: I one są zmechanizowane.
5: Tak, to cała istota, bo to można robić ręcznie, ale wtedy trzeba by zatrudniać kogoś, kto by chodził i kręcił tymi zaworami. Można to zautomatyzować, czyli pomiędzy sterownikiem a urządzeniem wykonawczym, które jest na zaworze albo w instalacji wentylacyjnej, jest połączenie i realizuje się to automatycznie według jakiegoś algorytmu. To znaczy, ktoś zadaje algorytm wykorzystania obiektu, sali, a automatyka, sterownik realizuje te zadania automatycznie. Czyli nie trzeba tutaj już człowieka, który by ręcznie musiał tym sterować.
0: No tak, bo życie uczelni idzie po prostu jakimś schematem. A proszę powiedzieć o tę fotowoltaikę, chciałem zapytać. Jaką część potrzeb energetycznych zaspokoi ta fotowoltaika uczelni, kiedy ona się zwróci? Jak to wygląda z taką energią?
5: My mamy mniej więcej tak około 7 instalacji fotowoltaicznych, w tym jedna z One tutaj są widoczne na tych obiektach, na dachach widać wyraźnie te nasze panele fotowoltaiczne, ale jedna jest dominująca, to znaczy mamy taką przemysłową instalację pod wysypiskiem, można powiedzieć, śmieci, czyli na terenie właściwie, który jest takim terenem dość nieużytkowym i ona tam produkuje energię i produkujemy tej energii dużo więcej niż potrzebuje szkoła. To jest prawie dwukrotnie więcej. Dwukrotnie więcej tej energii produkujemy. W sumie moc zainstalowana to jest około 1300 kW. 1300 kW. I oczywiście to jest, no, można powiedzieć, jak na energetykę zawodową, no nie jest to wielka moc, ale w efekcie działania tejże, tych wszystkich naszych instalacji, zmniejszenie jak gdyby emisji gazów cieplarnianych, konkretnie CO2 do atmosfery, no dało dość okrągłą liczbę, mianowicie 900 tysięcy kilogramów.
6: A to jest na przestrzeni jakiego czasu?
5: Jednego roku. To są dane, one są rok do roku zbliżone.
6: A ile tak w ogóle emituje uczelnia, żeby to porównać? Jaka to jest oszczędność, jaka to część? Mniej więcej.
5: Jeżeli chodzi o emisję CO2, to znaczy kwestia jest taka, że ta emisja CO2, ona się pojawia oczywiście u producenta energii elektrycznej. Czyli jeśli my na przykład, zużywamy jakąś część energii elektrycznej, to w istocie rzeczy my odpowiadamy za część tej emisji. Tylko rzecz polega na tym, że szkoła produkuje dwa razy więcej energii niż potrzebuje. Czyli tak naprawdę szkoła oddaje, znaczy dzięki tej produkcji unikamy emisji tej, która przypisana jest kupowanej przez nas energii i dodatkowo jeszcze unikamy, dlatego że drugą połowę tej energii wysyłamy do sieci.
6: Czyli w moim pytaniu jest zasadniczy błąd, bo to nie chodzi o wyeliminowanie nawet części emisji, tylko w ogóle zredukowanie jej do zera, a jeszcze do tego wspomożenie dostarczyciela do tego, żeby ją ograniczyć.
5: Tak, dokładnie tak to jest. Czyli można powiedzieć, że my jako uczelnia przyczyniamy się do zmniejszenia emisji krajowej, powiedziałbym. Czyli to jest taka sytuacja, że my produkujemy więcej energii z tak zwanego, no tej tak zwanej zielonej, czyli z odnawialnych źródeł, niż potrzebujemy. I w związku z tym tą resztą, tym nadmiarem przyczyniamy się do zmniejszenia emisji, bo ta energia idzie do odbiorców, no ale niezwiązana z nią jest żadna emisja gazów cieplarnianych, dokładnie CO2. I oczywiście moglibyśmy jej na potrzeby, tą energię wykorzystać więcej na potrzeby szkoły, ale potrzebne są do tego magazyny. Stąd w projekcie znajduje się ta koncepcja rozbudowy sieci magazynowej, bo jak wiemy, albo nie wiemy, ja może powiem, że w przypadku fotowoltaiki jest tak, że nadmiar energii produkujemy, czy dużo energii produkujemy wtedy, kiedy niekoniecznie jest zapotrzebowanie. W związku z tym tą ilość energii trzeba.
6: Kiedy jest dużo słońca.
5: Tak jest. I wtedy tą energię trzeba zmagazynować po to, żeby ją wykorzystać w okresie, kiedy ona będzie szkole potrzebna.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Energetyka energetyką. Jeszcze do niej wrócimy, ale teraz znów Jerzy Starzyński i nasza rozmowa o folklorze tutaj legnickim.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: Myśmy mieli okazję parę lat temu już rozmawiać o popularności folkloru tutaj w Legnicy i w ogóle w Zagłębiu i w ogóle na Dolnym Śląsku i pan mówił, że to zainteresowanie jest duże, co zresztą widać w popularności fanpage'u folkloru legnickiego. Czy nic się w tej kwestii nie zmieniło? A może zmieniło się na lepsze, może jeszcze większe jest to zainteresowanie. Można by tak domniemywać po tym fakcie, że to będzie nie tylko muzyka, ale będą też te warsztaty, poczęstunek, czyli to się robi takie folk miasteczko.
3: No takie jest założenie, taka jest idea. Staramy się pokazać Zagłębie Miedziowe z innej strony, bo jeżeli gdzieś spotykam się z moimi kolegami właśnie w dziedzinie kultury tradycyjnej, kultury ludowej w Polsce, no to panuje takie przekonanie stereotypowe, że właściwie to na zachodzie Polski nic ciekawego nie ma, a już szczególnie w tak, tak zurbanizowanych regionach jak Zagłębie Miedziowe, jak Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Okazuje się, że nic bardziej błędnego. Ja kilkanaście lat temu opracowałem taki autorski program właśnie Kto siedzi na miedzi. Na tamten program, oprócz właśnie tego festiwalu, składały się także badania terenowe, które uwieńczone były przygotowaniem leksykonu, książki informatora o społecznościach zamieszkujących na Dolnym Śląsku, a szczególnie właśnie tutaj w naszym Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. I okazało się, że naprawdę mamy bardzo dużą mozaikę kulturową, stąd w ogóle nawet sama nazwa, bo tutaj chcę wyjaśnić właśnie genezę nazwy. Kto siedzi na miedzi? Na miedzy. Czyli z jednej strony chcieliśmy jakby terytorialnie określić obszar, który obejmuje, na którym dzieje się projekt, który projekt obejmuje, czyli ten teren, na którym występują złoża miedzi, albo pod którym występują złoża miedzi, ale z drugiej strony chcieliśmy wzajemnie ukazać sobie, przybliżyć sąsiadów z zamiedzy, którzy mieszkają obok siebie, a zupełnie siebie nie znają. W wyniku różnych czynników, czy to historycznych, czy społecznych i myślę, że to nam się udaje. Właśnie jeśli mówimy tutaj o wymiarach festiwalu, Lnińskiego Festiwalu Kultur, Kto siedzi na miedzi, to oprócz tego artystycznego należy zwrócić uwagę na bardzo dużą rolę, znaczenie tego projektu w wymiarze społecznym, ponieważ daje on możliwość poznania się nawzajem, ale także mieszkańcom Legnicy, a więc jednego z największych ośrodków tej miejskich, ludności, która przybyła tutaj na tereny Dolnego Śląska, na tereny właśnie powiatów legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, czy głogowskiego, czy złotoryńskiego po II wojnie światowej. A mamy tutaj naprawdę bardzo dużą mozaikę narodowościowo-wyznaniowo-etniczną, bo oprócz Polaków, którzy też nie byli jednorodną masą, bo przyjechali do nas Polacy z Kresów Wschodnich i oni sami się w sobie różnili, bo przybyli inaczej, inną kulturę, które przywieźli Polacy z Ukrainy, inną z terenów Wileńszczyzny, ale Polacy przybywali także z innych części Europy, o czym często zapominamy. Na przykład w okolicach Bolesławca czy w gminie Gromadka osiedlili się Polacy reemigranci z Bośni, z okolic Bania Luki czy Prijawora. Z kolei w gminie Gaworzyce, w miejscowości Koźlice zostali osiedleni po II wojnie światowej Polacy, którzy tutaj do Polski wrócili z Bukowiny rumuńskiej albo ukraińskiej, bo mieszkali po obydwu stronach Bukowiny, to dawni emigranci z Galicji, którzy właśnie emigrowali z Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej, bądź na Bałkany, bądź właśnie do Rumunii pod koniec XIX, na początku XX wieku, a po II wojnie światowej wracali do Polski. To znaczy trudno powiedzieć, że wracali, bo gdyby wracali na swoje miejsce, powinni powrócić w Karpaty, ale przyjeżdżali tutaj na tak zwane ziemie odzyskane i zasiedlali grupowo wioski, czy nawet całe gminy w naszym regionie. A oprócz tych grup polskich, które wymieniłem, to oczywiście także mniejszości narodowe i etniczne. W Legnicy mamy Ukraińskie Liceum Ogólnokształcące, najstarsze w Polsce, które będzie na naszym przeglądzie reprezentować zespół taneczny Kryształ. Będzie to stoisko z rzemiosłem, z tradycyjnym ukraińskim. Szczególnie właśnie polecam tutaj obejrzenie pięknych, wyszywanych ręczników, czy też koszul. Będą te stoiska łemkowskie, będą zespoły łemkowskie. No, Kyczerę, myślę, wszyscy znają i Kyczerkę, natomiast przyjdzie zespół Roztoka, czyli taki zespół wiejski z gminy Rudna, który reprezentuje właśnie kulturę łemkowską w takiej tradycyjnej formie. No i oczywiście na terenie naszego regionu, oprócz Ukraińców, Łemków, mamy też przedstawicieli społeczności niemieckiej, społeczności żydowskiej, o czym przekonuje chociażby nasz legnicki cmentarz żydowski, czy też Romów. I myślę, że warto właśnie zwrócić uwagę, że festiwal, Legnicki Festiwal Kultur, Kto siedzi na miedzi, to nie tylko zjawisko artystyczne, to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także bardzo ważne wydarzenie społeczne, które integruje, z jednej strony pozwala na zachowanie tradycji, tożsamości, na prezentację tożsamości poszczególnych grup etnicznych, narodowościowych, ale z drugiej strony integruje te społeczności, bo stwarza im platformę, płaszczyznę do wspólnych spotkań, prezentacji i wzajemnego poznania się.
6: To są bardzo poważne i bardzo ważne argumenty tożsamościowe, kulturowe, społeczne, ale tak, żeby przyciągnąć jak najwięcej chętnych, trzeba powiedzieć, że tam będzie po prostu kolorowo i zabawnie.
3: Tak, będzie kolorowo, będzie radośnie, wesoło. I tak powiedziałem, będzie można popróbować, podelektować się chociażby ciastem, wypiekami, bo będą wypieki obrzędowe, związane właśnie chociażby z okresem dożynek. Więc każdy, myślę, znajdzie coś i dla ducha, i dla ciała. Koniecznie trzeba się do nas wybrać, najlepiej całymi rodzinami. Jest to impreza naprawdę bardzo przyjazna i wszyscy tutaj znajdą dla siebie coś ciekawego.
6: No właśnie, ja już też parę razy trafiłem na taką imprezę, na której karmią gospodynie, pieką, gotują i muszę powiedzieć, że to jedzenie przerasta o głowę wszystkie fast foody i wszystkie poczęstunki, wszystkie track foody, z jakimi miałem do czynienia.
3: No ja tutaj nie chcę robić jakby w jakiejś konkurencji food truckom, tak? Ale myślę, że ma tutaj absolutnie z panem muszę zgodzić, bo to są, że oczywiście często te prezentowane na naszym festiwalu potrawy, wypieki bazują na dawnych przepisach ludowych, tradycyjnych, przywiezionych z miejsc, w których przybyli osadnicy w 1945, 1946, 1947 roku na nasze tereny, więc oczywiście spotkamy tam potrawy kresowe, pieczywo kresowe, tradycyjnie jakieś kołacze, łemkowską kyselicie, kiselice, czy no właśnie, chociażby być może legnickie bomby. Bomby to oczywiście tutaj nie mówię o żadnych przygotowaniach do żadnego zamachu terrorystycznego, to jest taka specyficzna, taki specjał kuchni legnickiej swego czasu, bardzo mocno zaprezentowany, wypromowany przez nieżyjącego już legnickiego Ślązaka, Niemca Jürgena Gretschela, który te legnickie bomby tutaj w Legnicy wypromował i myślę także przez te legnickie bomby wypromował samą Legnicę w świecie kulinarnym w Polsce, a może też i za granicą. Więc jeśli Państwo chcecie poznać więcej takich ciekawostek, które nie są, których brzmienie może nie jest takie jednoznaczne, to koniecznie musicie Państwo odwiedzić nasz Legnicki Festiwal Kultur, kto siedzi na Miedzi w niedzielę, w najbliższą niedzielę 13 września. Przypominam, początek godzina 15, scena u zbiegu ulicy Najświętszej Marii Panny i Legnickiego Rynku i zielony skwer obok sceny. Serdecznie zapraszamy.
6: Tak, a jeszcze tylko dodam u siebie a propos tego jedzenia, że to jedzenie jest zawsze uczciwe, bardzo te panie gospodynie niczego tam nie żałują, to nie jest zakrojone na zysk, to smakuje tak, jak powinno smakować. Dziękuję panu bardzo.
3: Dziękuję również.
6: 13. edycja Festiwalu Kultur Kto Siedzi na Miedzi. Jerzy Starzyński opowiadał nam o festiwalu, ale mówiliśmy o folklorze tak w ogóle. Zachęcaliśmy was gorąco do tego, żebyście tym folklorem się interesowali, żebyście na koncerty organizowane przez Elcek właśnie związane z folklorem, z tradycją, z naszą kulturą tutaj przychodzili. No i właśnie na ten festiwal też, jak słyszeliście, będą warsztaty, będzie poczęstunek. O poczęstunku sporo mówiliśmy z mojej inicjatywy, bo ja uważam, że to ważne, bo jak zakosztowałem takiego poczęstunku przygotowanego przez gospodynię, no to będę o nim pamiętał już zawsze i wam gorąco polecam, żebyście i wy zapamiętali. W ogóle pamiętajcie o imprezach organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury, a taką pamięć najlepiej utrwala wydawnictwo, no bo wiadomo, że jest utrwalone i takim wydawnictwem może znów pochwalić się Legnickie Centrum Kultury. Michał Przechera będzie się nim chwalił, bo to wydawnictwo, które jest związane z jubileuszem konwersatorium organowego. Tak, bardzo obszerna, ponad 400-stronicowa publikacja, o której teraz powiemy kilka słów, o której powie kilka słów właśnie Michał Przechera. Zapraszam serdecznie.
7: Przy okazji jubileuszowego 40. konwersatorium organowego przygotowaliśmy też publikację książkową, która przybliża zarówno historię festiwalu, co do szczegółu każdy koncert, każdy utwór, każde wykonanie. Ale myślę, że ma też taką wartość dużą, emocjonalną, sentymentalną, bo zebraliśmy około 40 wspomnień uczestników, organizatorów, ludzi związanych z festiwalem, po prostu przyjaciół festiwalu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, swoimi wrażeniami i opowiedzieli, dlaczego ten festiwal jest tak wyjątkowy.
6: Czyli to nie są tylko suche fakty, tam jest dużo żywej opowieści.
7: Tam jest praktycznie pół na pół. Pierwsza połowa książki to są właśnie żywe opowieści i zdjęcia, co też jest niesamowitą wartością dodaną, ponieważ wiele z tych zdjęć zostało gdzieś wygrzebanych z archiwów muzeów, czy programy, które już wydawałoby się, że pokryte kurzem leżą gdzieś tam na dnie jakichś szaf w archiwach. Nam się to wszystko udało znaleźć, nam się to wszystko udało przejrzeć, skatalogować i dzięki pracy połączonej naszej i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie powstało takie no, dziełko ponad 400-stronicowe, które myślę, że będzie bardzo ciekawym elementem historii zarówno Legnicy, legnickiej kultury, ale też takiej kultury w ogóle, bo myślę, że nie należy zapominać o tym, że nie wszystko się robi dla algorytmów i pieniędzy i wiele z tych rzeczy. Należy po prostu z tą misją wychodzić i przypominać o tym, bo po prostu warto. A niestety no, potencjał komercyjny wielu inicjatyw ciekawych nie jest taki, że ludzie się tym zainteresują. Także bardzo się cieszę, że mamy okazję teraz o tej książce porozmawiać i zachęcić Państwa do sięgnięcia. Wszystkie szczegóły na stronie LCK-u oczywiście.
6: I wszystkie koncerty są opisane?
7: Wszystkie. Naprawdę. Każdy od pierwszego wydarzenia, od pierwszego festiwalu, każdy z koncertów jest dokładnie skatalogowany, także jest to tytaniczna robota, ale myślę, że jak najbardziej opłacalna właśnie, jeśli chodzi o efekt. Jak zobaczyłem pierwszy raz, ja tej książki jeszcze, jak teraz rozmawiamy, nie miałem w rękach. Ja widziałem póki co tylko PDF-a, także jeszcze też cały czas czekam na ten efekt wow, bo premiera będzie podczas festiwalu. Natomiast to, co widziałem, no, robi wrażenie.
6: Fantastycznie. A ile trwały prace nad nią?
7: Około roku. Wszystko od początku do końca to około roku. Od pierwszej koncepcji, kogo musimy przepytać, przez kwerendę archiwów, no i przede wszystkim rozmowy z tymi ludźmi, bo to było dosyć trudne zadanie, żeby dotrzeć do na przykład kogoś, kto w Legnicy po raz ostatni występował 30 lat temu i jeszcze zachęcić go do tego, żeby ten festiwal gdzieś tam w swojej pamięci odkurzył. Ale paradoksalnie to wcale nie było takie trudne, bo ludzie te Legnice pamiętają, ludzie pamiętają konwersatorium i cały czas takim leitmotywem tej książki było to, że to jest festiwal przede wszystkim przyjaciół, że tutaj jest ta wspólna pasja i jest taki wspólny luz. Ja też to odczułem pracując właśnie z artystami na każdym etapie, spotkałem się z serdecznością, z otwartością, no i też z niewątpliwą skalą talentu. To trzeba przyznać, że naprawdę ci ludzie, którzy tam się w tej książce wypowiadają, to jest taka topka instrumentalna i zdecydowanie warto się nad nią pochylić.
6: Telefonicznie, mailowo, jak wyglądały rozmowy?
7: Dowolnie. Wszystko zależało od samych rozmówców. Zdarzało się telefonicznie, zdarzało się mailowo, zdarzało się, że się spotkaliśmy. Także tutaj wszystko w zależności od konieczności. Jak tutaj forma była dowolna. Natomiast każdy z uczestników, każdy z interlokutorów dostawał taki zestaw kilkunastu, kilkudziesięciu pytań, żeby od razu już wiedzieć, gdzie jest punkt wyjścia, żeby złapać jakiś taki na początku wspólny język. No i to zadziałało. Moim zdaniem to zadziałało bardzo dobrze i mam nadzieję, że Państwu się będzie tę książkę czytało też.
6: Jaki jest tytuł publikacji?
7: 40 lat Legnickiego Konwersatorium Organowego. Bardzo prosty. Tutaj nie ma żadnych wielkich tytułów. Czy. Natomiast ja swój tekst otwierający książkę zatytułowałem 40 lat minęło, jak jeden festiwal.
6: A jak będzie można zdobyć tę publikację?
7: To już wszystko na stronie Uniwersytetu Chopina i na stronie LCK-u. Ja mówię, na razie jeszcze póki co tej książki w rękach nie miałem, więc nie chcę tutaj spoilerować czy strzelać, także odsyłam po prostu na stronę LCK-u tam wszystkim. Jak już Państwo tego słuchacie, to już na pewno ta informacja jest na stronie.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: To był Michał Przechera, a teraz wracamy do rozmowy z Krzysztofem Kolbuszem i Jerzym Kusiem, z kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Mówimy o energetyce, bo to jeden z działów, na których można studiować, a teraz trwa rekrutacja, dlatego przypominamy tę rozmowę, ten temat. A mówimy o energetyce tak w ogóle, ale również o energetyce związanej z bateriami słonecznymi. No i sporo jest w tej rozmowie mowa o magazynowaniu. To powinno Was zaciekawić, a szczególnie tych, którzy może myślą o takim kierunku w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: Te magazyny to są po prostu jakieś potężne baterie.
5: Tak, to są po prostu systemy magazynujące, wykorzystujące no, praktycznie akumulatory, zestawy ładowalnych baterii. I one są w stanie zmagazynować ten nadmiar energii. Jest jeszcze jeden powód, dla którego te magazyny są istotne, bo nawet jeżeli nie będziemy, czy zaspokoimy w dużym stopniu potrzeby własne, to jeszcze poprawiamy bilans ekonomiczny działania tych systemów fotowoltaicznych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli system produkuje energię i ona jest produkowana w okresie dużego zapotrzebowania, to wtedy ceny tej energii, czyli zakupu tej energii są niskie albo wręcz ujemne. Czyli inaczej mówiąc, system nie chce tej energii. W związku z tym można zmagazynować i wykorzystać wtedy, kiedy ją chce, a chce z reguły. Wcześnie rano, późnym wieczorem, bo wtedy się pojawiają szczyty energetyczne i wtedy można tą energię sprzedać po dobrych cenach. Czyli to poprawia jakby efektywność ekonomiczną wykorzystania instalacji fotowoltaicznych.
6: Bo rozumiem, że ta energia w takim razie będzie też sprzedawana.
5: Ona jest sprzedawana. Z tych instalacji, które funkcjonują, częściowo jest sprzedawana. Czyli część idzie na pokrycie potrzeb własnych, a część jest oddawana do sieci i sprzedawana po cenach, jakie powiedzmy obowiązują w danym momencie.
6: W Kolegium Witelona Uczelni Państwowej jest kierunek energetyka. Czy ja dobrze rozumiem, że taka instalacja i te rozwiązania będą też przydawały się studentom, że będzie można ten system, który jest na uczelni, pokazać i żeby oni się mogli po pierwsze na tym nauczyć, a po drugie, żeby wynieśli takie doświadczenie, że to się naprawdę dzieje, to czego się uczą.
4: Okej, czyli tak, prowadzimy kierunek energetyka. Mamy tutaj takie dwie ciekawe specjalności na tym kierunku, gdyż jest to eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych oraz energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią. Oczywiście te wszystkie systemy, które będą tutaj są wdrażane i nasze elektrownie fotowoltaiczne, z tych danych mogą studenci korzystać i one są jakby w celach zajęć udostępniane do naszych studentów.
6: A możemy coś więcej jeszcze o tych kierunkach powiedzieć? Czego tam się studenci uczą? Jak to wygląda? Co w dzisiejszych czasach jest właśnie potrzebne studentom?
5: To warto podkreślić, że są to kierunki praktyczne, czyli one właściwie przygotowują inżynierów do eksploatacji, budowy, nadzoru tychże instalacji. Czyli po ukończeniu studiów student jest przygotowany do tego, żeby projektować, uczestniczyć w budowie, czyli nadzorować budowę i eksploatować instalacje fotowoltaiczne, instalacje budowane na odnawialnych źródłach energii. Oczywiście też przekazujemy też wiedzę dotyczącą tej tak zwanej małej energetyki, ponieważ ona zawsze będzie towarzyszyć energetyce na źródłach odnawialnych, czyli powiedzmy sobie tym instalacjom, które występują w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i w całym przemyśle. Czyli inaczej mówiąc, tak naprawdę absolwent obu kierunków może spokojnie pracować w dziale utrzymania ruchu dowolnej firmy, bo w istocie rzeczy w dowolnej firmie tak naprawdę dział utrzymania ruchu to jest głównie zasilanie w energię elektryczną, zasilanie w ciepło, czyli no, a tą wiedzę tutaj zdobywa. Poza tym jeszcze zarządzanie energią, audyty energetyczne, czyli jak gdyby to zarządzanie, które dotyczy efektywnego wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, tak zwanych, to tutaj ten projekt właśnie jest takim przykładem, w którym odbiorca końcowy próbuje zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. No tym odbiorcą końcowym jest teraz szkoła, Kolegium Witelona, ale tak naprawdę ta optymalizacja powinna dotyczyć każdego odbiorcy końcowego. Przeciętny obywatel jest w trochę lepszej sytuacji, bo kupuje, ma prawo, może wybrać sobie urządzenie z wysokim certyfikatem energetycznym, czyli jak ma do wyboru na przykład chłodziarki czy nie wiem, pralki, to może sobie wybrać taką, która wykorzystuje mniej energii, realizując te funkcje, jakie go interesują. No w przypadku obiektów użyteczności publicznej troszeczkę to jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego, że tam dochodzi jeszcze instalacja wentylacyjna, instalacja ogrzewania, optymalizacja wykorzystania, czyli organizacja wykorzystania obiektu, i w związku z tym te systemy zarządzania tutaj muszą być trochę bardziej rozbudowane i skomplikowane.
6: Ten audyt to też jest bardzo popularna sprawa, ja szczerze powiedziawszy spotykam się z tym pojęciem i z tą potrzebą w dorosłym życiu dosyć często.
5: Tak, to jest głównie związane z modernizacją istniejących obiektów wykorzystujących energię. Czyli można powiedzieć, mamy takie dwie gałęzie tego audytu. Pierwsze to jest, dotyczy budownictwa i to jest budownictwo mieszkalne, budownictwo użyteczności publicznej, czyli szkoły, szpitale. I tam chodzi o to, żeby w tych obiektach zmniejszyć zapotrzebowanie na energię różnymi sposobami. Jednym z takich bardziej popularnych, widocznych to jest termomodernizacja, czyli takie izolowanie przegród zewnętrznych. Ale druga gałąź audytu to jest audyt przemysłowy. Bardzo wiele urządzeń, istniejących maszyn, urządzeń to są urządzenia, które niekoniecznie muszą być najnowocześniejsze. Nie są, bo to jest kwestia inwestycji. W związku z tym próba ich modernizacji może prowadzić do, czy właściwie ich modernizacja może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez te urządzenia i oczywiście jasne, odbić się korzystnie na przykład kosztach produkcji. Czyli takie dwie gałęzie audytu. No i jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie taka, że dzisiaj jest obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, czyli na przykład jeśli ruchomość ma być sprzedana, powiedzmy, to musi być świadectwo energetyczne. Jeżeli, powiedzmy, buduje się nowy obiekt, to też on musi spełniać wymagania wszystkich norm i rozporządzeń aktualnych, czyli też musi jakby mieć świadectwo energetyczne. I oczywiście w ramach tego audytu jest jeszcze taka gałąź związana z oceną obiektu, czyli z wystawianiem świadectw energetycznych.
6: No to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie mam wrażenie, że studenci w takim razie muszą się tutaj zajmować takim połączeniem starego z nowym, bo z jednej strony ta modernizacja i te nowe źródła energii, a z jednej strony te starocie, te klamoty, że tak powiem popularnie, które gdzieś tam w jakichś starych zakładach przemysłowych jeszcze funkcjonują.
5: Tak, to jest jeden z elementów tego kroku w kierunku poprawy efektywności energetycznej, czyli modernizacja istniejących, w domyśle starych lub starszych technologii, tak żeby one wykorzystywały w mniejszym stopniu, czyli wykorzystywały mniej energii, realizując dokładnie te same funkcje. To nie jest łatwe zadanie, ale jest konsekwentnie realizowane.
6: Ja też chciałem zapytać, bo domyślam się, że cały ten proces kształcenia ma też wymiar praktyczny. Z kim tu współpracujecie, ucząc tych studentów? Bo to zazwyczaj w Kolegium Vitolona jest tak, że pojawiają się jakieś firmy, w których można albo odbyć praktyki, albo specjaliści z tamtych firm tu przychodzą.
5: Takim naszym, powiedziałbym, chyba największym partnerem jest Tauron. Tauron, dlatego że on działa w obszarze elektroenergetyki, czyli zajmuje się zabezpieczeniem odbiorców w prąd elektryczny, czyli w energię elektryczną, ale poza tym jest jeszcze KGHM, współpracujemy, czyli są dobre kontakty między innymi na przykład z Mercedesem w Jaworze, z firmami instalacyjnymi, które działają w obszarze Legnicy. Także te kontakty są na tyle dobre, że nie mamy problemu z ulokowaniem studentów na praktykach.
6: A jak jest z zainteresowaniem studentów? Sporo jest osób, które chcą uczyć się na tych kierunkach?
4: Jeśli chodzi o kierunek energetyka, to mamy rok do roku stałe nabory. To jest około 50-60 osób, które rok do roku przychodzą i jak studiują na tym kierunku. Studenci, jak kończą kierunek, są bardzo zadowoleni ze studiowania, z uwagi na to, że właśnie to są studia o profilu praktycznym, gdzie nie tylko dostają czystą wiedzę, ale również mogą się zetknąć z praktyką. A mogą się z nią zetknąć też dlatego, bo my zatrudniamy też praktyków. Ludzie zatrudnieni w Tauronie również są u nas zatrudnieni jako wykładowcy i mogą tą wiedzę, która jest im potrzebna na rynku pracy, przekazać i pokazać im, gdzie tak naprawdę są zapotrzebowania na pracowników.
6: No właśnie, a to są zawody, które cieszą się dużą... czy jest sporo miejsc po prostu, chociażby ten audyt?
4: Myślę, że zapotrzebowanie... Ostatnio jak patrzyłem na kompas zawodów, bo jest coś takiego, to jak mamy cały czas deficyt tych zawodów energetycznych, w sensie, że jest bardzo duża potrzeba pracowników kierunków energetycznych na rynku pracy.
6: Czyli warto, bo my tu zazwyczaj zapładniamy wyobraźnię przyszłych studentów takimi romantycznymi zawodami, a tu zawód bardzo praktyczny, ale bardzo potrzebny i jak się okazuje bardzo ciekawy. Rozmowa o energetyce w Kolegium Vitolona Uczelni Państwowej za nami, ale rekrutacja nie za nami, rekrutacja trwa i dlatego możecie do Kolegium Vitolona rekrutować. A teraz Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej, króciutko o repertuarze na najbliższe tygodnie.
8: Tak, zapraszam serdecznie do kawiarni, klubu kawiarni Modjeska na recital, opowieść muzyczną właściwie Ewy Galusińskiej z piosenkami Katarzyny Nosowskiej i z tekstami też zaczerpniętymi z jej felietonów. Hiroshima znów zatańczy. 12-13 września na scenie w Klubu Kawiarni Młodzieska, muzyka na żywo, świetne wykonania znanych doskonale piosenek Kasi Nosowskiej z repertuaru grupy Hej, ale też przede wszystkim z jej solowych płyt, ułożone w opowieść o dojrzałej kobiecie i jej refleksji na temat świata, bardzo przewrotnej. Dzień wcześniej, 11 września, zapraszam z kolei ja też na czytanie. To też taka nowość w naszym repertuarze, czytanie dramatyzowane. To będzie historia kryminalna, 5 kobiet i trup w klimacie angielskiego kryminału, trochę jak u Agaty Christie. Tajemnicza willa, morderstwo, 5 kobiet i inspektor, i każdy jest podejrzany o zabójstwo. Więc będzie to udramatyzowane czytanie też w Klubu Kawiarni Modjeska. We wrześniu jeszcze zapraszamy bardzo serdecznie na spektakle przedpremierowe na dużej scenie, Historia na śmierć i życie, według Wojciecha Tochmana w reżyserii Patryka Warchoła. Spektakl, który potem będziemy grać na scenie na Piekarach. Opowieść o winie, karze, odpowiedzialności. Historia też bardzo wstrząsająca głównej bohaterki Moniki Osy-Osińskiej, którą zagra Magda Biegańska. Oprócz tego znakomici aktorzy naszego teatru. Anna Sienicka, Gabrysia Fabian, Paweł Wolak, Paweł Palcat, Mateusz Krzyk i gościnnie Jakub Zirenberg. Na koniec miesiąca zaproponujemy naszą baśń familijną dla trochę starszej młodzieży, Córka dyktatora w reżyserii Macieja Podstawnego z Arkiem Jaskotem i Zosią Bąk w rolach głównych. Bardzo też taka ciekawa, dystopijna opowieść, trochę futurystyczna o świecie, który ulega rozpadowi, i historia trochę o polityce, o wyborach, które z tym są związane. Będziemy też grali w tym miesiącu tak zwany spektakl dostępny, więc zapraszamy wszystkich. To jest spektakl z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Kultura Dostępna, na który dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, więc to też taki, i też jeszcze w tym sezonie przynajmniej dwa albo trzy spektakle w ramach tej kultury dostępnej zostaną, inne tytuły zaprezentowane, więc to też będzie bardzo ważne. Ten spektakl w ramach kultury dostępnej jest darmowy, więc dla wszystkich osób, które mają z różnymi problemami niepełnosprawności, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Repertuar w Teatrze Modrzejewskiej na najbliższe tygodnie kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy, a skoro koniec, no to wypadałoby się pożegnać. Dziękuję, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne audycje AT od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w naszym radiu, w waszym radiu. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest radio Złote Przeboje. O!

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór. To ja, Maciej Czujko, gospodarz, wasz gospodarz waszego programu Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zapraszam was na naszą audycję. Pomówimy dzisiaj tak ogólnie troszeczkę o dwóch ważnych instytucjach w Legnicy. Najpierw Stowarzyszenie Pamięć i Dialog i Wojciech Kondusza stamtąd będzie nam przybliżał działalność stowarzyszenia, bardzo szlachetną, bardzo ważną dla Legnicy, zwłaszcza dla tak różnorodnego regionu jak nasz, ale będzie też Marta Bilejczyk-Suchecka u nas i będzie mówiła o działalności Legnickiego Centrum Kultury. Pomyślałem sobie, że zaczynamy rok szkolny, kultura, rozrywka wraca, będzie dużo się działo, no to może warto przybliżyć wam działalność LCK-u tak z grubsza, żebyście wiedzieli, które z imprez organizowane są właśnie przez Legnickie Centrum Kultury, a może żebyście o tych imprezach pomyśleli, a może dołączyli do jakichś grup, no właśnie, ale teraz Wojciech Kondusza, Stowarzyszenie Pamięć i Dialog i działalność tegoż właśnie. No i o stowarzyszenie chciałbym zapytać, bo wstyd się przyznać, jeszcze u nas w programie o stowarzyszeniu nie rozmawialiśmy, chociaż jak chodzę po Legnicy i różne rozmowy prowadzę, to zawsze wątek historycznych opracowań, chociażby jak dzisiaj, ale też i działalności się pojawia. Proszę powiedzieć o samym stowarzyszeniu. Kiedy powstało, jak powstało, kto je założył?
5: Stowarzyszenie powstało 10 lat temu. W marcu będziemy mieli właśnie takie obchody rocznicowe, a założyli je ludzie tak poważnie zainteresowani badaniem historii Legnicy, zwłaszcza powojennej historii, no ale też oczywiście i Legnicy, ta część historii też jest, jej przyswojenie, czy jej popularyzacja też jest ważna dla budowania tożsamości miasta. No i okazało się, że te zainteresowania założycieli bardzo szybko przeszły w cykliczne spotkania otwarte dla publiczności z bardzo dobrą frekwencją, bo grupowały od 60 do 100 osób każde comiesięczne spotkanie. Były to spotkania wieloletnie poświęcone legnickiej architekturze, ale też mniejszościom narodowym i etnicznym, ludziom, którzy tworzyli powojenną historię miasta w różnych, czy to w gospodarce, czy w sporcie, czy w nauce, czy w kulturze. Także tematyka była bardzo różnorodna. Również był cykl zapoczątkowany i COVID przerwał, poświęcony twórcom sztuki Zagłębia Miedziowego, ale w dużym stopniu też związanych z Legnicą w różnych okresach, tak jak Frąckiewicz, prawda, związanych z Legnicą. To tych ludzi też i ich twórczości chcieliśmy pokazywać. I te zainteresowania prezentowane w formie comiesięcznych spotkań rozciągniętych na wiele, wiele lat również przyniosły efekt w postaci inicjatyw i organizacji konferencji. Były to konferencje regionalne, ale też ogólnopolskie i międzynarodowe. No, wymienię konferencję poświęconą legnickim sybirakom, mniejszościom narodowym i etnicznym. To były wcześniej spotkania, a później publikacje i później konferencje. Ponieważ za cel stowarzyszenia postawiliśmy sobie właśnie badanie powojennych, czyli współczesnej Legnicy w różnych aspektach, a więc w zakres zainteresowań badawczych wchodzą mniejszości narodowe i etniczne tworzące Legnicę, więc ta mozaika wielokulturowa, wielo właśnie etniczna jest przedmiotem zainteresowań, ale też architektura, też sztuka, też kultura szeroko pojęta, czyli generalnie współczesność i dziedzictwo materialne i duchowe Legnicy. I poza tymi spotkaniami były organizowane, jak wspomniałem, konferencje. Konferencja naukowa o legnickich sybirakach. Następnie była duża konferencja poświęcona 70-leciu Legnicy, gdzie prezentowano dotychczasowe wyniki badań nad powojenną historią Legnicy, ale też poruszano czy wprowadzano nowe aspekty w oparciu o nowe źródła archiwalne. Była również duża konferencja o charakterze ogólnopolskim poświęcona wydarzeniom roku 56 w Polsce i w Legnicy. Nazywała się Nadzieja i Złudzenia. Dużo też uwagi poświęcaliśmy architekturze Legnicy. Zorganizowana została konferencja, no można powiedzieć, też o charakterze ponadregionalnym, bo z udziałem specjalistów spoza Legnicy, z różnych ośrodków naukowych zajmujących się historią, czy historią sztuki, architektury, a poświęcona była

0: że członków stowarzyszenia i osoby ze stowarzyszeniem związane, no przyniosły w sumie 6 książek, żeśmy wydali. I jeśli była konferencja o sybirakach, no to również później powstała publikacja o legnickich sybirakach. 56 rok też również przyniósł publikację w postaci wydarzenia 56 roku w Legnicy. Marzec 68 roku również przyniósł publikację książkową. Poza tym został wyprodukowany taki materiał dokumentalny, który został umieszczony przez zagranicznych uczestników tej konferencji o marcu 68 roku. Został umieszczony na portalach międzynarodowych, także i on dalej jest obecny, także trafił do bardzo dużego kręgu odbiorców. No oczywiście przede wszystkim środowiska żydowskie, ale nie tylko.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Wojciech Kondusza mówi o działalności Stowarzyszenia Pamięć i Dialog, najróżniejszej, bo jest najróżniejsza, bardzo ważna dla Legnicy, tak jak mówiłem, dla regionu. A teraz Malta Bilejczyk-Suchecka o działaniach Legnickiego Centrum Kultury, tak bardzo, bardzo szeroko. Jesteśmy w Legnickim Centrum Kultury i ja właściwie uznałem, że najlepiej by było, że dobrze by było, skoro tyle lat już tu przychodzę. A ciężko zliczyć już chyba nawet od 2014. Nie będę udawał, że ciężko zliczyć. Zliczyć można, czyli to już trochę zminęło. Zawsze mówimy o tym, co LCK organizuje, ale rzadko kiedy mówimy o samym Legnickim Centrum Kultury. I pewnie niektórzy z naszych słuchaczy, nawet jeśli pojawiają się na różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury, to nie wiedzą, że nie Legnickie Centrum Kultury i co to jest. Co to jest Legnickie Centrum Kultury? Czy to jest Dom Kultury?
3: Legnickie Centrum Kultury, jak z samej nazwy wynika, jest to Centrum Kultury, czyli organizacja, która tak naprawdę zajmuje się kreowaniem i wdrażaniem kultury w mieście. Ale kultury nie tylko dla samego miasta, mając na myśli Legniczan, ale także dla mieszkańców miejscowości ościennych wokół miasta, chociaż nie zamykamy się na ten krąg, bo tak naprawdę nasza działalność i to, co oferujemy w ramach tej kultury, którą dla państwa, dla naszych odbiorców tworzymy, rozciąga się na zasięg międzynarodowy, ponieważ nasze imprezy, oczywiście nie wszystkie, ale ich część, również taki zasięg posiadają i włączają tych odbiorców z areny międzynarodowej.
2: Rozumiem. Mhm. Jeśli chodzi o wydarzenia, te flagowe, te najważniejsze, to które to, z jakich właśnie takich imprez mogą znać Legniczanie, Legnickie Centrum Kultury?
3: Legnickie Centrum Kultury w pierwszej kolejności mają taką, można powiedzieć, taki szyld, na podstawie którego nasza rozpoznawalność jest dosyć, powiedzmy, wysoka. Tym szyldem są nasze festiwale. To są festiwale tak naprawdę, które obejmują bardzo szeroki zakres działań kulturalnych, ponieważ począwszy od churalistyki, tutaj przykładem jest festiwal churalny Legnica Kantat, poprzez sztuki wizualne, oczywiście międzynarodowa wystawa satyryką, która oprócz tego, że jest konkursem satyrycznym o zasięgu międzynarodowym, jest również festiwalem, który odbywa się u nas w czerwcu, w ramach którego otwierane są wystawy, odbywają się koncerty, prezentacje i różnego rodzaju działania kulturalne. I to jest ta dziedzina związana ze sztukami wizualnymi, ale także film animowany. I tutaj Legnicka Akademia Filmowa, która zresztą w tym roku będzie obchodziła swoje 30-lecie. Jej pełna nazwa brzmi Legnicka Akademia Filmowa Warsztaty Filmu Animowanego. I tutaj, jakby mówiąc w skrócie, robi się po prostu filmy animowane. I to filmy animowane tradycyjną metodą poklatkową. Na te warsztaty przyjeżdżają specjaliści z od filmu animowanego. Prowadzą z dzieciakami z całej Polski praktycznie, bo nabór jest rozszerzony na całą Polskę, nie tylko na Legnicę. Prowadzą te warsztaty, tworzą filmy, spotykają się potem na gali finałowej i gdzie te filmy są prezentowane i wtedy przyznajemy nagrody. Młodzi adepci sztuki filmowej otrzymują swoje pierwsze wyróżnienia, czasami nawet nagrody na poziomie Grand Prix. I

0: inspirują się i potem bardzo często zdarza się, że kontynuują to w swoim życiu.
1: I to już od wielu, wielu lat, bo ta akademia to jest jedna z pierwszych taka w kraju, z tego co pamiętam z rozmów o niej.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałam, to już 30 lat imprezy, byłoby 31. Pandemia troszeczkę tutaj nas przystopowała na jeden sezon, ale tuż po odpuszczeniu tych wszystkich obostrzeń mogliśmy wreszcie zacząć działać pełną parą i teraz w tym roku będziemy to 30-lecie, miejmy nadzieję, hucznie świętować. Już plany wokół tego w tej chwili powstają. Impreza odbywa się tradycyjnie w sierpniu, ale działania związane z imprezą zaczynają się już dużo, dużo wcześniej. I tu właściwie z tego filmu wracamy potem w kręgi muzyczne i kolejne dwa festiwale, już teraz festiwale organowe, które są taką naszą bardzo mocno rozpoznawalną marką. To jest Międzynarodowy Festiwal Organowy Legnickie Wieczory Organowe, gdzie tak naprawdę bardziej spotykamy się z taką klasyczną muzyką organową i Legnickie Konwersatorium Organowe to drugi festiwal organowy, gdzie muzyka współczesna muzyka organowa wiedzie swój prym, ale oczywiście i jeden i drugi nie oscylują tylko i wyłącznie wokół samego wspaniałego instrumentu, jakim są organy, ale włączają także innych wykonawców, inne instrumenty, zespoły chóralne i innego rodzaju formacje, które bywają oczywiście częścią festiwalu w kolejnych odsłonach.
1: No i jak zwykle dzisiaj o tym, co ciekawego, co interesującego w rozrywce i kulturze Legnicy, o tym, co w tych właśnie sferach, które dają wam przyjemność, nie smucą was, nie martwią jak codzienne wiadomości, ale taka porcja przyjemnych informacji. Wojciech Kondusza się pojawi ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog i powie o działalności stowarzyszenia, bo to dobrze posłuchać, że jest takie stowarzyszenie, które łączy różne narodowości, ale w naszej audycji
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Wydaliśmy dwie książki poświęcone architekturze Legnicy. No, Piaskowski jest w Legnicy znany. On był autorem tych książek z Wojtkiem Morawcem, który część tekstów napisał, ale przede wszystkim zrobił dokumentację zdjęciową, więc książkę poświęconą niedocenianej architekturze Legnicy tego okresu wcześniejszego, powiedzmy, Legnicy, bo i tak się nazywały te publikacje Legnicy 1, Legnicy 2. Pierwsza książka poświęcona była historyzmowi w architekturze, druga była poświęcona modernizmowi. Też, jeśli możliwości finansowe oczywiście pozwolą, chcemy wydać trzecią poświęconą legnickiej secesji. Właściwie ona już jest napisana, czeka tylko na sprzyjający moment, że będziemy mieli możliwości wydać. Poza tymi książkami ukazała się też taka praca Tadeusza Sznercha poświęcona legnickiej kulturze. On przez lata i pełnił różne funkcje w kulturze, ale też zajmował się krytyką literacką i bardzo interesująco, tak panoramicznie przedstawił różne aspekty legnickiej kultury lata 60., 70., 70., tam gdzie był on w tych dziedzinach w tym czasie bardzo aktywny. Także w sumie ukazało się sześć książek, które bardzo dobrze zostały przyjęte i wysoko ocenione, o czym chociażby świadczy fakt, że kilku autorów tych książek otrzymało nagrodę, słynną legnicką nagrodę Książka Roku. Między innymi Marek Żak, Maria Kubasik, moja praca też, moja książka też została nagrodzona. Wcześniej też wiele książek było nominowanych nominowanych do tej nagrody. Także one dosyć wysoko są oceniane zarówno przez historyków w Polsce, regionalistów, ale też i przez odbiorców legnickich, a świadczą o tym cytowania, powoływanie się na te książki, niemalże cytowanie fragmentów z pamięci, zwłaszcza bardzo popularne te książki o legnickiej architekturze i jest oczekiwanie na wznowienie nawet tych pierwszych, bo te nakłady się rozeszły. No ale chcemy, jak powiedziałem, wydać trzecią część tego cyklu. Także tych efektów było sporo w dziesięcioleciu i ten dobry okres działalności, który trwał 7 lat, mówię 7 lat, chociaż 10 lat stowarzyszenie istnieje, no przerwał COVID, więc przez w sumie 2 lata spotkań żeśmy nie organizowali, koncentrując się na własnej pracy badawczej. No ale trzeba było efekty tej pracy prezentować, to postanowiliśmy wydawać własne cykliczne wydawnictwo i tak powstał w 19 roku Legnicki Almanach, no, gdzie prezentowane są te badania członków stowarzyszenia i ludzi związanych ze stowarzyszeniem o bardzo szerokim zakresie. Jest to czasopismo posiadające kilku recenzentów naukowych, także dział artykułów naukowych jest starannie czytany przez specjalistów, przez profesorów i bardzo wysoko jest ceniony. No ale jak powiedziałem, staramy się pokazywać tą kulturę materialną, ale zwłaszcza powojennej Legnicy, ale też nie zapominamy o ludziach, dlatego to wydawnictwo ma charakter taki popularno-naukowy, że poza artykułami specjalistycznymi, naukowymi, no są wspomnienia, zarówno pisane przez Legniczan, jak też pisane o Legniczanach i staramy się wydobyć, pokazywać osoby, nazwiska, które kiedyś znaczyły w perelowskiej Legnicy, wniosły no, znaczący wkład. No, w ostatnim tomie są wspomnienia o rodzinie Sanockich. Dla wielu osób to było odkrycie, że nie wiedzieli, że mieliśmy międzynarodowe, Legnica miała zawodników klasy międzynarodowej w strzelectwie, prawda, które dzisiaj się staje coraz bardziej popularne, bo podobno w każdym mieście, w każdej gminie ma być strzelnica, także akurat trafiliśmy w ten moment, kiedy te budzone są te zainteresowania strzeleckie, pokazując, że jest znakomity rozdział powojennej historii Legnicy w tej akurat dziedzinie. No ale też nie zapominamy o ważnych dokumentach historycznych, które gdzieś tam odnajduje się w archiwach i również je staramy się publikować. Także ten Legnicki Almanach też cieszymy się, że stał się popularny, jest czytany, a nie kryję, że przez recenzentów naukowych, zresztą oni mówią o tym głośno przy okazji promocji, jest przez nich, a mają jakieś tam rozeznanie w innych tego typu wydawnictwach regionalnych, jest przez nich uważany za jedno z najlepszych po prostu wydawnictw.
1: Ile osób, proszę powiedzieć, działa przy stowarzyszeniu, nie tylko już tak stricte w stowarzyszeniu, ale jaką grupę przez te lata udało się zgromadzić ludzi zainteresowanych historią i tą różnorodnością etniczną, Legnicą samą w sobie?
3: Znaczy w samym stowarzyszeniu jest 20 parę osób, a współpracujących ze stowarzyszeniem, czyli prowadzących jakieś badania i chcących publikować i razem z nami to robić, jest jeszcze 10-15 osób. To można zobaczyć, że każdy tom Legnickiego Almanachu no to jest, prezentuje pracę ponad 20 autorów, 24, 22 i pojawiają się nowi, no bo nieraz tak, tomy są bardzo tłuste, duże, że bo 450 stron, prawda, niektóre teksty odkładamy już do piątego tomu i staramy się cały czas pozyskiwać nowych autorów ze środowiska i młodych pracowników nauki. W niektórych przypadkach publikacja w Almanachu jest ich, można powiedzieć, debiutem, prawda? Czyli pierwszą publikacją recenzowaną naukowo, więc całym tym zakresem, który jest dla nich istotny.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Wojciech Kondusza ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog jest naszym gościem. Stowarzyszenie zajmuje się, no właśnie, przechowywaniem pamięci o tych ważnych wydarzeniach dla Legnicy, o historii Legnicy, ale zajmuje się też dialogiem międzykulturowym, między różnymi narodowościami zamieszkującymi Legnicę. No, przyznacie, że to działalność bardzo, bardzo szlachetna i my dzisiaj nasze łamy oddajemy tej działalności, ale mówimy też z Martą Bilejczyk-Suchecką, szefową Legnickiego Centrum Kultury, o LCK-u, czyli o tym, co w LCK-u się dzieje, jakie imprezy LCK organizuje, ale też jakie zespoły są przy LCK-u. Teraz jednak o tych imprezach, no bo konkurs Satyrykon, festiwal przede wszystkim Satyrykon, chyba można tak nazwać, ale to znacznie, znacznie większa instytucja niż sama tylko.
4: O Satyrykon jeszcze chciałem zapytać, no bo to jest też taka, no nie też, to w zasadzie flagowa chyba impreza, jeśli chodzi o zasięg. Cały świat przysyła swoje rysunki tutaj do Legnicy.
0: Oczywiście, cały świat przesyła swoje rysunki do Legnicy. Praktycznie prace ze wszystkich kontynentów na świecie na Satyrykon spływają. Jest ich co roku między 2 a 3 tysiące, to jest taka średnia liczba, bywa więcej oczywiście. I tak naprawdę jest to konkurs otwarty dla osób zajmujących się satyrą, sztuką plakatu, grafiką i różnego rodzaju innymi pochodnymi, że się tak wyrażę, sztuk wizualnych. Tutaj oczywiście zalicza się też w ten krąg między innymi fotografia. Te prace są do nas teraz przesyłane za pośrednictwem specjalnego formularza, ponieważ od tego roku, właściwie od roku ubiegłego, wprowadziliśmy taką innowację, żeby tak naprawdę tym artystom było troszeczkę łatwiej wziąć udział w Satyrykonie, a nam, żeby było też, nie ukrywam, troszeczkę łatwiej podjąć tą całą próbę rejestracji, przygotowania tych wszystkich prac pod ocenę jurorów. I to jest kolejny etap. Najpierw przysyłane są prace, my je gromadzimy, a następnie są one poddawane ocenie jury. Jury również o zasięgu międzynarodowym, do którego zapraszane są osoby wybitne w dziedzinie sztuk wizualnych, te, które są profesorami wielokrotnie różnorakich uczelni artystycznych, te, które mają styczność ze sztukami wizualnymi i są po prostu osobistościami w swojej dziedzinie. To jury, tak jak powiedziałam, zbiera się właśnie po to, żeby pracę oceniać, wybierać, selekcjonować i ta selekcja prowadzi do kolejnego etapu prac, które tak naprawdę znajdą się na wystawie. Wystawie, która otwiera się w czerwcu i jest częścią festiwalu Satyrykon, który, tak jak powiedziałam, właśnie w czerwcu ma miejsce. To tak w skrócie oczywiście.
1: Tak jest, w skrócie. To w ogóle tak mam wrażenie, że mówimy w skrócie, bo te wydarzenia, za nimi jest i bogatsze tło i one trwają i dzieje się mnóstwo. Czy jeśli chodzi o tego rodzaju wydarzenia, to jeszcze coś, czy przechodzimy do różnych zespołów?
0: Tak naprawdę tu jeszcze warto powiedzieć o tym, że oprócz samego konkursu Satyrykon, również w ramach Legnickiego Satyrykonu funkcjonuje, w tym roku będzie to trzecia odsłona, drugi konkurs pod tytułem Szkic ma moc. Ta trzecia odsłona właśnie w tej chwili nas bardzo mocno zaskakuje, ponieważ co dopiero zakończyliśmy jakby ten etap, gdzie mogą być nadsyłane prace na konkurs i tutaj musimy przyznać, że nasze oczekiwania co do ilości prac, które zostały przesłane, no były dużo mniejsze w stosunku do tego, co nastąpiło, bo tych prac przyszło bardzo dużo. W tej chwili tutaj pokoje osób, między innymi Pauliny Maciejewskiej, która zajmuje się satyrykonem, jest szefową satyrykonu, są tak naprawdę pełne tych prac, pełne prac, które jeszcze trzeba zarejestrować, bo to jest oczywiście jeden z etapów. No i myślę, że tutaj nasi jurorzy przy tym konkursie, przy tym drugim konkursie Szkic Mamocy również będą mieli bardzo dużo pracy, bo naprawdę konkurs ma wzięcie.
1: Zespoły? Teraz o zespołach. Jest ich trochę.
0: O, zespołów jest trochę, to rzeczywiście trzeba przyznać. Nasze sztandarowe zespoły, czyli Zespół Pieśni i Tańca Legnica, Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka Orkiestra Dęta i Chór Madrygał, to również nasza wizytówka. Wszystkie te trzy zespoły koncertują, prezentują się, uczestniczą w zgrupowaniach, doskonaląc swoje umiejętności. Ten rok, który w sumie niedawno rozpoczęliśmy, właśnie rozpoczął się takim miłym akcentem, gdzie wszystkie trzy zespoły pojawiły się na jednej scenie. Zorganizowaliśmy jeszcze w styczniu koncert związany z polską tradycją kolędowania, śpiewania pastorałek i piosenek świątecznych. Właśnie we współpracy z tymi trzema grupami, one po raz pierwszy wtedy pojawiły się na wspólnej scenie i nie ukrywam, że to wydarzenie spotkało się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem przez publiczność, ale też przez same zespoły i będziemy je kontynuować. Chcemy z tego zrobić taką nową świecką tradycję. Myślę, ku uciesze tak naprawdę wszystkich. Mamy też plany związane z uczestnictwem naszych zespołów w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, także festiwalach i to w tej chwili jest taka kwestia, którą przygotowujemy, przerabiamy, także na bieżąco na pewno będziemy Państwa informować, żebyście wiedzieli po prostu, co się u nich dzieje.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy. No i jak zwykle dzisiaj o tym, co ciekawego, co interesującego w rozrywce i kulturze Legnicy, o tym, co w tych właśnie sferach, które dają wam przyjemność. Nie smucą was, nie martwią jak codzienne wiadomości, ale taka porcja przyjemnych informacji. Wojciech Kondusza się pojawi ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog i powie o działalności stowarzyszenia, bo to dobrze posłuchać, że jest takie stowarzyszenie, które łączy różne narodowości, ale w naszej audycji Zespół Pieśni i Tańca Legnica, ja też zawsze w radiu, kiedy jest okazja, mówię o tym, że wszystkie te zespoły rekrutują do Zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Można przyjść tańczyć, ale można też pomagać zespołowi, na przykład szyjąc stroje, bo są też takie osoby. Do Chóru Madrygał też zapraszamy.
0: Zapraszamy do Chóru Madrygał. Chór jak najbardziej jest otwarty na nowe osoby i chętnie te nowe osoby przyjmuje. Śpiew choralny jest to sprawa fantastyczna i naprawdę polecam każdemu miłośnikowi muzyki choralnej, ale nie tylko, po prostu osobom, które chciałyby śpiewać i nie mają okazji śpiewać. Madrygał kiedyś rozpoczął taką kampanię promocyjną przestań śpiewać pod prysznicem, po prostu przyjdź do nas i zacznij śpiewać z nami. I może rzeczywiście jest to fajny krok, żeby spróbować śpiewać w grupie między tymi ludźmi, nauczyć się także wielu rzeczy związanych ze śpiewem, tego obycia śpiewu w grupie. A poza tym tak naprawdę jest to możliwość, która potem procentuje, ponieważ można koncertować, można jeździć na festiwale, można pokazywać się na różnego rodzaju uroczystościach uświetniających choćby obchody świąt narodowych, ale także na różnych miłych i przyjemnych okazjach, które po prostu dzieją się w ramach imprez organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury.
1: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Oni też ciągle potrzebują narybka.
0: Oczywiście, no tutaj narybek jak najbardziej jest taką, można powiedzieć, podstawą tej orkiestry, ponieważ do orkiestry przyjmowane są dzieciaki, które tak naprawdę nie muszą umieć grać na instrumentach, tak? One tą umiejętność dopiero będą rozwijać w ramach funkcjonowania w orkiestrze, ale jest to na tyle fajny i atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, który tak naprawdę odciąga ich od tej, że tak powiem, ciemnej strony związanej z multimediami, z tym, co nas w tej chwili zalewa pod postacią, że tak powiem, internetowych pokus telewizyjnych, gier komputerowych i tego typu rzeczy. Warto tak naprawdę tutaj polecić uczestnictwo w orkiestrze ze względu na to, że dzieciaki mogą spędzać ze sobą czas, mogą się uczyć nowych rzeczy, które tak naprawdę pomagają w takim codziennym funkcjonowaniu, bo ta nauka gry na instrumencie bardzo mocno rozwija dzieciaki. Bardzo mocno rozwija dzieciaki i naprawdę daje im dużo pewności siebie, a poza tym uczy ich konkretnych umiejętności.
4: No i jeszcze zajęcia są cykliczne. Ja nie wiem, czy ja wszystkie wymienię. Uwaga, wiem, że jest flamenko, wiem, że jest taniec towarzyski, wiem, że jest balet. Coś pominąłem?
0: Nie, na tą chwilę nie. Te zajęcia są kontynuowane w Legnickim Centrum Kultury. Z roku na rok organizujemy i zajęcia baletu, i naukę tańca flamenko, i naukę tańca towarzyskiego. I cyklicznie oczywiście też zapraszamy osoby, które mają ochotę na takie uczestnictwo i rozwijanie pasji pod postacią czy tańca flamenko, czy towarzyskiego, czy tak jak zostało wspomniane baletu, do tego, żeby zapisywały się na nasze zajęcia. Tam prowadzimy nabory cykliczne. Za chwilę tutaj w ramach tańca towarzyskiego też otworzy się kolejna grupa, więc już teraz możemy serdecznie zaprosić. Trzeba szukać informacji na naszej stronie lckart.pl, gdzie na pewno będziemy informować o kolejnych terminach kursu tańca.
4: No i jeszcze moja, nie chciałbym nikogo pokrzywdzić, ale chyba ulubiona grupa, Centrum Seniora.
0: Tak, Centrum Seniora pod wodzą Eli Chucholskiej, cudownej osoby, która od lat właśnie z seniorami bardzo, bardzo, bardzo aktywnie działa, która organizuje wiele wydarzeń, w których seniorzy mogą brać udział, ale także można powiedzieć, że opiekuje się tą grupą seniorów, tak naprawdę bacząc także na ich potrzeby, a potrzeby te spełnia, organizując różnego rodzaju spotkania ze specjalistami, z osobami, które problematyką senioralną się zajmują, albo po prostu organizując tak zwaną mądrą rozrywkę, tak, żeby seniorzy też poprzez śmiech, poprzez zabawę mogli w bardzo kreatywny i miły sposób spędzać czas, żeby mogli rozwijać swoje zainteresowania i po prostu być ze sobą, czuć się bezpiecznie i czuć, że tak naprawdę mają wsparcie. I to jest fantastyczna sprawa. Trzeba też powiedzieć, że Centrum Seniora cyklicznie organizuje imprezy okolicznościowe. Ta grupa jest bardzo otwarta. Często organizuje imprezy, gdzie tak naprawdę można się dobrze pobawić, gdzie można się fajnie przebrać i uwolnić swoją kreatywność. I tak naprawdę mam wrażenie, że czasami chyba zazdrościmy tym seniorom otwartości i radości i sami chcielibyśmy być bardziej radośni i otwarci. I oby tak było. Ale obok seniorów muszę wspomnieć też o naszym młodym wolontariacie, tak, o wolontariuszach, którzy spotykają się w Legnickim Centrum Kultury. Ten wolontariat nazywa się Lucek i gromadzi młodzież, która tak naprawdę też jest tutaj po to, żeby z jednej strony poznać instytucje, poznać to, co tutaj się dzieje, wspomóc także nasze działania, ale to nie jest jakby główna idea tego, dlaczego oni się tutaj spotykają, dlaczego tutaj z nami są. To też jest forma rozwoju, nauki i skierowania jakby swojej energii w tą dobrą stronę, w tą, można by rzec z jednej strony, pożyteczną stronę, ponieważ będąc z nami, uczestnicząc z nami w różnych działaniach, czy wspierając te działania, oni po prostu zdobywają kompetencje, które na pewno przydadzą się im w przyszłości, nabywają większej pewności siebie, rozwijają kontakty z rówieśnikami, ale także z osobami, że tak powiem, w różnym zakresie tej międzypokoleniowości. I cieszymy się, że również obok tej grupy senioralnej jest z nami młodzież z wolontariatu Lucek.
1: No i jeśli chcecie śledzić wszystkie wydarzenia organizowane, imprezy organizowane przez LCK, to wystarczy zerknąć na stronę internetową i tu też sprawdzam dla mnie, czy pamiętam lck.art.pl.
0: lckart.pl, dokładnie to jest ten adres. Oczywiście obok tych wszystkich znakomitych wydarzeń, grup, którymi tak naprawdę możemy się pochwalić, no, moglibyśmy wymieniać dalej cykle koncertowe, choćby cykl Czerwonego Miasta, który jest cyklem koncertowym i wydawniczym, Legnice Blues Day, Legnice Jazz Day, a także inne propozycje, które mamy dla Państwa w ciągu roku. Zapraszamy, żebyście Państwo odwiedzali tą wspomnianą stronę internetową, ale także Facebooka Legnickiego Centrum Kultury, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o tym, co dla Was...
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Naszą gościnią była Marta Bilejczyk-Słuchecka. Mówiliśmy o działalności Legnickiego Centrum Kultury. Przyznacie, że szerokiej działalności, jak posłuchaliście tej rozmowy, no to jest dużo, dużo, dużo się dzieje w Legnickim Centrum Kultury. Jest tam naprawdę sporo imprez, jest dużo zespołów. Jest co robić w Legnickim Centrum Kultury, przy Legnickim Centrum Kultury i na imprezach Legnickiego Centrum Kultury. A my teraz wracamy do rozmowy z Wojciechem Konduszą, szefem Stowarzyszenia Pamięć i Dialog Legnickiego Stowarzyszenia, które pielęgnuje pamięć o historii Legnicy, ale też dba o dialog między narodowościami w Legnicy. A jak pan widzi zainteresowanie tym odkrywaniem własnej tożsamości, tożsamości miasta poprzez właśnie tożsamość miasta? No bo wydaje się, że dziś... to gdzieś tam schodzi na drugi plan. Jak to jest? Młodzi ludzie, czy są zainteresowani waszą pracą? Czy pojawiają się? Czy sięgają po almanach? Czy chcą współpracować? Ale raczej odbiorców niż autorów pytam.
3: No obserwujemy, na ostatniej promocji było ponad 100 osób. No ktoś liczył 105, co ileś wśród tych były osoby młode. No, obserwujemy, że dziadkowie czy rodzice przyprowadzają już dorosłych wnuków, często studentów i tak dalej. No, i stąd być może w tych środowiskach jakieś zainteresowania się obudzą. Nie wiemy, jak... No wiemy, że ten almanach rozchodzi się, prawda? Wiemy, że jest czytany. Wiemy, że ludzie zgłaszają się do redaktorów, do Marka, czy też do mnie nawet po takim spotkaniu promocyjnym, że mają w domu jakieś ciekawe archiwalia, czy mogliby coś ciekawego opowiedzieć, prawda? No to ostatnio rozmawiałem z osobą, która zawodowo zajmowała się boksem i w ogóle bardzo była aktywna w sporcie i że lata 60., 70. w Legnicy i że ona chętnie opowie. Szczególnie mnie zainteresowało z racji moich własnych badań współpraca Legnickiej sekcji sportowej, to było w Hucie Miedzi, z bokserami z garnizonu radzieckiego. Mieli oni prawie codzienne kontakty, codzienne treningi. No i oczywiście bardzo wysoko cenili sobie tych sportowców z garnizonu.
1: Sparingi nabierały charakteru politycznego, myśli pan?
3: No, nie politycznego, ale to był okres, kiedy głównie na dokonania, no mówi mi ten rozmówca, że ta drużyna, czy ten zespół bokserów Legnickiego Garnizonu lekko by pokonał najlepszych bokserów w Polsce. Prawda? Tutaj, czyli mieli znakomitych bokserów, zwycięzców różnych spartakiak, nie tylko Garnizonu Legnickiego, czy w skali ogólnopolskiej, no ale też przecież ta była rywalizacja sportowa na poziomie Układu Warszawskiego i wojsk radzieckich zgrupowanych w różnych w różnych miejscach. Także no, niezwykle interesująco. Wspomniałem o tym dlatego, że jednym z kierunków zainteresowań stowarzyszenia wpisanym jako cele statutowe jest też badanie Legnicy jako miasta garnizonów. No, niemiecki garnizon, oczywiście polski garnizon i radziecki garnizon. Prawda? Było to miasto garnizonowe przez bardzo długi okres czasu i ta historia jest znacząca. Także są w tej chwili przygotowane publikacje o legnickim, polskim garnizonie, który miał niezwykle istotne znaczenie w życiu miasta. No, no ale też oczywiście powojennej historii Legnicy nie napisze się bez uwzględnienia 50 lat współżycia z garnizonem radzieckim, co pokazywałem w swoich publikacjach, ale nadal coś tam się, jakieś drobiazgi nowe pojawiają ze współżycia tych dwóch Legnic. Wiemy, że to miało duże znaczenie na rozwój tego miasta, ale też i na świadomość mieszkańców tych pokoleń, które już, które pamiętają po prostu tamte czasy.
1: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM. Dzisiaj naszym gościem Wojciech Kondusza ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog i o działalności stowarzyszenia mówiliśmy dzisiaj o działalności Legnickiego Centrum Kultury i ten temat już został zamknięty, ale teraz ciągle jeszcze w czwartym kwadransie programu Co jest grane w Legnicy wracamy do rozmowy z Wojciechem Konduszą.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Mówimy dużo o pamięci, ale o tym dialogu też chciałem, o niego chciałem zapytać, bo dziś, jeśli chodzi o kłopoty z porozumieniem, no to podkreśla się tutaj kwestię tożsamości seksualnej. Czy te niejasności międzyetniczne, narodowe, to one ciągle jeszcze grają? Czy to jest jeszcze problem? Czy ten dialog jest, no potrzebny jest zawsze, ale czy sytuacja się zmienia? Mówię też tutaj pytając o działalność stowarzyszenia. Czy udało wam się swoją pracą zmienić podejście, spojrzenie grup etnicznych, narodowych na siebie? Czy nie trzeba było? Czy w Legnicy one współgrają ze sobą bez żadnych problemów?
3: To znaczy akurat jak wynika z naszego rozpoznania takiego badawczego, no Legnica uniknęła w swej historii powojennej konfliktów narodowo-etnicznych, jakie były w innych czy w wielu miastach w Polsce, no to słynne Kielce, ale też i w innych miastach były mniejsze czy większe epizody na tle narodowościowym. Legnica akurat tego uniknęła, a tych mniejszości było i nadal jest sporo. No, no teraz pojawiła się już potężna, będzie mniejszość ukraińska, nie tylko w Legnicy, ale też i w wielu innych miastach w Polsce. Sądzę, że oczywiście o pamięci mówiliśmy. To, co wszystko robimy, publikacje, konferencje, to jest kształtowanie świadomości legniczon, czy przypominanie o wymazanej w pewnych okresach historii tego miasta, no zwłaszcza okresu niemieckiego. No teraz już nikt nie zbija tynków z pojawiającymi się starymi szyldami niemieckimi. Także tutaj ta sytuacja w Legnicy była lepsza niż w wielu innych miastach i w stowarzyszeniu udało nam się, że wśród członków stowarzyszenia, ale też i w zarządzie mieliśmy przedstawicieli właściwie wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych. No, Jürgen Gretschel, nieżyjący, był pierwszym członkiem zarządu i właściwie też współzałożycielem stowarzyszenia i w tamtym czasie mieliśmy bardzo bliski kontakt z tą grupą Niemców. No ale był Gretschel, prawda? Był Gretschel i wiemy, jaką on rolę odgrywał w tym dialogu międzyetnicznym. No ale mieliśmy przez wiele lat w stowarzyszeniu przewodniczącego Legnickiego Oddziału Ukraińców. Tu też była bardzo bliska współpraca z tym środowiskiem Łemków, prawda? Także dialog tutaj polegał na tym, że staraliśmy się i poruszać problemy i pokazywać problemy istotne dla mniejszości narodowo-etnicznych, jednocześnie z nimi na co dzień współpracować, organizując chociażby spotkania, konferencje czy prezentacje dokonań kultury, prawda, publikacje tych mniejszości narodowych i etnicznych. I to zaowocowało w pewnym momencie, że akurat po śmierci Jana Greczela, który uchodził za tego człowieka dialogu międzyetnicznego, jednocześnie ogromnego erudyty, jeśli chodzi o historię powojennej Legnicy, bo był świadkiem żywym tego, co się działo w tym okresie powojennym, ze środowiska właśnie Niemców, którzy tu pozostali, zaowocowało tym, że zainicjowaliśmy ustanowienie nagrody Śląskie Niebo Jürgena Greczela. Śląskie Niebo Jürgena Greczela, fundatorem nagrody, zgodził się być prezydent miasta i dwa razy już ta nagroda została wręczona osobom, które prowadzą ten dialog międzyetniczny. To był Jurek Starzyński i pani Chucholska. No i znowuż epidemia przerwała, tak żeby w ostatnich dwóch latach z powodów od nas niezależnych ta nagroda nie była wręczana. Ale sądzę, że czeka, prawda, i w przyszłym roku uruchomimy procedurę, tak mam nadzieję, wyłonienia kolejnego laureata nagrody. Czyli chcemy poprzez tą nagrodę pokazywać ludzi, którzy łączą te mniejszości narodowo-etniczne, pokazują ich dorobek, pokazują ich obyczajowość, pokazują ich kulturę, a to jest źródłem do odchodzenia od tego stereotypowego postrzegania tych mniejszości narodowo-etnicznych. No nie wiadomo, jak to będzie dalej się rozwijało, jeśli chodzi o mniejszość, mówię potężna, będzie mniejszość ukraińska i tutaj też refleksja stowarzyszenia jest skierowana na to środowisko. No ja w ostatnim almanachu pokazałem właśnie to otwarte serce Legnicy od lutego do czerwca, kiedy legniczanie i w jaki sposób i w jakim zakresie i władze samorządowe i różne inne organizacje pomagały uchodźcom. No, teraz została jakaś grupa uchodźców, z którymi będziemy współżyli niewiele miesięcy, być może wiele lat, a jakaś część pozostanie na stałe. Także będziemy też obserwować, jak następuje ten proces ich integracji ze społecznością legnicką, no i też innymi mniejszościami, bo są Ukraińcy w Legnicy byli, prawda, są też Łemkowie, prawda? Są inne tutaj mniejszości, a wśród Ukraińców i tych uchodźców no, też i grupy ze środowisk cygańskich pojawiały się. Wiem, że do Legnicy jeszcze nie dotarły, wolały się osiedlać w dużych ośrodkach miejskich, ale niewykluczone, że się pojawią też i takie osoby wśród uchodźców.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Wojciech Kontusza ze Stowarzyszenia Pamięć i Dialog. I tak jak mówiłem przez cały program, stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim pielęgnacją pamięci, czyli historii Legnicy. Publikacje z tym związane się pojawiają właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć i Dialog, ale jest też kwestia dialogu, czyli porozumienia między narodowościami zamieszkującymi ten region, a jest ich bardzo dużo. Dzisiaj mówiliśmy też o Kolegium Witello na Uczelni Państwowej. Nie, dzisiaj nie mówiliśmy. No widzicie Państwo, sporo mówimy ostatnio, bo jest rekrutacja, no i ja już się tak przyzwyczaiłem, że zawsze jest i w zasadzie jest, bo będzie. Gra terenowa to nieco coś innego niż rekrutacja, ale ciekawe wydarzenie w Kolegium Witello na Uczelni Państwowej.
5: Jarosław Szopował, kierownik działu rozwoju, promocji i wydawnictw Kolegium Witello na Uczelnia Państwowa.
4: No, jak dział promocji, to będziemy mówili o imprezach, o wydarzeniach zorganizowanych częściowo w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauk. To już wiem. Cóż to będzie za impreza?
5: Tak, realizujemy jedno wydarzenie, ale w dwóch zupełnie innych odsłonach. To będzie gra terenowa połączona z elementami podchodów, pokoi zagadek. Tajemnica Vitellona, tak to się nazywa, czyli odnosimy się do naszego patrona, do patrona uczelni, do naukowca związanego z Legnicą i z Dolnym Śląskiem i realizujemy grę, która z jednej strony będzie łączyła elementy logicznego myślenia, z drugiej troszeczkę takiego abstrakcyjnego kojarzenia faktów, szukania elementów zagadek. W piątek, 25 września odbywa się ona w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie legnickich oraz okolicznych szkół średnich i udział oczywiście w tym wydarzeniu jest bezpłatny. W tej chwili już uruchomiliśmy platformę do rejestracji zawodników. Dzień później, natomiast w sobotę, ta sama gra, ale z całkowicie innym wymiarze. Gramy dla dwóch chłopców, dla Kubusia i Ignasia. Tutaj na tą grę trzeba kupić specjalne cegiełki. Cały zysk, który osiągniemy z tego wydarzenia, będzie przeznaczony właśnie na leczenie tych chłopców.
1: Dobrze, to ja może o samej grze. Proszę powiedzieć, jak ona będzie wyglądała, gdzie ona będzie przebiegała, co się będzie robiło?
5: Uczestnicy spotykają się w budynku E w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni i tam odbędzie się wstęp, który będzie jednocześnie wprowadzeniem do scenariusza i do pierwszych elementów zagadki. Później zawodnicy rozchodzą się w zasadzie po całej uczelni, muszą odnaleźć rozmieszczone w jej przestrzeni elementy zagadek, połączyć je w logiczną całość i znaleźć oczywiście rozwiązanie. Wszystko oczywiście wpisane w konkretną fabułę związaną właśnie z Vitellonem. Otrzymają od nas na starcie niezbędne do gry pakiety startowe, które będą zawierały już pierwszą część tych elementów różnych zagadek oraz dalsze informacje, co muszą robić. Dostaną także dostęp do specjalnie przygotowanego systemu podpowiedzi, no i nawigacji po obiektach.
1: A może pan powiedzieć troszeczkę o tym scenariuszu, o czym on opowiada?
5: A scenariusz, no to jest oczywiście czysta fantazja, ale tak w skrócie powiem, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ większa część scenariusza jest taką troszeczkę niespodzianką dla uczestników. Opieramy się na tym, z czego Vitellon zasłynął, czyli badanie zjawisk związanych ze światłem, z rozchodzeniem się światła, ale wpisujemy to w całkowicie nierealne wydarzenia związane też z podróżami na przykład w czasie.
1: A, czyli oni będą podróżować w czasie.
5: Dokładnie tak, przez trzy epoki. Przeszłość, teraźniejszość oczywiście i przyszłość.
1: No te sale, do których będą przychodzili w poszukiwaniu rozwiązywania tych zagadek, też chyba zmienią swój wygląd.
5: Częściowo tak, zostaną dostosowane do realiów scenariusza danej epoki.
1: Bo ja bym chciał przyszłość zobaczyć, jak wygląda.
5: A to przyszłość, myślę, już teraz możemy pokazać. Wystarczy przejść do naszych sal specjalistycznych.
1: A to tak, a to przeszłość w takim razie, jak uczelnia będzie udawała.
5: Nie chciałbym w tej chwili za dużo zdradzać, ponieważ tak jak mówię, większość tego, co dzieje się podczas wydarzenia dla graczy jest niespodzianką.
1: Czy to będzie trudna gra?
5: Dla jednych jest to na pewno gra trudna, dla innych łatwa. No tutaj jest ciężko to określić. To jest tak, że nie ma rzeczy łatwych i trudnych. Są tylko takie, na które albo znamy od razu odpowiedź, albo nie. Ale przygotowaliśmy ją w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś będzie miał problemy z rozwiązaniem jakiejś zagadki, dostaje specjalny system wspomagający jego grę. Tutaj chodzi o zabawę. Jeżeli ktoś się denerwuje, nie może czegoś zrobić, coś mu od razu nie wychodzi, może skorzystać z podpowiedzi, z gotowych nawet rozwiązań, po to, żeby gra przynosiła mu jak najwięcej frajdy i satysfakcji.
1: A czy uczestnicy gry dowiedzą się co nieco o Vitellonie? Fantastycznej postaci, to 13-wieczny naukowiec, ja to wiem, bo to w centrum Vitellona z kolei, jak chodzę, to Arkadiusz Mułacerusz opowiada mi troszeczkę więcej o samym Vitellonie. 13-wieczny naukowiec, chyba polski, no najsłynniejszy to nie, ale nasz dolnośląski to zdecydowanie najsłynniejszy, na którego pracach opierali się tacy wielcy jak Kopernik czy Leonardo da Vinci.
5: Zgadza się. Zależy nam na tym, żeby sylwetkę Vitellona jak najlepiej przedstawić uczestnikom. Już na początku wydarzenia gry samej dostaną od nas informacje z prezentacją sylwetki tego wielkiego uczonego. Sam scenariusz i konstrukcja zagadek są też wpisane pewne elementy, przez które gracze, rozwiązując zagadki, dowiadują się różnych ważnych czy elementów z życia samego Vitellona, czy z jego pracy. Także tak. Zabawa, wydarzenie wydarzenie ma nie tylko aspekt rozrywkowy, ale edukacyjny.
1: Dobrze, a chłopcy, na których zbieramy pieniądze, jaka tam jest potrzeba?
5: No, potrzeby są z pewnością bardzo duże, zarówno na samoleczenie, jak i na rehabilitację chłopców. Także tutaj liczy się każda złotówka. Już bardzo dużo różnych wydarzeń zostało zorganizowanych dla nich. No to nasze jest kolejnym. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jakąś kwotę i wspomóc rodziców chłopców przede wszystkim w tej nierównej walce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Gra terenowa w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Dwa dni tej gry terenowej, jeden dzień charytatywny, bardzo ważny, bardzo szczytny. No, sami słyszeliście, w Kolegium Witolona się dużo dzieje. Dzieje się też rekrutacja. O rekrutacji mówimy w naszych programach teraz dość regularnie, ale dzisiaj o takiej właśnie przygodzie jak gra terenowa. No i co, czas kończyć program Co jest grane w Legnicy. Dziękuję serdecznie. Czwarty kwadrans naszej audycji za nami, godzinnej audycji, w której mówimy o tym, co dzieje się ciekawego w rozrywce i kulturze Legnicy. A dzieje się dużo, dzieje się sporo, wystarczy się tylko wsłuchać, trzeba się zainteresować i na pewno można sobie coś ciekawego znaleźć. Dzisiaj mówiliśmy o Stowarzyszeniu Pamięć i Dialog, ale mówiliśmy też o działalności Legnickiego Centrum Kultury, a to już jest mnóstwo fantastycznych wydarzeń. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych programach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wait, no.